0: na stolicę świętego Piotra w Rzymie. Zrozumiałem natychmiast, że moim szczególnym zadaniem jest spełnienie tego pragnienia, którego Paweł VI nie mógł dopełnić na milenium chrztu Polski.
1: Alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.

0: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
1: Żyjemy w czasach, w których granice między dobrem a złem, prawdą a zwiedzeniem stają się coraz bardziej rozmyte. Kultura masowa, szczególnie muzyka, film i sztuka, bombardują nas przekazami, które nie zawsze są neutralne. Często kryją one w sobie duchowe zagrożenia, które mogą niepostrzeżenie oddziaływać na nasze serca i umysły, oddalając nas od Boga. Dziś na antenie Radia Niepokalanów wraz z Grzegorzem Kasjaniukiem chcemy postawić Państwu ważne pytanie, tak myślę. Kogo słuchasz? A stawiamy je dlatego, że właśnie na rynku wydawniczym ukazała się książka Grzegorza Kasjaniuka Kogo słuchasz? Duchowy przewodnik po świecie popkultury. Grzegorzu, witam Cię bardzo serdecznie na naszej antenie.
2: Witam serdecznie Ciebie, witam Państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Grzegorz Kasjaniuk naszym słuchaczom z pewnością kojarzy się już bardzo dobrze z różnymi duchowymi tematami. Rozmawialiśmy między innymi o objawieniach w Getrzwałdzie już, nasi słuchacze mogli to usłyszeć, ale mam wrażenie, że dziś dotykamy tematu, który jest takim Twoim naprawdę konikiem. Grzegorz, powiem Państwu, jest dziennikarzem, publicystą, speakerem, radiowcem też, pisarzem, wykładowcą, tu można by bardzo długo mówić, ale Ty też jesteś ze światem muzyki od bardzo dawna związany. Grzegorzu, jaka była Twoja droga, która doprowadziła Cię do tego, by zacząć mówić o zagrożeniach duchowych właśnie w świecie muzyki?
2: Przede wszystkim przemiana serca. Zostałem dotknięty Bożą łaską. Stanąłem w prawdzie. To też dzięki temu, że byłem w tej przestrzeni branżowej muzycznej, bardzo mocno byłem w to zanurzony. Jako muzyk, potem jako organizator, jako konferencjer, ale także właśnie jako prezenter radiowy, jako autor audycji muzycznej. Więc przebywałem w tym świecie, miałem kontakt z muzyką samą, ale także z tymi, którzy tę muzykę wykonują. Miałem także okazję pisać teksty, przez jakiś czas byłem także wokalistą muzycznym, śpiewałem anglojęzyczne wersy. Kiedy przyszło to spojrzenie na siebie, na to, czym się zajmuję, co mnie otacza, w co wchodzę, co zagłusza ciszę, w której mógłbym odnaleźć głos Boga, zacząłem odnajdywać się treści, które mnie od Pana Boga oddalają. Okazało się, że one kryją się w popkulturze, kryją się w tym przekazie muzycznym, tekstów, utworów, często też i w samej melodii. W samej branży, bo to jak jest, że jak z kimś przebywasz, to jest daleko od Pana Boga, no takim się stajesz, ale też jak przebywasz w środowisku chrześcijańskim, to stajesz się chrześcijaninem, więc to też działa w tę stronę, z kim przebywasz, takim się stajesz. Jeżeli wsłuchujesz się w takie treści, no to one ciebie przenikają, bo mózg jest jak gąbka i wchłania. Ten przekaz, jakie natrętna melodia, która raz weszła do głowy, nie potrafi z niej wyjść i ciągle brzęczy i nie może odejść. Stąd też stworzone zostały powerplaye w stacjach radiowych dla tych melodii, które ciągle brzęczą w głowie, bo chce się ich ciągle słuchać i daje się im taki pokarm. Albo przedstawia się je po to, żeby one właśnie w ten stały sposób brzęczały w głowie. I to jest takie działanie naprzemienne. I zauważyłem, że do życia nie potrzeba muzyki, że ona może być tylko towarzyszem, ale nie, że wypełniaczem życia. A jeżeli wypełnia, to coś wypycha. Co w moim życiu popkultura zaczęła wypychać? Przede wszystkim przestrzeń wsłuchiwania się w natchnienia Boże zaczęła wyrzucać przestrzeń modlitwy, a jednocześnie zaczęła sprawiać, że stawałem się letni, ponieważ uznawałem siebie za katolika, chrześcijanina. A jednocześnie moje praktykowanie było takie suche i takie instytucjonalne. Bardziej przykazaniowe niż te płynące z przykazań bożych. Więc pójść do kościoła w niedzielę, jakoś to może nie odbębnić, ale nie wejść to zupełnie duchowo, osłabić życie sakramentalne, a jednocześnie później wyprzeć to życie sakramentalne, a potem się okazuje, że nie ma modlitwy, że nie jest potrzebna msza święta, że są inne obowiązki, może lepiej je wykonać i na koniec w ogóle wyrzucić Pana Boga ze swojego życia, bo w takim razie, skoro mnie nie dotyka i gdzieś tam nie wypełnia, to nie jest mi zupełnie potrzebny. A jako że człowiek nie lubi pustki, to wchodzą inne duchowości, wchodzą duchowości wschodnie, azjatyckie, wchodzą duchowości magiczne, afrykańskie, sumeryjskie, związane z duchowością pierwotnych ludów Puszczy Amazońskiej, czy też wchodzi okultyzm, wchodzi wróżbiarstwo, wchodzi satanizm, a nawet ateizm jako religia, czy też filozofia jako religia, często ta filozofia obiektywizmu. I kiedy to zauważyłem? Kiedy zobaczyłem, że szatan ma tyle narzędzi, żeby gubić ludzką duszę, raz, że z jednej strony było wielkim zmartwieniem dla mnie, bo to była przestrzeń realizacji wielu celów mojego życia, i nawet tych finansowych, ale z drugiej strony była wielką radością, bo zorientowałem się, że jestem już zanurzony w wielkim bagnie i gdyby tak dalej było, to nie wiem, co dalej by było z tą drogą do zbawienia. No jednak trzeba trochę mieć własnej woli i chęci, żeby przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, chociażby tę chwilę, tę taką niezależność jakąś własnej woli, żeby powiedzieć: Panie Jezu, daję Ci tę szczelinę, wejdź i działaj. A teraz mówię: Jezu Chryste, daję Ci całego siebie. Bądź i przyjdź, i żebyśmy byli w tym przymierzu. Ja chcę być cały Twój. Ja się sobie zawierzam, Tobie oddaję. I ta droga, żeby dojść do tego, żeby to powiedzieć i to zrozumieć, no niezwykle była trudna, bo też trzeba było zdać sobie po drodze sprawę, bo świat popkultury to ode mnie odciągał, żeby zrozumieć, co to jest stać się dzieckiem Bożym, bo tego nie rozumiałem. A z drugiej strony, no Pan Jezus do tego nawołuje, żeby stać się dzieckiem Bożym. A jak to zrobić? W jaki sposób? I zacząłem do tego dochodzić, a kiedy sam stanąłem w prawdzie i sam zobaczyłem, gdzie są te fałszywe drogi mi postawione, to postanowiłem o tym mówić, bo uznałem, że nie jest to tylko dla mnie, to takie objawione, to nie to, że ja sam stanąłem w prawdzie, ale wpatrzony w świętego Pawła, chociaż niegodny jestem takiego porównania, ale jest to dla mnie oparciem, że można być po stronie kłamstwa, można być w tym kłamstwie zanurzonym, a jednocześnie mieć fałszywe jego ogląd, że to jest słuszne. Więc potem, jak te łuski z oczu spadają, jest to niezwykłe, kiedy widzisz, że byłeś zanurzony w kłamstwie i że ta prawda jest gdzie indziej. A skoro już jesteś na tej drodze prawdy, to chcesz o niej mówić i pokazywać innym. Uważajcie, uważajcie. To jest przykazanie miłości, to wypełnienie przykazania miłości, że myślisz o swoim zbawieniu, musisz to zrobić, ale też jesteś zobowiązany pociągnąć ze sobą innych, jak już jesteś na tej drodze. Ładnie to, jak się to mówi, ewangelizacja. Każdy z nas, katolików, jest do tego zobligowany, zobowiązany. Musimy to robić, musimy ewangelizować swoim życiem. Nie chodzi o to, że teraz mamy być jakimiś influencerami, mamy być uzdrawiaczami, mamy zapełniać stadiony, mamy być tymi jednostkami duchowymi, na których się inni koncentrują. Po prostu mam świadczyć swoim życiem dla siebie, mam codziennie stawać w prawdzie, mam świadczyć dla swojej rodziny, mam świadczyć dla swojej parafii, otoczenia w pracy, dla ludzi, których spotykam na swojej drodze. Mam w nich widzieć Jezusa Chrystusa. Niby takie proste, a trudne. Popkultura zaburza ten przekaz, całkowicie pokazuje człowieka od innej strony, że on jest tym tak zwanym pępkiem świata, że on jest Bogiem. Popkultura, muzyka w większości stawia człowieka w miejsce Pana Boga, i tam się odbywa kult człowieka. Tam nie ma kultu Pana Boga. I w wielu intencjach jest to robione świadomie. Jeżeli to nie jest robione świadomie, no to jest jakieś zwodzenie. Ja sam byłem zwodzony. Ale staję w prawdzie i wchodzę na dobrą drogę. Ale często jest to robione, nie boję się powiedzieć, że w większości celowo. Że muzyka, że popkultura wykorzystywane jest narzędzie, żeby zwodzić ludzi, zwodzić celowo, sprowadzać ich z drogi wypełniania 10 przykazań i wierności 10 przykazaniom, sprowadzać z drogi, gdzie jest rozeznanie grzechu i jest dawanie sprawy ze sprawiedliwości Bożej, także z miłosierdzia Bożego, ale i sprawiedliwości Bożej, że jest celowe odwracanie człowieka od rodziny, czyli zaburzenie rodziny, w ogóle celowości rodziny, sensu rodziny, jednocześnie wychowania chrześcijańskiego, uderzenie w rdzeń, ponieważ on jest taki niepodważalny. Jeżeli rodziny idą zgodnie z tym nauczaniem chrystusowym, to nic ich z tego nie zrzuci, żadna opresja. Nawet wejdą w męczeństwo, a tych przykładów męczeństwa rodzin w historii Polski było dużo, i nie zejdą. Więc trzeba zburzyć model rodziny, żeby móc wprowadzić kult człowieka, kult jednostki, a co za tym się kryje, no, kult szatana, kult Baala. I do tego odnoszę się w swoich wydawnictwach i w tym ostatnim, kogo słuchasz, duchowy przewodnik po świecie popkultury. Książka, która nawiązuje do moich poprzednich, pewnie o tym powiemy, a która jest też takim wykładnikiem, omówieniem treści, które są omawiane, które nawet w tych naszych kręgach katolickich, chrześcijańskich są na marginesie, nie są ukazywane, a wręcz nawet twierdzi się, żeby tego nie mówić, bo to jest pokazywanie diabła wszędzie. Ja tego nie robię, nie wskazuję, ale nie boję się mówić, że trzeba walić ręką jak młotem, żeby pokazywać, że diabeł jest i że jego celem jest zniszczenie człowieka.

0: Dziś z Grzegorzem Kasjaniukiem na antenie Radia Niepokalanów rozmawiamy o zagrożeniach duchowych w świecie popkultury.
1: Myślę, że właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy przede wszystkim zaczęli od tego, żebyśmy to usłyszeli i zrozumieli i też odnieśli do tego właśnie tę dziedzinę muzyki, popkultury, że nasze życie, ten świat to jest jakaś arena walki duchowej. Jest Pan Bóg, który jest dobry i jest szatan, który jest złem i ta walka o nasze dusze toczy się nie tylko w kwestii jakiejś tam na przykład moralności seksualnej, bo tutaj to mam wrażenie bardzo łatwo to zauważyć, ale to ta walka toczy się na różnych podłożach, też właśnie na takiej arenie muzycznej. I to myślę, że bardzo ważne, żeby wybrzmiało i padło. Powiedziałeś takie zdanie, że bardzo często, w większości być może nawet przypadków, to jest jakieś umyślne działanie, żeby nas oddzielić od Pana Boga. Kto za tym stoi? Kto ma interes w tym, żeby chcieć nas przez muzykę, której słuchamy, włączamy radio, leci sobie jakaś muzyka, żeby nas chcieć odłączyć od Pana Boga? Czy naprawdę ktoś tam gdzieś siedzi i myśli o tym?
2: Tak, jest ktoś, może nie sam, jest ich wielu. To są agendy. Można to podpisać pod agendy globalistyczne i rzeczywiście branżowe, które mają to na celu. Nie ma jakiejś przestrzeni w tym duchowym poszukiwaniu przez człowieka czegokolwiek i kogokolwiek, jakkolwiek chce to nazwać, ale jest to odnoszenie się do pogaństwa, które jest praktykowane i to nawet rytualnie. Oczywiście ta przestrzeń cywilizacyjna, w której przebywamy, XXI wieku, rozwój technologii, lecimy w kosmos, zdobywamy nowe przestrzenie, mamy telefony komórkowe, świat się stał mały, łączymy się z każdym zakątkiem świata, widzimy siebie, obserwujemy siebie, nic nie jest nam obce, powoduje, że jakby ta kwestia duchowa i że ktoś może nami tutaj w jakiś sposób chce zawładnąć, staje się jakimś takim wymysłem i rzeczą nieprawdopodobną. Ale rzeczywiście mamy różnorodne struktury i wydaje mi się, że poprzez nawet nasze życie, a jesteśmy tylko kropelką i pyłem, jeżeli chodzi o istnienie świata i poprzednie pokolenia, to jednak widzimy, że poprzez naszą drogę życiową już się wiele wydarzyło. Był komunizm. Chyba to jest takie najbardziej tutaj pokazujące, jak działają te mechanizmy, gdzie chciano zawładnąć człowiekiem, odwrócić go od Pana Boga. To jest takim przykładem tego, jak działa popkultura. To jest właśnie bolszewizm i marksizm ideologiczny, który chciał zniszczyć człowieka, chciał zniszczyć Kościół i przez to sami przeszliśmy. Ci dojrzali, którzy jeszcze urodzili się w tamtym czasie komunizmu po II wojnie światowej, którzy żyją, którzy to przeszli, uczyli się, chodzili do szkoły, uczyli się języka w Polsce rosyjskiego, bo był językiem obowiązkowym. Wchodzili w sytuację, kiedy trzeba było należeć do partii, żeby w ogóle mieć talony na samochód, czy uzyskać mieszkanie, mieć lepszą pensję, a jednocześnie nie mogli chodzić do kościoła, jak chrzcili to potajemnie dzieci. Więc ta opresja przecież taka nieodległa, ona czym była? Właśnie takim uderzaniem w człowieka, odwracaniem go od Pana Boga, ale poprzez kwestie tutaj społeczne i ideologiczne. Ale przecież także były i piosenki. Mieliśmy festiwal piosenki radzieckiej, mieliśmy festiwal piosenki wojskowej i to wszystko w kontekście komunistycznym i przyjaźni z narodem, który wcale nie był bratni, ale który był okupantem. Więc to jest kwestia społeczna. I teraz proszę przełożyć to na kwestię popkultury i tej przestrzeni. To jest to samo, tylko że działa bardziej ukrycie i zwodniczo, bo wlewa jak truciznę ten jad, żeby człowiek mniej się opierał. A tutaj opozycji nie ma, bo jest ten świat zalany popkultury dźwiękami często miłymi. Te niemiłe po jakimś czasie robią się miłymi. Kto to robi? Oczywiście ci, którzy nienawidzą Kościoła katolickiego, którzy nienawidzą Pana Boga, którzy chcą stworzyć świat, nie że alternatywny, ale świat bez Pana Boga, a wiedzą, że ta wolność, którą daje Pan Bóg, jest do nieokiełznana. Jej nie można sobie podporządkować w ogóle. A człowiek, którego nie można podporządkować, jest groźny. I trzeba wszystko robić, żeby tę jego duchową niezależność, czyli zależność tylko i wyłącznie w chęci od Pana Boga, bo się mu oddaje i zawierza, zniszczyć. A jeżeli nie można zniszczyć tych, którzy to już zrobili, to czekać, aż to pokolenie umrze, ale jednocześnie mieć wpływ na ich dzieci, żeby już wychować, powiem tak potocznie, po swojemu. Mamy wiek XIX. W wieku XIX mieliśmy oblężenie państwa kościelnego, pontyfikat papieża Piusa IX. i jednocześnie tworzy się zjednoczenie Włoch z księstw i królestw i stworzenie jednego tworu narodowościowego, jednocześnie pod przywództwem masonerii, która walczyła z Kościołem, która doprowadziła do zniszczenia państwa kościelnego, oblężenia Piusa IX na Watykanie. I to, wydaje mi się, było niezwykłym takim świadectwem, pokazaniem, kto za tym stoi, kto prowadzi świat do upadku, ten świat duchowy, świat katolicki, ten rdzeń chrześcijański, kto do tego prowadzi, jakie to są siły, a które istnieją, które funkcjonują, które się mają dobrze, a które dotykam także w tej książce i pokazuję przez muzykę, w jakich warstwach, w jakich intencjach i w jakich treści pokazują, że oni tam stoją właśnie za tym. Czyli to nie są teorie spiskowe, bo to jest w branży. Często przemysł muzyczny jest w rękach właśnie ludzi, którzy promują taką wizję świata. Nie oznacza, że cały, ale ten największy na pewno. Jednocześnie używa różnych narzędzi, nie obawia się sięgać po narzędzia duchowo-rytualne, magiczne, okultystyczne, bo w jakiejś części nie ma w sobie ateizmu, a ma kulty i tam, gdzie ten człowiek jest na piedestale postawiony, często właśnie odzwierciedleniem go jest postać Bafometa i w Stanach Zjednoczonych mamy kościół satanistyczny, gdzie figura Bafometa właśnie jest tym odzwierciedleniem tej filozofii. No jest niezwykle widoczny. Oczywiście nie jest to język, którym bezpośrednio się przekazuje swoje intencje, ale język ukryty, żeby ci, którzy być może opieraliby się, jednak temu podlegali i w jakimś długoterminowym procesie zmiękczania poddali się. Na przykład za cenę sławy, za cenę wydania płyty, za cenę życia w luksusie jako muzyk. Bo przecież jak widzimy młodzież, która występuje w przeglądach muzycznych, jest oceniana jak w takich przedsięwzięciach jak Voice of Poland, bo dużo widzimy tam młodych ludzi, którzy chcą zyskać nie tyle sławę, ale egzystencję, tak? Muzyka, żeby żyć z muzyki i rozwijać tutaj swoje talenty. No widzimy też niechęć, by realizować się w innych przestrzeniach pracy, być może nawet i ciężkiej pracy, która też przyniosła sobie jakieś efekty, ale jednak miałaby zobowiązania nie tyle wobec siebie, ale wobec także społeczeństwa, bo to zobowiązanie celebryty, muzyka, kogoś, kto jest w popkulturze, to jest tak naprawdę zobowiązanie tylko wobec siebie. No może tych najbliższych, ewentualnie, jak się już jest w jakimś takim związku, ale często te najbliższe kontakty też się rujnują. Więc tutaj mamy zobowiązanie takie kosmopolityczne zupełnie. Wyruganie siebie z tożsamości. Popkultura ruguje z tożsamości długofalowo. Ale jest problem. Problem jest taki, że ci, którzy wchodzą w popkulturę, mówimy tu o muzyce, mówimy o teatrze, mówimy o filmie, mówimy o fotografii, mówimy o modelingu, między innymi jest tutaj dużo tych przestrzeni, mówimy o książce, to jednocześnie pokazuje, że to jest przestrzeń rozwoju i pomnażania talentów. Jednocześnie każdy, kto w to wchodzi, w ten świat artystyczny, no uważa, że to jest mu dane i to nie jest tak, że ma być mu to odebrane. To jest przestrzeń, w której się on realizuje i on uważa, że no nie może być tak, że człowiekowi może to być całkowicie gdzieś tam zabrane. Że tak zresztą Pan Bóg nie chce. Panie Boże, zostaw mi choć tyle, żebym miał z tego przyjemność, chociaż takie małe coś, żebym się w tym realizował, a może to zostaw, nie wchodź w to. I dlatego tworzy się ten bunt, tworzą się reakcje wobec na przykład tych treści, które przedstawiam, niemiłe, że to jest atak właśnie na tę wolność człowieka, zabranie mu tego ostatniego okopu, w którym on może się bronić, w którym może być sobą. Tylko, że Pan Bóg nie zabiera, Pan Bóg uwalnia. To jest ta różnica, bo Pan Bóg nie zostawia człowieka samego z jakąś pustką, w której na przykład zostaje tęsknota za tą muzyką, za filmami, za tą przestrzenią. Pan Bóg to wypełnia, nie ma tej tęsknoty. Jest radość, że się zostało z tego wyzwolonym, to jest niezwykłe. Tym doświadczeniem niełatwo tak się podzielić, bo jest niezwykle osobiste. Ja tego doświadczyłem, ja nie mam tęsknoty. Nie jest też tak, że reaguję jak uzależniony alkoholik na procenty, że mówię o popkulturze, bo kiedyś byłem uzależniony i teraz przestrzegam. Ja jestem z tego wyzwolony. ja nie jestem trzeźwym muzykiem, jak jest trzeźwy alkoholik, prawda, dalej jest alkoholikiem. Nie jestem trzeźwym przedstawicielem popkultury, ja po prostu nie jestem wyznawcą popkultury. Jestem w tej przestrzeni, bo wszyscy jesteśmy. Słuchając radia, państwo też jesteście w tej przestrzeni. Tak jak wszyscy mamy telefony komórkowe, niezależnie co o nich myślimy, to je mamy. Wiemy, że są nam potrzebne, więc tej popkultury również korzystamy. Ale to ma być towarzyszące, a nie ma wypełniać i nie ma być Bogiem w moim życiu. Pewnie dojdziemy do wymienienia nazw i mówienia przykładów, ale ten kontekst jest niezwykle istotny. Ja w książce napisałem wstęp, korzystając też z opracowań terapeutów i tych i neurologów, którzy w ogóle interesują się wpływem muzyki, dźwięku na mózg człowieka, a nawet na ciało człowieka. Stąd ja sięgnąłem również po takie przykłady Olivera Sacksa, znanego neurologa i autora książki Musicophilia, Tales of Music and the Brain, czyli Podróże przez muzykę i przez mózg, to jest z 2007 roku książka, autora, który w ogóle nie kojarzy się ze środowiskiem katolickim, a tym bardziej nie kojarzy się ze środowiskiem chrześcijańskim, żeby powiedzieć, wskazać, że to nie jest jakiś wymysł środowiska chrześcijańskiego, jeżeli się mówi o wpływie muzyki na mózg człowieka. Czym jest to wypełnianie luki fikcyjnymi melodiami w mózgu? Tak? O co chodzi z tym, że u niektórych utrata słuchu prowadzi do hiperaktywności kory słuchowej? Właśnie to powoduje, że mózg wypełnia lukę fikcyjnymi melodiami halucynacyjnymi, które to są właśnie te melodie, które nam brzmią w głowie, nie chcą uciec. Nie wiemy, dlaczego to jest. Ciągle w nocy się budzę i ta melodia dalej krąży w mojej głowie. Więc pokazuje, że mózg może także przechodzić przez zmiany neurologiczne. Wcześniej tego tak nie było. Spójrzmy, że popkultura jest, nie chciałbym tu powiedzieć wymysłem, bo jest narzędziem, ale tak naprawdę pojawiła się dopiero w XX wieku. Wcześniej, nawet jak była muzyka klasyczna, jak byli minstrele, którzy przechodzili ze wsi do wsi, czy muzyka ludowa, która brzmiała, to ona nie służyła wypełnianiu tej przestrzeni człowieka, jaką wypełnia dzisiaj popkultura. W muzyce ludowej służyła obrzędom, bądź to pogrzebowym, bądź weselnym, bądź związanym z porą roku, z zbieraniem plonów. Też tworzyło to przestrzeń do wypoczynku, ale nie w tym sensie, że cały czas człowieka wypełniała, tylko towarzyszyła. A w przestrzeni klasycznej, czyli już elity, mieszczaństwa, ale wyżej szlachty i wyżej postawionych, no to była na dworach, czyli funkcjonowała tutaj najpierw w przestrzeni liturgicznej. To się zmieniło dopiero po rewolucji Lutra, po tak zwanym upadku średniowiecza z humanizmem i oświeceniem, gdzie muzyka przestała służyć wielbieniu Pana Boga, gdzie wprowadzono nuty, te, które służyły opłakiwaniu i cierpieniu, czyli pogrzebowe, trytonowe, oparte na nucie trytonu, gdzie wprowadzono je, były tylko w liturgii, na stałe do muzyki klasycznej. I stąd pojawiły się melodie Vivaldiego, cztery pory roku, różnorodne w intencjach, a niecała twórczość Vivaldiego jest skierowana na Pana Boga, często na własne emocje i człowieka. I tak potem w muzyce klasycznej, czy przez Bacha, czy innych twórców, którzy część swojej twórczości kompozycji nakierowywali na liturgię i kompozycje katolickie i chrześcijańskie związane z mszą, nawet jeżeli to tworzyli protestanci, nawet jeżeli byli w masonerii kompozytorzy, to jednak ta liturgia była ważna i być może to pojęcie masonerii nie było jeszcze dla nich takie konkretne i właściwe, stąd przy niej trwali, co dzisiaj jest w pełni już ujawniono, o czym powiem. Stąd ta przestrzeń do XX wieku no nie była wypełniona jeszcze zgiełkiem dźwięku i muzyki w takiej warstwie jak dzisiaj, więc to, co mamy dzisiaj w naszym pokoleniu jako tę zarazę, która nam towarzyszy popkultury, no to jest to od niedawna tak właściwie. Mógłbym powiedzieć od momentu, kiedy papież Leon XIII usłyszał w prezbiterium po mszy słowa dialog szatana z Panem Jezusem, by mu oddał wiek w posiadanie i by w końcu mógł pokazać, co zrobi z ludźmi. Tak? To trawestuje akurat tę wypowiedź, ale dzięki niej mamy modlitwę do świętego Michała Archanioła odmawianą po mszy. I rzeczywiście ten czas mu chyba został to oddany, a on jako ten strącony z tego miejsca przy Panu Bogu, gdzie odpowiadał za tę piękną i wiedział, jak się tworzy muzykę, no to wykorzystuje tę przestrzeń idealnie i doskonale. Ja to pokazuję, na ile jest mi to dane, na ile mam taką możliwość poprzez swoje doświadczenie, funkcjonowanie w tym świecie, w tej branży, pokazuje i wskazuje na te duchowe pułapki, żeby się przestrzegać, wystrzegać, ale jednocześnie, żeby odważyć się powiedzieć Jezusowi Chrystusowi, jeżeli to nie jest zgodne z wolą Bożą, zabierz to od mnie, bo ja sam nie jestem w stanie, za bardzo się do tego przywiązałem, za bardzo to kocham, za bardzo to dużo po ludzku dla mnie znaczy, więc odbierz to ode mnie, zabierz, żebym za tym nie tęsknił i żebym się tego pozbył. To należy zrobić.

0: Dziś z Grzegorzem Kasjaniukiem na antenie Radia Niepokalanów rozmawiamy o zagrożeniach duchowych w świecie popkultury. Powiem ci, że ja do niedawna nie zdawałam sobie sprawy, jak wielką rolę w życiu młodych ludzi, zwłaszcza, może pełnić muzyka, dopóki nie usłyszałam takiego zdania, które ktoś gdzieś tam powiedział, że jakiś chłopak nie zdecydował się na dalsze rozwijanie znajomości z dziewczyną, ponieważ im się listy na Spotify'u nie zgadzały. Ja nie wiem do końca, o co chodzi, bo nie żyję w tym świecie, natomiast to pokazuje, że ważniejsza gdzieś tam dla niego była niespójność muzyki, której słuchają, niż budowanie relacji, prawda? W książce, którą oddajesz do naszych rąk, Kogo słuchasz, to powiem Państwu, że to jest przewodnik bardzo gruby, to jest ponad 600 stron solidnej wiedzy. Naprawdę widać tu olbrzymią wiedzę u Ciebie i muzyczną, i taką właśnie świata tej popkultury. Mogą Państwo bardzo dokładnie różne wątki prześledzić. Mamy tu cały wachlarz tych różnego rodzaju zagrożeń, pułapek, odpowiedziałabym takich bardzo widocznych, po takie dyskretne bardzo pułapki, które być może trudniej zauważyć. I powiem Ci tak, że chciałabym to jakoś tak podzielić może, dlatego zacznijmy od tych takich najbardziej oczywistych, najbardziej widocznych. Ja do momentu przeczytania tej książki, a zajmowałam się tematem zagrożeń duchowych, bo prowadziłam nawet audycję na ten temat kiedyś, myślałam, że muzyka, której powinnam się obawiać, to są konkretne gatunki, takie jak heavy metal, czy jakieś takie, wiesz, mocna muzyka po prostu. A tu się okazuje, że te zagrożenia w muzyce to właściwie zaczęły się nawet nie od takiej muzyki, bo ty mówisz o bluesie na przykład, że tam były takie wątki. I aż trudno jest uwierzyć, że ktoś na przykład, myślę, że naszym słuchaczom jest trudno, że ktoś może naprawdę oddać duszę szatanowi po to, żeby mieć muzyczną karierę. Na przykład. I że muzyka może być po prostu takim nawet elementem kultu. Czy możemy trochę o tym satanizmie w muzyce obecnie powiedzieć? Nie tylko w muzyce, w popkulturze.
1: I są koncerty, które są misteriami. To są takie czarne msze, może nie są nazywane w ten sposób, ale misteria i estrada jest tym ołtarzem, a muzycy są tam kapłanami. To na nich wzrok tłumu jest.

zwodnicze, okazuje się, że mogą tam być jakieś złe intencje. Zobaczmy na przykład, co się dzieje podczas Sylwestra. Czym jest Sylwester? No mamy przechodzenie, jeden rok się kończy, drugi się zaczyna. Mamy to przejście i dla wielu zrobiono, są przecież nawet i w duchowości wschodniej, to jest ważne, jest taki rok i to jest wpisane w duchowość, nawet w rytuały, ale w Polsce przecież jest tego zrobione święto, są życzenia, są fajerwerki i tak dalej, a mało kto zauważa, że mamy 1 stycznia uroczystość, że mamy obowiązek być w kościele, że mamy mszę w ostatni dzień grudnia, że podchodzimy do tego w inny sposób, a bardzo też intymny, mógłbym tak powiedzieć, duchowo. A tu się robi taki przekaz, gloryfikację przemijania. Bo czym to jest taki Sylwester? Jest przemijaniem. Więc robi się duchowość przemijania. I to w sposób taki właśnie ołtarzowy. Bo są wielkie sceny, telewizje, które to pokazują, i są oddani wyznawcy, którzy albo na żywo są, albo oglądają to przez ekran telewizora, czyli uczestniczą w tym w pełni. Gdzieś tam też i się bawią, więc nikt nikomu nie odbiera tej zabawy i tego, że powinien się tutaj też zabawić i odetchnąć, ale drodzy Państwo, spójrzcie przez taki pryzmat. Inaczej to się zaczyna wydawać i klarować. Jeżeli słuchamy wielu wypowiedzi celebrytów, ostatnio słuchaliśmy wywiady, może Państwo nie, ale komentarze są, Edyty Górniak, która opowiada o swojej duchowości. Jeżeli się słucha dziennikarzy, którzy mówią o UFO w sposób taki pewny, są zapraszani właśnie też na salony influencerskie, i opowiadają o tym w taki pewny sposób, jako wręcz duchowości, no to, drodzy Państwo, no jest gdzieś tam jakiś ołtarz i coś jest na nim stawiane i to jest ołtarz tej fałszywej duchowości. To jest wokół nas w różnych przestrzeniach. To nie musi być tylko satanizm. To może być hedonizm, to może być seksoholizm, to może być fałszywa duchowość, to może być ekologia, to może być źle pojęta troska o zwierzęta, także i w muzyce, i w popkulturze. To może być wykrzywienie obrazu świata, czyli tego wszystkiego, co się wiąże z klimatem, a i ochrona także świata. A z drugiej strony może być rzeczywiście okultyzm, satanizm, wika, czyli kult i ruch wiedźm. To może być ruch różnych form i rytów masonerii, włączając w to bardzo mocne i mroczne wątki, które gdzieś tam nawet przy okazji listy Epsteina się pojawiły. Może dopiero ta lista Epsteina jakoś tak bardziej pokazała teraz na świecie, że są jakieś zagrożenia płynące z popkultury, chociaż bardziej to się kierunkuje w jakieś takie klimaty globalistyczne, zawężając tylko, a nie powinno. Czy też kwestie, które związane są w ogóle z kościołami, które się pojawiają, kościołami, które są już zatwierdzone, bo są związkami wyznaniowymi, jak Kościół Rodzimowierczy w Polsce, odnoszący się do wierzeń słowiańskich, prastarych takich kultów przedchrześcijańskich, czy też kwestia medytacji transcendentalnej, czyli tych ruchów duchowych, demonicznych z Indii, z tamtego rejonu świata, które są tutaj przekazywane, są szkoły duchowości, rozwoju osobistego człowieka, pokazywane jako filozofia, a nie jako jakąś duchowość, czy też mamy do czynienia już z kościołami typowo satanistycznymi, które funkcjonują, które są u nas, działają jeszcze w takim niezależnym, podziemnym kręgu, ale wiem o nich. Nie są związane z osobami, które słuchają muzyki, nawet w ogóle z muzyką nie są związane, a funkcjonują. Więc mamy tę przestrzeń zagrożenia niesamowicie dużą. Najłatwiej zauważyć to, co jest wizualnie widoczne, jeżeli widzimy młodzież, która ubiera się na czarno, bo to jest kolor ulubiony, ale nie tylko, bo teraz pastele też rządzą, albo czarne usta u dziewcząt, paznokcie pomalowane na czarno, także u chłopaków. To nie oznacza nawet żadnej identyfikacji płciowej, chociaż może, ale ten wybór drogi, którą idą, emblematy satanistyczne, bo dzisiaj młodzież już się nie krępuje zakładać koszulki z pentagramami, wizerunkami bafometów, nie tylko logo zespołów satanistycznych, ale także tworzą piercing, czyli to zniekształcanie twarzy, wkładanie dużej ilości biżuterii tak zwanej w usta, w policzki, w brwi, w nos, w uszy, tworzenie kół także w uszach, czy też powiększanie różnych miejsc w ciele. Nie będę o tym szczegółowo mówił, bo to związane jest nie tylko z tatuażami, ale to jest już codziennością, to się już widzi, zwłaszcza w większych miastach, gdzie wręcz całe klasy młodzieży tak się ubierają, tak wyglądają. To nie zadziwia,
No często jest

0: Także sami nauczyciele już tak wyglądają, więc jakby tu nie ma już... Ktoś, kto może wygląda bardziej tradycyjnie, to wzbudza tutaj sensację. W każdym razie jest to też jakieś zarażenie rówieśnicze. Jakaś moda, a skoro moda, to każdy inny chce to poznać, a jak już to wchodzi, no to już wchodzi często na 100%, bo rodzice nie zdają sobie z tego sprawy, nie mają wiedzy, nie orientują się. Sami nie korzystają z tych kanałów społecznościowych, z których czerpią wiedzę młodzi. Więc tak naprawdę dla nich jest to świat zupełnie niezrozumiały. Często jest tak, że już dziecko, często dziewczęta, zauważałem, że dzisiaj dziewczęta bardzo mocno wchodzą w te przestrzenie. W domu katolickim jest już całkowicie wypełniona filozofią, teozofią. To jest właśnie filozofia okultystyczno-satanistyczno związana z masonerią. Nie wiedzą, że już są w tym, że już uwielbiają twórczość Lovecrafta, że ich zainteresowanie Tolkienem to nie jest przez pryzmat chrześcijaństwa, a przez pryzmat tylko Mordoru, że wchodzenie w te zainteresowania to jest świat Gorgoroth, a nie świat hobbitów, prawda, i dobra, które promują i niosą razem ze swoim przewodnikiem. I zauważają, że się zaczynają inaczej ubierać, ale dalej jakby to jest ten dom, dopiero kiedy przychodzi pełnoletność, nachodzi ten rozbrat i odejście na studia, odchodzi dziecko i już nie mamy tutaj w tym świecie duchowym swojego dziecka. I to odbiera nam popkultura. Tu trzeba być bardzo ostrożnym i uzbroić się w narzędzia modlitwy, w tę zbroję świętego Pawła, żeby chronić nie tylko swoje dzieci, ale przede wszystkim siebie, swoją rodzinę. Żeby to dziecko, nawet jak odejdzie, miało gdzie wrócić. I dla mnie jest ta książka bardzo optymistyczna, którą tutaj Państwu daję do przeczytania, bo ona nie niesie lęku. Ja opisuję zagrożenia, ale to jest duchowy przewodnik, bo trzeba wiedzieć, z czym się mierzymy, żeby móc wiedzieć, jak to pokonać, bo my mamy to pokonać. My mamy wyjść z tego zwycięsko. Dlatego książka kończy się rozdziałem o błogosławieństwie w rodzinach i mocy błogosławieństwa jako naszym narzędziem, które jest w zasięgu ręki, bo idzie z naszych rąk, tak? Ja błogosławię dłonią, ja robię znak krzyża, ale też błogosławię sercem, błogosławię w myśli, jeżeli dziecko tego fizycznie już nie chce przyjąć. Więc pokazuję to na przykładzie wykonawców, którzy się z tym nie kojarzą, bo to są melodie, które płyną przez eter radiowy w teledyskach, nie kojarzą się, bo nie są tutaj wypowiadane jakieś słowa czy magia, chociaż wskazuję na Lady Gaga, bo ostatnia jej płyta to są zaklęcia i ryty, jej piosenka magiczna to jest zaklęcie. Jeżeli to radia grają, Państwo słuchają, to bądźcie w łasce uświęcającej. Na jej koncertach też się odbywa magia, jest to bardzo groźne, ale też wskazuje na rzeczy może bardziej takie wizualnie widoczne, jak właśnie płynące z muzyki black metalowej. Nie słuchają tego wszyscy, tak? To już jest tak dla zawężonej grupy odbiorców, ale też tę książkę kieruje w różne kręgi słuchaczy. Częściowo jest ona też przeznaczona dla tych, którzy są melomanami, którzy są na głębokim etapie poznawania muzyki, więc wchodzą w te struktury, w które zwykły, przeciętny słuchacz nie wchodzi. Dlatego omawiam brzmienia muzyczne, omawiam Devil's Tritone, omawiam Blue Note, czyli same brzmienia, jak wspomniałaś, muzykę właśnie bluesową. Dlaczego blues nie został stworzony na chwałę Bożą, wręcz przeciwnie. I jak te nurty się ze sobą, ten gospel i Blue Note ścierają. I gdzie jest ta różnica? Bo w jednej muzyce jest uwielbienie Pana Boga, a w drugiej uwielbienie człowieka. To nie oznacza, że teraz nie ma wykonawców, którzy przez bluesa uwielbiają Pana Boga, czy przez muzykę reggae, czy nawet przez muzykę heavy metalową, ale pokazuje, że te style muzyczne, te brzmienia nie powstały, żeby chwalić przez nie Pana Boga. To tam się ewangelizuje, to tam się w nie wchodzi, żeby tych ludzi wyciągnąć z tej przestrzeni, nawet przez jakiś pomost, czyli muzykę metalową, white metal, chrześcijańską, ale żeby zaczęli się formować, wsłuchiwać w ciszę i w milczenie i tam odnaleźli Pana Boga. I przez natchnienia Boże pozbędą się tego balastu, który zatruwa im życie, wypełnia życie i nawet wpływa, jak powiedziałaś, na związki i relacje międzyludzkie. Ja w swoim życiu jako student pierwszego roku również miałem taką sytuację, gdzie starając się o względy pewnej panny, siedząc razem na randce, spoglądaliśmy na ścianę pokoju, który wynajmowałem, a tam była słomka, na słomce wisiały plakaty różnych zespołów. I dziewczyna mnie pyta, bardzo poważne pytanie do chłopaka, co jest najważniejsze dla ciebie w życiu? Otrzymałem takie pytanie od dziewczyny, Spojrzałem na nią, co powinienem odpowiedzieć? Randka, siedzi chłopak, dziewczyna i dostaję takie pytanie. No, dosłownie pozwala mi, sama bierze ster w swoje ręce, bo pozwala mi tutaj emocjonalnie, pięknie tutaj się zaprezentować. A ja wskazuję ręką na tę ścianę, na te plakaty i mówię, to jest dla mnie najważniejsze w życiu. Na plakat zespołu Slayer, Metallica i Pink Floyd. No i tak skończyła się randka.
1: Ale może to jest pytanie, które trzeba sobie właśnie w życiu stawiać. Może trzeba je postawić naszym dzieciom w którymś momencie, bo myślę, że twoja książka Kogo słuchasz? Duchowy przewodnik po świecie popkultury, to może być pozycja, tak jak mówiłeś, dla melomanów, ale może być też pozycja dla rodziców po to, żeby zyskiwać świadomość, prawda?

0: audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami i dały się słyszeć głosy. Odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat wypracowali. Kiedy się ich zapytałam, skąd was takie mnóstwo, odpowiedziały mi te złośliwe postaci: z serc ludzkich, nie męcz nas. Widząc ich straszną nienawiść do mnie, prosiłam anioła stróża o pomoc. I w jednej chwili stanęła jasna i promienna postać anioła stróża, który mi rzekł: nie lękaj się, oblubienico Pana mojego. Duchy te nie uczynią ci nic złego bez pozwolenia Jego. Natychmiast znikły złe duchy, a wierny anioł stróż towarzyszył mi w sposób widzialny do samego domu.

0: Bóg jest wierny. Często jest tak w życiu i w służbie, że czujemy, jak się wypalamy z energii, zasobów, pieniędzy. Nie wiem, jak to jest w Twoim życiu, ale ja bardzo często znajduję się w miejscach i sytuacjach, które wydają mi się niemożliwe do rozwiązania i wymagają jakiegoś cudu. Czy kiedykolwiek tego doświadczyłeś? Pewna wdowa w czasie suszy, którą Bóg zesłał z powodu nieposłuszeństwa Izraela, miała jedynie trochę mąki w słoju i kilka kropli oliwy w dzbanku. Gdy wyszła zbierać drewno, aby przygotować swój ostatni posiłek przed pewną śmiercią, nagle na jej drodze pojawił się prorok Eliasz i powiedział do niej: kiedy przyrządzisz swój ostatni posiłek, najpierw podaruj trochę mi, a twój słój i dzbanek nigdy nie będą puste. Wydaje się to być niemożliwe, prawda? Jednak nie umiem zliczyć sytuacji, kiedy Bóg uczynił coś podobnego w moim życiu. Właśnie to, co wydawało mi się niemożliwe. Tak właśnie działa Bóg.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Kuźnia Miłosierdzia. Rozmowy z księdzem Mariuszem Marszałkiem.
2: Dziś przychodzimy z zaproszeniem do tego, żeby razem pójść śladami Bożego Miłosierdzia. Rozpoczynamy cykl audycji o Bogu, który jest Bogiem miłosiernym, i do tej wspólnej podróży zapraszają
3: ksiądz Mariusz Marszałek, Palotyn,
2: i Aleksandra Mieczyńska. Zacznijmy od samego początku. Bóg miłosierny, czyli jaki?
3: Jaki jest ten Bóg, kiedy mówimy, że jest miłosierny? Najprościej zobaczyć to Jego miłosierdzie w czynie. I kiedy otwieramy Pismo Święte, to już na pierwszych stronach, na pierwszych kartkach Księgi Rodzaju widzimy, w czym się przejawia to Boże miłosierdzie. Bóg, który jest szczęściem samym sobie, Bóg, który sam w sobie jest doskonały, który niczego do szczęścia, nikogo nie potrzebuje, z własnej nieprzymuszonej woli stwarza. Powoli widzimy, jak z tej nicości wydobywa poszczególne byty. Tworzy światło, ciemność, tworzy ziemię, tworzy słońce, gwiazdy, księżyc. Zapełnia stworzoną przestrzeń różnymi istotami żywymi, roślinami, zwierzętami. Wśród nich są te, które wypełniają niebo, ptaki, w wodzie są ryby. Gdzieś tam chadzają się inne stworzenia po lądzie. I na końcu stwarza człowieka. I dzieło stworzenia jest pierwszym dziełem Bożego miłosierdzia. Bo Bóg daje istnienie. Tak jak wspomniałem wcześniej, wśród tych stworzonych istot szczególne miejsce zajmuje człowiek, bo jest to jedyne stworzenie, które zostało uczynione na obraz i podobieństwo Boga. Czyli Bóg stworzył człowieka po to, żeby uczestniczył w jego życiu. I to jest to miłosierdzie. Mogło mnie nie być. Mogłem nnie istnieć. Mogłem teraz do Państwa nie mówić. Państwo moglibyście mnie nie słuchać. To, że jesteśmy, to, że istniejemy, to, że czegoś doświadczamy, to jest dzieło Bożego miłosierdzia. Jakie jest to Boże miłosierdzie? Zobaczmy, że w tym opisie stworzenia widać pewien porządek. To nie jest tak, że Bóg stwarza od tak sobie przypadkowo, takie ma widzimisię i po kolei coś tam tworzy, tylko widzimy pewną logikę, że te stworzenia, które się pojawiają, one pojawiają się w odpowiednim czasie, to ma pewien swój rytm, Bóg nie od razu wszystko stwarza. Oczywiście jesteśmy ciągle w czasach prehistorycznych, to są wydarzenia, które są opisywane w sposób symboliczny, więc tutaj trudno mówić o tym, czy to było rozłożone na 7 dni, czy to dzieło stworzenia zajęło 6 dni, a 7 dnia Bóg odpoczywał. Bardziej chodzi oczywiście o pewną treść, o to, co się kryje za tą symboliką, więc widzimy Boga, który jest miłosierny, bo stwarza, ale też to, co stwarza, ma pewien ład, ma pewien porządek i co najważniejsze, tym szczytem Bożego miłosierdzia jest stworzenie człowieka, którym uczestniczy w życiu Boga i to przejawia się w tym 7 dniu. W 7 dniu Bóg jakby zatrzymuje się, nic nie robi. Widzimy to dzieło stworzenia, które żyje swoim życiem. Słońce świeci w dzień, w nocy, gwiazdy, księżyc. Te zwierzęta gdzieś tam biegają, ryby pływają, ptaki latają. Wszystko żyje, wszystko już jest stworzone, ukończone. Bóg jakby się wycofuje, podziwia, kontempluje i do tego samego zaprasza człowieka. Mówi, ty też masz się zatrzymać. Ty też masz popatrzeć, ty też masz się tym nasycać, ty masz to kontemplować. Potem idzie jeszcze dalej i mówi do pierwszego człowieka, nadaj imiona zwierzętom. Czyli możesz współuczestniczyć w tym dziele stworzenia. Bóg nie daje na początku żadnego zakazu, tylko wprowadza go do ogrodu i mówi, korzystaj z tego. Masz się cieszyć życiem. Masz tworzyć, masz się rozwijać, masz zajmować tutaj szczególne miejsce. To jest dzieło miłosierdzia. To, co możemy w sobie doświadczać jako świat naszych tęsknot, pragnień. Oczywiście tak można powiedzieć ogólnie, to pragnienie szczęścia, miłości, ta nasza chęć życia. To wszystko ma swoje źródło w naszym podobieństwie do Boga. I nas mogłoby nie być, tych pragnień mogłoby nie być, gdyby nie Boże miłosierdzie.
2: Tak pomyślałam, słuchając o tym, że Bóg nas zaprasza do zatrzymania, do tego, żeby podziwiać dzieło Jego rąk, jak bardzo daleko od tego odeszliśmy. Mówię o współczesnym świecie, ale ten wyścig i ten pośpiech, on się zaczął od grzechu pierwszych rodziców. W tym momencie zaczynamy biec, zamiast być. i żyć.
3: Historia Starego Testamentu, historia tutaj opisana w Księdze Rodzaju, kiedy wczytamy się w ten tekst, który mówię, jest tekstem symbolicznym, ale niezwykle głębokim, pokazuje, że tak naprawdę dramat naszych prarodziców rozpoczął się w momencie, kiedy oni stracili z pola widzenia Boga. Kiedy ten pierwszy człowiek został podzielony na mężczyznę i niewiastę. Tutaj też taka dygresja, bo André Venin, taki znany egzegeta, jezuita, analizuje bardzo szczegółowo ten tekst i wskazuje, że tak naprawdę ten pierwszy człowiek, to bardziej należało powiedzieć byt ludzki, czyli jeszcze nie wiemy, czy to mężczyzna, czy to kobieta, wręcz dopiero potem Bóg, widząc, że ten byt ludzki jest nieszczęśliwy, dzieli na pół. To słowo żebro tak naprawdę oznacza połówkę, więc dzieli na pół, więc ta równość godności kobiety i mężczyzny od samego początku i z nich stwarza kobietę i mężczyznę, którzy są komplementarni i razem są pełnią obrazu Boga. Nagle są tak sobą zafascynowani, wtedy ten mężczyzna zachwyca się kobietą, zaczyna dominować nad nią, ona milczy, ona się godzi na to, on interpretuje, co się wydarzyło wtedy podczas snu i zobaczmy, że to jest moment, kiedy Bóg znika z horyzontu. I to jest przestrzeń do działania złego. W tym momencie, w ten świat niezwykle dynamiczny, pełen życia, świat, w którym też jest przestrzeń na odpoczynek, ale bardzo aktywny odpoczynek, pełen kontemplacji, zachwytu, wchodzi wąż. Wchodzi ten trzeci, byśmy powiedzieli, w tę relację. To miejsce Boga zostaje zajęte przez złego. I faktycznie wtedy zaczyna się taki pęd, takie myślenie chyba, że poza tym coś jeszcze jest. Więc to zerwanie symbolicznego owocu, potem pojawia się lęk przed Bogiem, próba jakiegoś rozwiązania sytuacji, która zaistniała. Rodzice, nasi prarodzice, którzy widzą, że są nadzy, ale tym pierwszym krokiem, który doprowadził do grzechu, było zgubienie z horyzontu Pana Boga. Ale nawet tutaj też jakby kolejny obraz Bożego Miłosierdzia, który wyłania się z Pisma Świętego, nawet ten upadek człowieka, to radykalne zerwanie więzi z Bogiem jakby było jednostronne, bo Bóg nie zerwał relacji z człowiekiem. Widzimy w tym opisie Boga, który wchodzi do Edenu i szuka człowieka.
2: Pyta Adamie, gdzie jesteś?
3: Szuka, dokładnie. Zadaje to pytanie, gdzie jesteś? To nie jest pytanie, co zrobiłeś, to nie jest jakiś wyrzut sumienia, to nie jest takie może bardzo ludzkie, jak mogłeś, tylko pytanie, gdzie jesteś? Ja stworzyłem cię do relacji ze sobą, a doświadczam twojego braku. To jest też jakiś dramat Boga. Boga, który jest szczęśliwy sam w sobie, który jest doskonały, stwarza człowieka do intymnej relacji ze sobą. Ten odchodzi od niego i Bóg widzi ten brak, doświadcza też tego braku, że tej nieobecności. I co się dzieje potem? Już tak już skracając całe to piękne przesłanie pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, Bóg zapowiada odkupienie. Bóg mówi, że nastąpi czas powrotu.
2: I to też jest ta jego miłosierna twarz.
3: I to jest ta druga odsłona miłosierdzia. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny, nawiązując do myśli świętego Tomasza, wyjaśnia, że odkupienie to jest jeszcze większe dzieło miłosierdzia niż samo stworzenie. Bo tak trochę patrząc matematycznie, Bóg, kiedy stwarza, to z niczego tworzy coś. Czyli jakby zera, powiedzmy, tworzy plus jeden. Ale stan człowieka po upadku jest gorszy niż przed stworzeniem. Możemy powiedzieć, zeszliśmy trochę na minus jeden poziom. I nagle Bóg nas wydobywa z tego poziomu, przywraca nas do godności dzieci bożych i chce zawrzeć z nami zupełnie nowe przymierze, w którym będziemy mogli żyć całą wieczność na łonie Trójcy Świętej. A więc to, co dzieje się w dziele odkupienia, o wiele bardziej przewyższa dzieło stworzenia i w tym widzimy pełnię wielkość Bożego Miłosierdzia.
2: Dziś patrzymy na Boga i myślimy o Nim bardzo często jako o Bogu miłosiernym, ale nie zapominajmy też o Bożej sprawiedliwości i o Starym Testamencie. Chciałabym teraz, żebyśmy powiedzieli słów kilka o tym, jak wtedy Bóg był postrzegalny i czy widać poza tymi pierwszymi momentami, poza momentami stworzenia, czy widać działanie Boga miłosiernego.
3: Kiedy myślimy o Bogu Starego Przymierza, Starego Testamentu, to często wyobrażamy sobie właśnie Boga jako takiego surowego sędziego i wydaje nam się, że dopiero z przyjściem Jezusa ten obraz Boga został trochę oczyszczony. Jezus, który wychodzi do grzesznika, Jezus, który odpuszcza grzechy, to jest dopiero Bóg miłosierny. Natomiast tak naprawdę Stary Testament to jest księga, która mówi o Bogu pełny miłosierdzia. W Starym Testamencie są dwa takie główne określenia, które najczęściej się przewijają, które mówią o tym miłosiernym obliczu Boga. Jedno to jest chesed, to jest pojęcie, które możemy przetłumaczyć jako dobroć. Chodzi tutaj o wierność pewnemu przymierzu. To było pojęcie, które było stosowane dla określenia sytuacji, w której jest jakiś układ między osobami, które decydują się na to, że jeżeli zachowają wierności pewnym ustalonym zasadom, no to mogą na siebie nawzajem liczyć. Czy taki układ prawny, takie zabezpieczenie. Natomiast oczywiście zerwanie tego przymierza, niedochowanie wierności przez jedną ze stron, no, zerwało całe przymierze, więc ta druga strona nie była już zobowiązana też do zachowania wierności, do lojalności. Natomiast w przypadku Boga to chesed to jest właśnie określenie, które pokazuje wielkość Jego miłosierdzia, bo Bóg zawarł przymierze z narodem wybranym, ale kiedy naród wybrany zerwał to przymierze, i to nie jeden raz, ten najbardziej taki znany przykład to jest oczywiście oddanie czci cielcowi ze złota na pustyni, ale potem były kolejne odejścia narodu wybranego. Bóg został wierny już nie temu przymierzu, które zawarł, ale samemu sobie. Nie był w stanie zrezygnować z narodu wybranego. Jakby pokazał, że jego wierność to nie jest tylko wierność prawu, ale wierność samemu sobie, swojej miłości. Że kiedy on wybiera kogoś, jeżeli on wybiera sobie naród na wyłączną własność, jeżeli obiecuje, że obdarzy ten naród swoją wyłączną miłością, to nawet jeżeli ten naród nie będzie zachowywał wierności, że nie dochowa tej wierności, to on będzie wierny sobie. To jest ten pierwszy obraz Bożego miłosierdzia, który wyłania się ze Starego Testamentu. Natomiast jest jeszcze drugi obraz, taki bardziej kobiecy, to jest określenie rachamim. Tutaj to słowo pochodzi od słowa hebrajskiego oznaczającego łono matki i oznacza miłość, jaką otoczony jest człowiek w tym życiu embrionalnym, prenatalnym, kiedy znajduje się w tej niezwykle bezpiecznej przestrzeni, kiedy to łono matki otacza, oddziela człowieka od wszelkich niebezpieczeństw, kiedy stanowi tą przestrzeń, w której jest otoczone tylko i wyłącznie matczyną miłością. I to jest ten obraz miłosiernego Boga. Boga, który właśnie taką kobiecą, czułą, delikatną, matczyną miłością otacza swoje stworzenie. Oczywiście tych określeń w Starym Testamencie jest jeszcze więcej. Te są takie najczęściej pojawiające się w Starym Testamencie. Ale też warto zobaczyć, że konkretne historie bohaterów Starego Testamentu, i tutaj mam na myśli zarówno doświadczenia pojedynczych osób, jak i takie doświadczenie zbiorowe, o którym już wcześniej mówiłem, wyjaśniając pojęcie chesed, pokazują, czym jest to Boże miłosierdzie. Chociażby historia króla Dawida, który poszedł za namiętnością i to nie jeden raz. To poszło domino, można powiedzieć. Prawda? W momencie, kiedy inni szli na wojnę, on się został w domu i to był początek jego dramatu. Potem było pożądanie kobiety, potem była zdrada, potem było zabicie swojego przyjaciela, próba ukrycia całej sytuacji, a więc całe domino kolejnych grzechów. Bóg nie zrezygnował z niego. Bóg powiedział, ciebie powołałem, ciebie wybrałem i w tej misji ciebie zachowam. I nawet ten moment, kiedy przychodzi do Dawida, kiedy chce mu pokazać jego winę, jego grzech, warto zobaczyć, z jaką czułością i delikatnością to robi. Opowiada pewną historię, na którą reaguje król Dawid, z pewnym

0: do Dawida. Oczywiście można się od niej odwrócić, ale też można jak Dawid upaść na kolana i wołać o przebaczenie.
1: Zawsze jest to ryzyko odrzucenia Bożego miłosierdzia i Bożej miłości, ale też historia pokazuje, historia Starego Testamentu, że Bóg nie wyznaczył jakiejś określonej liczby prób dotarcia do człowieka. Historia chociażby narodu wybranego, to jest przecież historia kolejnych zdrad, kolejnych czynów bałwochwalczych, odchodzenia od przymierza i Bóg, który ciągle pozostaje wierny swojemu przymierzu. Czy też historia proroka Ozeasza, ta jego historia życiowa, to jest też pewien symbol tego, jak Bóg chce budować relacje ze swoim narodem wybranym, ale też w świetle Nowego Testamentu, już możemy powiedzieć, to jest też historia każdej duszy z Bogiem. A więc Bóg, który pomimo zdrad, pomimo odejść, ciągle walczy o człowieka do samego końca.
0: I ciągle chce go przytulać. Tak myślę o obrazie Rembrandta, który pokazuje powrót syna marnotrawnego do ojca i dłonie ojca. Jedna jest ojcowska, męska, a druga jest matczyna i kobieca. I taki jest Bóg.
1: Taki jest Bóg. Bóg, który nie ma płci, nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, ale ten podział na płcie, na kobietę i mężczyznę, to jest ten obraz, który pokazuje pełnię Boga. Ta nasza komplementarność tutaj jakby jest próbą odsłonięcia tej tajemnicy Boga. I Rembrandtowi faktycznie udało się ukazać to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Z jednej strony hesed, ta miłość ojcowska, miłość oparta na prawie, a z drugiej strony rachamim. Czuła, delikatna miłość matczyna, kobieca.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiaj. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami byli. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania. A zapraszają
1: ksiądz Mariusz Marszałek Paloten
0: i Aleksandra Mieczyńska.
2: Kuźnia Miłosierdzia.
3: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
4: Paese mio, che stai su?

0: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Patroni naszych dni.

0: Wyobraź sobie tłum ludzi siedzący na zboczu góry. Od kilku godzin słuchają słów nauczyciela z Nazaretu. Są już głodni, ale nikt nie ma nic do jedzenia. Jezus pyta jednego z apostołów: skąd kupimy chleba, by się posilili? Apostoł odpowiada: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy mógł choć trochę otrzymać. Chwilę później sam roznosi zebranym setki bochenków chleba i ryb. To Filip, święty apostoł, którego wspominamy razem z apostołem Jakubem 6 maja. Filip pochodził z Betsajdy nad Jeziorem Galilejskim. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa został jednym z 12 apostołów. Był świadkiem cudownego nakarmienia rzeszy przez Jezusa. Musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem mistrza z Nazaretu, skoro poganie prosili go, aby pomógł im w skontaktowaniu się z Jezusem. W czasie ostatniej wieczerzy prosił Zbawiciela, aby pokazał apostołom swojego niebieskiego Ojca. Prośba Filipa dała Jezusowi okazję wytłumaczenia apostołom najintymniejszego związku, jaki w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje między Ojcem i Synem. Tyle informacji podaje Pismo Święte. Według świadectw greckich Filip poniósł śmierć męczeńską w Hierapolis za panowania Domicjana w latach 81-96. Razem z Filipem wspominamy apostoła Jakuba zwanego Młodszym dla odróżnienia od apostoła Jakuba Starszego, przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do grona apostołów, a nie wiek. Był synem Alfeusza, rodzonym bratem świętego Judy Tadeusza i prawdopodobnie kuzynem Jezusa, synem Marii Kleofasowej, siostry lub bratowej świętego Józefa. Na Soborze Apostolskim w Jerozolimie stanął po stronie Pawła i tak jak on uważał, że poganom przyjmującym chrzest nie należy narzucać przepisów prawa mojżeszowego. Pod koniec życia kierował kościołem w Jerozolimie. Tam został ukamienowany około 62 roku. Według tradycji podczas wykonywania wyroku pewien folusznik, czyli rzemieślnik zajmujący się ubijaniem tkanin w celu ich zagęszczenia, doskoczył do apostoła i uderzył go pałką w głowę. W ten sposób go dobił. Dlatego atrybutem świętego Jakuba Młodszego jest, oprócz księgi Pisma Świętego, pałka folusznicza. Święci apostołowie Filipie i Jakubie, wypraszajcie potrzebne łaski osobom prześladowanym z powodu wiary. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.
1: Patroni naszych dni.

0: Dziwny król. Kiedy parę lat temu królowa brytyjska Elżbieta przybyła z oficjalną wizytą do Polski, jej powitanie odbyło się z całym ceremoniałem stosownym do wydarzenia tej rangi. Kompania honorowa, wymusztrowana jak należy, prezentowała się znakomicie. Bez względu na to, co myślimy o instytucji monarchii, czy jak oceniamy politykę królowej Elżbiety, pompa towarzysząca jej wizycie była zgodna z protokołem dyplomatycznym. To przecież zrozumiałe. I dlatego święta Narodzenia Pańskiego są dziwne. Oto Syn Boży, Król Królów, przychodzi na świat. Powinno to się odbyć z nielichą pompą i ceremoniałem, prawda? Powinien się urodzić na Wawelu przy dźwiękach dzwonu Zygmunta. Gdybym to ja był Bogiem, na pewno bym o to zadbał. Przecież to Boży, jednorodzony Syn. Tymczasem On przychodzi na świat z dala od zamków i pałaców, w obskurnej, śmierdzącej stajni. Owijają Go w byle jakie pieluszki i kładą w żłobie. Narodziny Jezusa odbyły się bez pompy i ceremonii. Urodził się w najzwyczajniejszym miejscu pod słońcem. Zupełnie jak to, w którym Ty i ja żyjemy.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Musimy zrozumieć, że im bardziej będziemy zabiegać o nasze zbawienie, tym gwałtowniejsze staną się ataki nieprzyjaciela. Lecz ten, który jest w nas, jest silniejszy od tego, który jest przeciwko nam. To On nas umacnia, jeśli powierzamy się Jego mocy. Święty Leon Wielki.

Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Nad przyrodzonością tchnęła mowa siostry Faustyny, gdy mówiła z bliźnimi lub o nich. Patrzyła na człowieka w świetle Bożym i stąd płynęła prawdziwa miłość bliźniego względem wszystkich, a przede wszystkim względem przełożonych i sióstr zakonnych swego zgromadzenia. Mam zawsze otwarte serce, pisze, za cierpienia innych i nie zamknę swego serca na cierpienia innych. Chociaż przez to zostałam nazwana z przycinkiem śmietniczkiem. To jest, że każdy wrzuca ból swój do mego serca. Wczoraj zostałam przebudzona i poznałam, że jakaś dusza prosi mnie o modlitwę. I że jest w wielkiej potrzebie modlitwy. Króciutko, ale z całej duszy prosiłam Pana Jezusa o łaskę dla niej. Na drugi dzień już, po godzinie 12, kiedy weszłam na salę, było to w szpitalu podczas jej choroby, ujrzałam osobę konającą. Pobiegłam po różaniec i uklękłam przy konającym i zaczęłam w całej gorącości ducha odmawiać tę koronkę. Nagle konający otwarł oczy i spojrzał na mnie. I nie zdążyłam odmówić koronki, a on już skonał w spokoju. Ciężkie jest życie wspólne, pisze gdzie indziej, ale podwójnie jest ciężkie zżycie się z duszami pysznymi, które jednak przez cierpliwość zjednywała i pokonywała.

0: poznałam, że największa potęga jest ukryta w cierpliwości. Widzę, że cierpliwość zawsze wiedzie do zwycięstwa, choć nie zaraz, ale to zwycięstwo pokaże się po latach. Cierpliwość łączy się z cichością. Siostra Faustyna kochała pracę i bardzo ją ceniła. Nawet w chorobie do niej się rwała, by nie marnować czasu. Zdrowie moje, pisze, się polepszyło. Dziś wstałam do refektarza i do kaplicy. Nie mogę jeszcze stawiać się do obowiązku. Pozostaję w celi przy czółenku. Ogromnie mnie ta robota pociąga, ale jeszcze się męczę nawet tą robotą. Widzę, jak stale moje siły się zmniejszają. Nie mam chwil obojętnych, bo każda chwileczka życia mojego jest wypełniona modlitwą, cierpieniem i pracą. Obym tymi cierpieniami wyratować mogła choćby jedną duszę.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: Letnia herbata. Czy kiedykolwiek piłeś filiżankę letniej herbaty? Fuj, nie ma nic gorszego. Wyobraź sobie, jak letniego chrześcijanina odbiera Bóg, który posłał swojego syna, żeby umarł za ciebie i za mnie. Wyobraź to sobie. Związki są dziwne. Rozpoczynają się pośród namiętności, ale po pewnym czasie stają się rutynowe, normalne. Po prostu kolejna część szumu tła, który wypełnia nasze życie. Dotyczy to naszych relacji z ludźmi i może mieć też miejsce w relacji z Bogiem. Więc pozwól, że spytam. Jak teraz wygląda twoja relacja z Nim? Tętniąca życiem, realna, pełna pasji, dynamiczna? Czy rutynowa? Po prostu kolejny element zgiełku życia. Pozwól, że coś ci powiem. Jezus nie po to umarł na krzyżu, żebyśmy mieli z Nim nudną relację. I dziś z całego serca wierzę, że On chce tobą wstrząsnąć i powiedzieć: obudź się.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Boże antybiotyki. Czasami próby, którym zostajemy poddani, to antybiotyki, które Bóg daje nam dla uzdrowienia naszej duszy. Kiedy cierpimy ból, przychodzi do nas Chrystus. Dobry Bóg daje każdemu krzyż odpowiedni do jego sił. Bóg daje człowiekowi krzyż nie po to, żeby człowiek się męczył, ale po to, by poprzez krzyż wstąpił do nieba. Przecież w istocie krzyż to drabina do nieba. Bóg z wszystkiego wyciąga korzyść dla dobra człowieka. Wszystko, co dopuszcza, przynosi nam duchowy pożytek. Najlepszym lekarstwem w chorobie jest ta duchowa radość, którą łaska Boża napełnia duszę. W większości wypadków choroby zaczynają się z powodu rozstroju nerwowego. Jeżeli sam chory nie ma wiary, to nie wyzdrowieje. A żeby chory wyzdrowiał, trzeba zdobyć się na jakąś ofiarę. Jeżeli w człowieku żyje Chrystus, to śmierć jest dla niego radością. Nikt jeszcze nie podpisał z Bogiem umowy, kiedy ma umrzeć. Bóg zabiera każdego człowieka w najbardziej odpowiednim momencie jego życia. Zabiera w szczególny, tylko dla niego sposób, tak żeby zbawić jego duszę. Jeżeli Bóg widzi, że człowiek stanie się lepszy, pozwala mu żyć. Jednak widząc, że człowiek stanie się gorszy, Bóg go zabiera, żeby go zbawić. Bóg ma wiele sposobów zbawienia człowieka. Wiesz, jakim rzemiosłem zajmują się w niebie? Nieustannym wysławianiem Boga. Nikt nie może pojąć, jak Bóg kocha człowieka. Jego miłość z niczym nie da się porównać. Ona nie ma granic. Żeby nasza miłość była prawdziwa, musimy ją oczyszczać, usuwać swoje ja z naszej miłości. Kiedy nie ma miłości, dwaj ludzie mogą fizycznie znajdować się koło siebie, ale być od siebie daleko. Żeby znosić innego człowieka, trzeba go kochać. Jeżeli masz w sobie miłość, dobroć, jesteś aniołem. I gdziekolwiek byś poszedł, gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz raj. A jeżeli żyją w tobie namiętności, złość, to znaczy, że jest w tobie zły duch. I gdziekolwiek byś poszedł, gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz przedsmak piekła. Już w tym życiu zaczynamy odczuwać albo niebo, albo piekło. Im dłużej człowiek siedzi bezczynnie, tym bardziej słabnie, a im więcej pracuje, tym staje się silniejszy. Poza tym pracą odpędza od siebie przygnębienie i pomaga sobie duchowo. Jeżeli łatwo wpadasz w pychę, to znaczy, że masz o sobie wysokie mniemanie. Myślisz, że coś sobą reprezentujesz. Człowiek zawsze traci, jeżeli opowiada innym, co zrobił dobrego i pysznie się tym, co zrobił. Rób to, co robisz, ofiarnie, dla Chrystusa, a nie z próżności i chełpliwości, żeby usłyszeć pochwałę od ludzi. Człowiek duchowy myśli o tym, żeby podobać się Bogu, a nie ludziom. W każdej sprawie, nawet najmniejszej, centrum powinien być Bóg. Rób wszystko z pokornymi myślami, inaczej nawet w twoich dobrych uczynkach będzie obecny zły duch. Bez pokory nasze cnoty są zakażone.

0: Opowieść o świętym Maksymilianie. Zaprasza ojciec Paulin Sotowski.
1: Młody kleryk Maksymilian. To weźmy do rąk nowo wydane pisma świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zobaczy, że pierwszą ich część zawierającą jego listy otwiera list do matki Marianny Kolbowej. Także ostatni list zamykający ten tom jest listem do matki, pisanym przez świętego Maksymiliana z Oświęcimia na 2 miesiące przed śmiercią. Pierwszy zachowany list do matki święty Maksymilian napisał w dniu swojego wyjazdu do Rzymu na studia 28 października 1912 roku. Zapewne nie jest to jego pierwszy list do matki, ale pani Kolbowa zaczęła przechowywać listy syna dopiero od jego wyjazdu do Rzymu. Młody franciszkanin, 18-letni brat Maksymilian, razem ze starszym od siebie rodzonym bratem Franciszkiem, w zakonie Walerianem, przybył z początkiem września 1912 roku do Krakowa i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów. Były to czasy odradzania się życia zakonnego u franciszkanów w Polsce, a ściśle pod zaborem austriackim, tzw. Galicji. Od wielu lat po raz pierwszy galicyjscy przełożeni mogli wysłać kleryków na studia do Rzymu. Postanowiono wysłać aż 7. 5, którzy świeżo zdali we Lwowie maturę i 2 studentów teologii z krakowskiego seminarium. Zanim ich wysłano, okazało się, że teologom z krakowskiego seminarium trudno będzie się dostosować do programu Międzynarodowego Kolegium w Rzymie. W ostatniej więc chwili do 5 lwowskich maturzystów dołączono jeszcze 2 kolejnych kleryków z tej samej klasy, którzy już rozpoczęli naukę na pierwszym kursie w krakowskim seminarium. I tu wybór padł na brata Maksymiliana Kolbego. W tym pierwszym zachowanym liście do matki brat Maksymilian dopiero w dniu wyjazdu poinformował ją o decyzji przełożonych. List pisany jest w imieniu obu braci Kolbów, ale podpisał go tylko Maksymilian, co pozwala sądzić, że jego brat nie był zadowolony, iż wybrano tylko młodszego na studia. Posłuchajmy fragmentów listu. Kraków 28 października 1912 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najdroższa mamo, gdy mama była u nas, opowiadaliśmy mamie, że 5 ze lwowskich, a 2 z krakowskich kleryków ma wyjechać za granicę na studia. Teraz jednak przyszedł rozkaz od ojca prowincjała, żeby 7 z naszych, ze lwowskich tylko pojechało, bo krakowscy mieliby dużo trudności do pokonania z powodu odmiennego rozkładu nauki teologii w różnych miejscowościach. Jeden z nas, Maksymilian, został wyznaczony na wyjazd do Rzymu na filozofię. Tam będziemy chodzili na Uniwersytet Gregorianum. Inni pojechali na kilka dni do domu. Ja nigdzie nie pojechał, bo tata jest tutaj, a z mamą widzieliśmy się po wakacjach. Z tamtych zaś prawie wszyscy już 3 lata nie oglądali rodzinnych progów. Za to przez ostatnie 2 dni wolno mi gdzie, kiedy, jak długo chcę przebywać z tatą. Przypomnijmy drogę, jaką święty Maksymilian Kolbe przeszedł, zanim przełożeni zdecydowali się wysłać go na studia do Rzymu. Poprzednią pogadankę zamknęliśmy informacją ciotki świętego Maksymiliana, Anny Kubiak, siostry jego matki, że choć rodzice kochali swego syna Rajmunda Maksymiliana, to jednak całą ich nadzieją był najstarszy, Franuś. Mieli nadzieję, że to on w przyszłości zostanie księdzem. I stąd jego to zapisali do jedynej funkcjonującej wówczas w Pabianicach szkoły średniej, jaką była szkoła handlowa prowadzona przez zakłady Endera i Kruszego, w których oboje rodzice pracowali. W tym samym roku, jak się zdaje, do szkoły podstawowej poszedł młodszy od Rejmunda Maksymiliana Józef, a więc w domu bez żadnej szkoły pozostał już tylko Rejmund. Ale on się nie poddawał. Bardzo pragnął się kształcić. I zupełny przypadek sprawił, że Rejmund w końcu trafił do szkoły. A było to tak. Matka, która pomagała ubogim kobietom przy porodach jako przyuczona, ale posiadająca sporą praktykę położna, wysłała go pewnego razu do apteki po jakiś specyfik, którego łacińską nazwę Mundek wyczytał zapewne z poprzedniego opakowania i dobrze zapamiętał. W aptece poprosił o potrzebny środek, wymawiając jego łacińską nazwę. Aptekarz zdziwił się, że tak poprawnie ją wymówił i zapytał, czy wie, co ona oznacza. Chłopak wiedział. Przygotowując lekarstwo, pan Kotowski, bo takie było nazwisko aptekarza, wdał się z nim w rozmowę i stwierdził, że tak inteligentny chłopiec powinien się uczyć. Przyrzekł też, że pomoże mu zapoznać się z materiałem pierwszej klasy handlówki, do której chodził Franciszek, aby Rejmund mógł dołączyć do niego w drugiej klasie. Rejmund, a może i wespół z panem Kotowskim, przekonał rodziców, że warto podjąć próbę, aby Mundek prywatnie przerobił materiał pierwszej klasy i razem z bratem rozpoczął po wakacjach naukę w drugiej. Rodzice się na to zgodzili, ale być może ustąpili tylko dlatego, że nie wierzyli w powodzenie takiego przedsięwzięcia. Można tak sądzić na podstawie wzmianki w liście, który święty Maksymilian napisał do matki z Rzymu już po święceniach kapłańskich. Przypomina sobie mama, pisał w 1918 roku, jeszcze jak miałem zdawać egzaminy do handlówki, mama powiedziała, że jeżeli je zdam, zostanie królową, a tata mówił, że zostanie biskupem, jeśli zdam. A on jednak zdał. I od wakacji chodził ze starszym bratem do jednej klasy, choć rodzicom nie było łatwo opłacić naukę wszystkich trzech synów, ubrać ich do szkoły w niezbędne mundurki, sprawić zeszyty i książki. Chodził prawdopodobnie z bratem do tej właśnie drugiej klasy, gdy w Pabianicach niespodziewanie pojawił się prowincjał franciszkanów, ojciec peregryn Hacela, który przybył aż ze Lwowa, aby wiosną w 1907 roku głosić w kościele świętego Mateusza w Pabianicach misję czy rekolekcje parafialne. I pewnego dnia, głosząc nauki, opowiedział, że franciszkanie we Lwowie otworzyli małe seminarium. A potem zachęcał rodziców, aby zechcieli posłać tam swoich synów, jeżeli będą okazywać jakieś oznaki powołania. Pewnie opatrzność wszystkim kierowała, bo tak się złożyło, że obaj bracia, Franciszek i Rejmund, byli wtedy w kościele i na własne uszy słyszeli słowa prowincjała. Tę wiadomość przynieśli do domu, widząc w niej rozwiązanie dla siebie, które umożliwiałoby im naukę, a także rozwiązanie dla swoich biednych rodziców, ponieważ franciszkanie nie żądali żadnych opłat, a obiecywali jeszcze pomoc dobrze zapowiadającym się chłopcom. I tak się stało. Pojechali. Zawiózł ich tam ojciec, przeprawiając się z synami przez zieloną granicę, bo przecież Lwów leżał w cesarstwie austro-węgierskim, a oni mieszkali w cesarstwie rosyjskim. Była to kosztowna wyprawa, na którą rodziny Kolbów nie było stać. Po latach ojciec Maksymilian będzie pamiętał o jakimś anonimowym człowieku, co bilet zapłacił do Lwowa, którego imienia może nie znał, może tylko nie chciał podać, ale tego dobroczyńcę wpisał sobie na listę osób, za które modlił się w każdej mszy świętej przez całe swoje życie. A wpisał go właśnie w takiej prostej formie, co bilet zapłacił do Lwowa. Rozwiązanie to tak bardzo przypadło do gustu ich rodzicom, że rok później matka przywiozła do Lwowa trzeciego syna, Józefa, który rozpoczął naukę w tym samym małym seminarium. Przy okazji poinformowała Franciszka i Rajmunda, że i oni sami postanowili z mężem na resztę życia uciec od świata. Ojciec Juliusz Kolbe zamierzał spędzić życie jako tercjerz przy jakimś klasztorze franciszkanów. A ona tymczasem zatrzymała się we Lwowie w klasztorze sióstr benedyktynek, gdzie jako osoba świecka przez kilka lat pełniła rolę furtianki. Będąc blisko, mogła się kontaktować z synami i w jakiś sposób im pomagać.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
2: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni. Obietnica Jezusa z dzisiejszej Ewangelii z pewnością pobudza naszą fantazję. Kto z nas bowiem nie chciałby dokonywać wielkich dzieł Bożych, tak aby cały świat uwierzył, że posłał nas Ojciec? Najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić wobec tego chrystusowego zobowiązania, brzmi: jak mamy się modlić, aby otrzymać? Święty Jan Chryzostom napisze: powiedz tylko: Panie, zmiłuj się nade mną, a natychmiast masz łączność z Bogiem. On nie czeka, kiedy skończysz swą modlitwę. Otrzymasz dary, zanim skończysz się modlić. Zanim zatem rozpalimy naszą wyobraźnię, musimy rozpalić wiarę, tę choćby niewielką, jak ziarnko gorczycy. Jedynie pełne pokory wyznanie: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, jest w stanie prawdziwie rozbudzić ją w ludzkiej duszy.
0: Komentarz przygotował ksiądz Piotr Lipiec. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

Radio Niepokalanów.

0: Jest punktualnie godzina 7. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Niepokalanów.
1: Śląsko-Dąbrowska Solidarność popiera pomysł referendum w sprawie Zielonego Ładu. Rząd złoży nową ustawę o kryptowalutach, relikwie rodziny Ulmów w polonijnej parafii w Chicago. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Chcemy wesprzeć wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Na 20 maja Solidarność zapowiada wielką manifestację na ulicach Warszawy. Związkowcy oczekują przede wszystkim korekty umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górniczego.
2: Tylko ludzie niespełna rozumu w tej chwili stawiają w transformacji energetycznej na to, żeby paliwem przejściowym, dopóki Polska nie będzie miała energetyki atomowej, był gaz. Gaz po pierwsze jest paliwem coraz trudniejszym, nie na tą chwilę dostępnym, ale na pewno będzie paliwem coraz droższym i to spowoduje, że Polacy będą w dalszym ciągu płacić bardzo duże pieniądze za energię, a o firmach funkcjonujących w Polsce to już w ogóle nie mówię.
1: Zdaniem szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności najlepszym rozwiązaniem byłoby referendum, tak by Polacy zdecydowali w sprawie Zielonego Ładu. Premier Donald Tusk zapowiada kolejną ustawę w sprawie kryptowalut. Wcześniej dwukrotnie przepisy regulujące rynek wetował prezydent. Jeszcze w tym tygodniu złożymy nowy projekt ustawy, zapowiada szef rządu.
3: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności, a więc jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji.
1: Przypomnijmy, że zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego już wcześniejsze zawetowane przez głowę państwa regulacje miały zbyt restrykcyjny charakter.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki. Mówi o tym Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, które się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
1: To już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego ksiądz Witold Burda.
6: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla.
1: Po mszy świętej miała miejsce projekcja filmu Ulmowie, błogosławiona wina.
7: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Błękitne granie.

Szczęść Boże, pokój i dobro. Przed mikrofonem Mikołaj Grudziński, a to jest poranny program Radia Niepokalanów, który rozpoczynamy jak co dzień modlitwą. Dobremu Bogu polecając cały dzisiejszy dzień. Niech to będzie naprawdę dzień, w którym będziemy szukać Jego woli i za wszelką cenę starali się ją wypełnić. Ze wszystkich swoich sił, starając się dzisiaj nieść pokój. Pokój w naszych rodzinach, w naszej pracy, w miejscu, w którym się uczymy, wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas dzisiaj poprowadzi. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość. Pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeśli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano. Ona zetrze głowę Twoją, jako też wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twojej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach. A w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Królowo Pokoju, módl się za nami. Święty Ojcze Franciszku, módl się za nami. Święty Ojcze Maksymilianie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Dziś mamy 6 dzień maja. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy dziś wspomnienie apostołów Filipa i Jakuba. Filip pochodził z Betsajdy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, został jednym z 12 jego uczniów. Wzmianka, że Filip pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy trzej apostołowie musieli się znać poprzednio. Że znał go dobrze także święty Jan Apostoł, który te szczegóły przekazał. Filip musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa, skoro poganie proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się z Chrystusem. W czasie ostatniej wieczerzy Filip prosi Pana Jezusa, aby pokazał apostołom swojego niebieskiego Ojca. Postawione przez Filipa pytanie dało Jezusowi okazję wytłumaczenia apostołom najintymniejszego związku, jaki w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem i Synem. Tyle informacji podaje Pismo Święte. Za Klemensem Aleksandryjskim, pierwszy historyk Kościoła, Eusebiusz podaje także, że święty Filip był w związku małżeńskim i miał trójkę dzieci, bądź czwórkę, i były to córki. Poniósł męczeńską śmierć w Hierapolis za panowania Domicjana między 81 a 96 rokiem przez ukrzyżowanie, a potem ukamienowanie. Według świadectw greckich wraz ze świętym Filipem miała być pochowana w Hierapolis również jego siostra Marianna i dwie córki apostoła. Filip jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników, a w ikonografii przedstawiany z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie, znak męczeństwa. Towarzyszy mu często anioł. Natomiast Jakub, drugi z dzisiejszych patronów, również apostoł, zwany młodszym lub mniejszym, dla odróżnienia go od drugiego apostoła Jakuba, zwanego także starszym. Przy czym, uwaga, to starszeństwo wcale nie oznacza tutaj kolejność włączenia do grona apostołów, a nie rzeczywisty wiek. Był synem Kleofasa i Marii, rodzonym bratem świętego Judy Tadeusza i krewnym Jezusa. W katalogach apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc, co oznacza, że przyłączył się do grona apostołów najpóźniej. Pochodził z Nazaretu. Jego matka miała na imię Maria i była spokrewniona ze świętym Józefem. A jego ojcem był Alfeusz, zwany również Kleofasem. Jak już wspomniałem, Jakub był urodzonym bratem świętego Judy Tadeusza i pisze o tym wyraźnie w swoim liście i tym się chlubi. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba. Tamże Łukasz nazywa również Judę Jakubowym, czyli bratem Jakuba. Jakub młodszy i święty Juda mieli jeszcze jednego brata, Józefa. O tym, jak wielkiej powagi zażywał święty Jakub wśród apostołów, świadczą listy świętego Pawła. Apostoł narodów pisze w liście do Koryntian, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu pokazał się również Jakubowi. W liście do Galatów szczyci się święty Paweł, że widział Jakuba, brata pańskiego. Jakub miał jednak żal do Pawła, że od nawróconych Żydów nie żądał zachowania obrzezania i innych nakazów prawa mojżeszowego, był bowiem przekonany, że ono nadal obowiązuje Żydów. Także Paweł miał żal do Jakuba, że wpływał na Piotra, aby ten nadal przestrzegał prawa mojżeszowego. Mimo tych różnic Paweł nie wahał się nazwać Jakuba filarem Kościoła. Jakub zostawił list do wiernych Kościoła Narodowości Żydowskiej. Napisał go w latach 45-49, a list był pisany pięknym językiem greckim, na co wskazuje, że święty Jakub go dyktował, a pisał doskonały stylista. Na wstępie listu apostoł przedstawia się i podaje tytuł, który go uprawnia do pisania, oraz podaje adresatów. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie 12 pokoleniom w rozproszeniu. Na samym początku zachęca, aby wierni byli wobec pokus odważni. Pokusy rodzą się w samym człowieku, z kolei jakby polemizował też ze świętym Pawłem, który w podkreśleniu konieczności wiary w Chrystusa mniej uwzględniał potrzebę dobrych uczynków. Jakub napomina, że wiara bez uczynków jest martwa. Podkreśla następnie, że wśród chrześcijan nie powinno się wyróżniać bogatych, a gardzić ubogimi, bo wszyscy są równi wobec Pana Boga. W bardzo obrazowym stylu akcentuje złość, jaką może wyrządzić język ludzki. A apostoł kończy swój list różnymi przestrogami i zachętą. Właśnie w Judei zmarł gubernator rzymski Porcjusz Festus. I było to w 62 roku. I tegoż więc roku 62 został ukamienowany właśnie święty Jakub Młodszy. Hegezyb, który żył w czasach po apostołach około roku 160, napisał w swoich pamiętnikach, że podczas kamienowania pewien folusznik, rzemieślnik produkujący tkaniny, czyli właśnie Jakub, tym samym się zajmujący, doskoczył właśnie do apostoła Jakuba i uderzył Jakuba w głowę pałką. Eusebiusz podaje, że przedtem strącono Jakuba ze szczytu świątyni. W ikonografii święty Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu z mieczem oraz z księgą, czasami jako biskup rytu wschodniego, a jego atrybutami są także halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna i zwój. Święty Jakub jest patronem, uwaga, dekarzy. Święty Jakub i święty Filip, apostołowie, patroni dnia dzisiejszego, módlcie się za nami.
1: Piosenka tygodnia.
0: Maciej Balcar z piosenką A może tak? To nasza piosenka tygodnia. Warto się wsłuchać w tekst, bo tak naprawdę mówi o tym, żeby nabrać dystansu. A wtedy świat naprawdę wydaje się lepszy, piękniejszy i wszystko jakoś jest spokojniej.

błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie.

0: 22 minuty po godzinie 7. Słuchacie Radia Niepokalanów na 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Dzisiaj jest 126 dzień 2026 roku. I to jest środa. I to jest 6 maja. I to jest wspomnienie apostołów Filipa i Jakuba. Słońce wzeszło o godzinie 4:59, bardzo wcześnie. Zajdzie o 20:12, więc dzień będzie trwał ponad 15 godzin. No, 15 godzin i te ponad to te 13 minut dołożonych do 15 godzin. Imieniny Bartłomieja, Benedykta, Domagniewa, Edberta, Ewodia, Ewodiusza, Filipa, Franciszka, Jakuba, Jana, Judyty, Juranda, Miłodroga, Placyda, Radosława i Teodota. Tak sobie pomyślałem, że ten Miłodrog, no to tak mi się kojarzy trochę z drogą, a dzisiaj jest również Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Miejcie to gdzieś między uszami, czyli gdzieś w głowie, po to, żeby dzisiaj po prostu jeździć bezpiecznie. Odrobinę wolniej. Nawet jak się... No, myślę, że się nie spóźnicie, ale nawet gdyby tak było, to lepiej, jak wszyscy o tym niby wiemy, ale zastosować to jest czasem trudno. Po prostu czasem można dojechać nieco później, ale za to bezpiecznie, niż jechać w stresie, w nerwach, szybko, nerwowo. Po pierwsze, więcej spalimy paliwa, jeśli jedziemy autem, więcej nerwów nas to będzie kosztowało, wpłynie to negatywnie na cały nasz dzień. Ja wiem, to łatwo powiedzieć, tak, pewnie taki, co sobie wstaje bardzo wcześnie, bo się akurat wcześnie położył spać i sobie jechał do radia, jak nie było dużego ruchu. Nie, nie, ja też czasami jadę za kilkoma ciężarówkami i też się denerwuję, czy dam radę dojechać. No ale rzeczywiście nauczyłem się wyjeżdżać o takiej porze, żeby mieć taki lekki zapas, co zresztą polecam. I można dojechać trochę spokojniej. W ogóle jakby chyba zauważyłem przez wiele lat jeżdżenia samochodem, że nawet jeżeli nie jadę tak szybko, jakbym chciał, ale nieco wolniej, ale tak spokojniej, to się okazuje, że ta różnica to jest minuta, a czasami dwie minuty, no maksymalnie trzy minuty, czy szybciej dojadę, czy później, więc tak naprawdę warto o te po prostu pięć minut wcześniej wyjechać i mieć po prostu spokojną głowę. Wiem, że to łatwo powiedzieć, wiem, że niektórzy powiedzą, panie, nie jeździsz pan wtedy, kiedy ja i nie wiesz, co się dzieje na drodze. Owszem, nie wiem, to się zgadza, ale wiem, że są sposoby na to, by jeździć bezpiecznie, co i sobie, i państwu dzisiaj, zwłaszcza w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, serdecznie polecam. Za chwilę Mrozu razem z chórem Sound and Grace zaśpiewają, że nie ma nic do stracenia. I to jest piosenka dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a zaraz po piosence, jak się domyślacie, oczywiście nasz uśmiech do kawy. Zatem nie odchodźcie od radioodbiorników.
1: Radio Niepokalanów.

0: Dobrych do gawy.
1: Mark Twain, ojciec amerykańskiej literatury, przez Amerykanów traktowany z przymrużeniem oka jako człowiek mało poważny, był też satyrykiem, wyśmiewający wszystko wokół. Podobno jego pierwszą recenzentką była zawsze żona i córki. Jako pierwsze czytały na głos jego teksty i wykreślały najzłośliwsze fragmenty. Otóż do Marka Twaina przyszedł raz dziennikarz i powiedział, że słyszał, jakoby pisarz pracował nad wielkim dziełem dramatycznym. I chciał zapytać, jak daleko posunęła się praca. Twain odparł następująco. Może pan napisać w swojej gazecie, że pisze dramat składający się z 4 aktów i 3 antraktów oraz że ukończyłem już wszystkie antrakty.
0: Uśmiech do kawy przedstawiła Ewa Lubacz.
2: Poranek z Radiem Niepokalanów.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Stanisław prosi mnie o opinię w sprawie przeciągania, a także, jak pisze, akcentowania ostatniej sylaby. To rzecz jasna zwyczaj, który potrafi nazwać i wyodrębnić tylko czułe ucho, ktoś, kto się na tym trochę zna. Ale istotnie takie zjawisko występuje. Na przykład teraz będę przeciągał tę ostatnią sylabę, która ma dłuższy czas trwania, a może też czasami nawet i akcent. Z akcentem jest troszeczkę inaczej. To teraz ja właśnie akcentuję tę ostatnią sylabę. I taką manierę także daje się zaobserwować. No właśnie, kiedy? To przeciąganie jest najczęściej wtedy, kiedy wiemy, że za tym słowem coś jeszcze powinno być. Może nie jesteśmy do końca pewni, co. Mianowicie chcemy dalej mówić i to przedłużenie, nawet minimalne, może nam pomóc w znalezieniu jakiegoś wyrazu, który byłby adekwatny i wtedy przyjdzie on już jako dobry. Akcentujemy zaś wtedy, kiedy w pewien szczególny sposób rytmizujemy naszą wypowiedź. Teraz ja na przykład tak właśnie robię. Dodaje się w ten sposób właśnie pewnej dobitności naszym wypowiedziom. Niekiedy je zatem przedłużamy, te ostatnie sylaby, wtedy, kiedy chcemy coś jeszcze powiedzieć, a z drugiej strony akcentujemy na końcu, kiedy chcemy wypowiedź rytmizować, czynić bardziej dobitną. To, że wiemy, dlaczego tak się dzieje, wcale nie sprawia, że to akceptujemy. Raczej nie powinniśmy tak mówić, zwłaszcza nie powinniśmy ulegać takiej manierze. Jeżeli od czasu do czasu takie zjawisko w naszej mowie się pojawi, no to trudno. Być może jest to uzasadnione, ale od czasu do czasu tylko. Rzadziej będzie tolerowane, jeśli będzie zauważane jako maniera, jako pewien zwyczaj przez nas stosowany czy respektowany.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

6 maja 1950 roku w rodzinie z tradycjami muzycznymi urodził się Zbigniew Wodecki. Piosenkarz, multiinstrumentalista i aranżer. Jedna z najbardziej wyrazistych i najpopularniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Jego głosu nie można pomylić z żadnym innym.

1945 roku urodził się Bob Seger, amerykański wokalista i kompozytor. Napisał całą serię przebojów. W roku 1995 jego singiel We're Got Tonight dotarł do UK Top 40.

6 maja 1948 roku urodziła się piosenkarka Mary McGregor. W pamięci słuchaczy zapisała się utworem Torn Between Two Lovers z 1976 roku, który przez 2 tygodnie utrzymywał się na czołowych miejscach list przebojów magazynu Billboard.

1984 roku premierę miał najbardziej kasowy w karierze Tiny Turner singiel. Pochodzący z piątej w dyskografii płyty wokalistki utwór rok później został nagrodzony 3 statuetkami Grammy.

czym jest. 6 maja 1972 roku w Mysłowicach urodził się Artur Rojek, wokalista i lider zespołu Mysłowic. Opuścił grupę w 2012 roku, by zająć się karierą solową.

Love is always on time, czyli miłość jest zawsze na czasie. 7 minut zostało nam do godziny 8. Słuchacie Radia Niepokalanów. Casting Crowns teraz na naszej antenie.

0: Ogień trawi lasy na Lubelszczyźnie, kilkuset strażaków na miejscu. Wieczorem w akcji gaśniczej zginął pilot samolotu. Papież odniósł się do krytyki ze strony amerykańskiego prezydenta. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Strażacy walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zabocka.
1: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
2: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
1: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
1: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
0: W trakcie akcji gaśniczej doszło wczoraj do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot maszyny.
4: I największa strata to oczywiście śmierć jednego z pilotów Dromadera, który wypełniał też zadania zlecone Lasów Państwowych i w tym przypadku oczywiście mogę złożyć kondolencje rodzinie i przekazać wyrazy współczucia.
0: Mówiła Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Leon XIV w Castel Gandolfo udzielił krótkiego oświadczenia dziennikarzom, komentując ostatnie krytyczne wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni nuklearnej. Mam nadzieję, że zostanę wysłuchany ze względu na wartość Słowa Bożego, powiedział Ojciec Święty, odnosząc się do zarzutów, jakoby dopuszczał możliwość posiadania broni nuklearnej przez Iran. Kościół głosi Ewangelię. Jeśli ktoś mnie krytykuje, niech robi to w prawdzie, dodał papież Leon XIV. Jutro papież spotka się w Watykanie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a jakie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły?
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
7: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Dziś pisemny egzamin z języka obcego. Start o godzinie 9. Cieszą się pasażerowie kolei, narzekają kierowcy, ale i piesi czy rowerzyści po zwiększeniu liczby składów pociągów kursujących do Wisły Głębce. W mieście tworzą się korki, rogatki zamykane są częściej i na dłużej. Na alarm bije burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
8: Dołożenie każdej pary pociągów, bo to trzeba mówić o nie jednym połączeniu w jedną stronę, ale również i w drugą, powoduje jeszcze dłuższy okres zamknięcia przejazdów. No mamy trochę nieszczęścia pod tym kątem, że te odległości pomiędzy przejazdami są bardzo bliskie i stąd konieczność zamykania ich w jednym momencie na dłuższy okres czasu. No ale pracujemy nad tym, rozmawiamy, pracujemy nad tym.
0: Miasto liczy nie tylko na korektę rozkładu jazdy przez Koleje Śląskie, ale też na budowę przez Zarząd Województwa obwodnicy pozwalającej minąć 2 przejazdy kolejowe.
9: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
10: Błękitne granie.
11: Reklama.
12: Nawozić czy nie nawozić?
13: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowid i jego taktyka mistrza trawnika.
12: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowid, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
13: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
12: Florowid, taktyka mistrza trawnika.
11: Po reklamie.
14: Pogoda.
15: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie, na ogół umiarkowane i duże jedynie na północy kraju, duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu. Na Pomorzu okresami o umiarkowanym natężeniu. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie kraju dziś niestety, ale możliwe burze. Natomiast temperatury zadowalające, ale też nie wszędzie, bo maksymalne temperatury to od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, a ciśnienie 1005 hektopaskali.
5: Płyta tygodnia.
15: Ach, jak przyjemnie. I inne piosenki Andrzeja Rosiewicza. Taki tytuł nosi płyta i jak się pewnie nie trudno domyśleć, jest to płyta z najlepszymi utworami Andrzeja Rosiewicza, a my sobie teraz posłuchamy u piosenki pod tytułem Cichutko płaczę. 6 minut po godzinie 8 w Radiu Niepokalanów.

0: To zespół Raz, Dwa, Trzy. I tak warto żyć. Pamiętam, to jest z płyty numer 4. Zresztą taki tytuł nosiła ta płyta. 4. Bardzo dobra płyta. O, ma już wiele, wiele lat. Musiałbym dokładnie sprawdzić, ale jeszcze jako młody człowiek słuchałem tej płyty i rzeczywiście byłem sam sobą zdziwiony, że podoba mi się takie w sumie akustyczne granie. No ale to było coś naprawdę niesamowitego i do tej pory uważam, że jest świetne. Zespół Raz, Dwa, Trzy to zespół, który naprawdę jest nietuzinkowy i po prostu wspaniały. Warto cieszyć się z tego, co mamy, bo mamy naprawdę dużo dobrych muzyków i dużo dobrej muzyki, tej ambitnej również. Jest dokładnie 15 minut po godzinie 8. Wysłuchacie Radia Niepokalanów na 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Wszędzie na świecie można nas usłyszeć za pośrednictwem internetu, a w największych polskich miastach na platformie cyfrowej DAB+. Za 15 minut dokładnie na naszej antenie pojawią się informacje ze życia Kościoła, a w nich dzisiaj m.in. o relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów w parafii w Chicago. O tym też słyszeliśmy w wiadomościach. O tym, że polscy biskupi będą modlić się w intencji papieża Leona XIV w rocznicę jego wyboru i o spotkaniu z cyklu Oddaj się Maryi, które odbyło się w Niepokalanowie, ale na szczegóły oczywiście zapraszam o godzinie 8.30 do audycji Informacje ze życia Kościoła. A za chwilę na naszej antenie jeszcze Tina Turner, Smokey i dużo innej naprawdę dobrej muzyki. Zostańcie z Radiem Niepokalanów.
1: Radio Niepokalanów.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Zwracamy się z prośbą do miłych słuchaczy Radia Niepokalanów, którzy lubią pomagać innym ludziom w ich niedoli. Potrzebujemy wolontariuszy na turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych od 24 do 30 sierpnia 2026 roku. Rekolekcje będą się odbywały w Domu Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.
2: Dojazd wolontariusza na własny koszt. Pobyt, czyli nocleg i wyżywienie płacą uczestnicy rekolekcji, to znaczy osoby niepełnosprawne.
1: Mile widziane osoby młode, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Oczekujemy zarówno osób, które już miały doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również tych, które nie miały takiego doświadczenia. Postaramy się nauczyć te osoby podstawowych zasad pomocy i opieki nad naszymi braćmi i siostrami niepełnosprawnymi. Prosimy o zapisywanie się na rekolekcję pod numerem telefonu 505 921 345 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:30. Informacje szczegółowe o rekolekcjach można znaleźć na stronie lasek.niepokalanów.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jest punktualnie godzina 8:30. Słuchacie Radia Niepokalanów, w którym zawsze o godzinie 8:30 w ciągu tygodnia mamy informacje z życia Kościoła. Dzisiaj jest 6 dzień maja, środa. Co dzisiaj w wiadomościach? Polscy biskupi będą się modlić w intencji Leona XIV w rocznicę jego wyboru. Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów w parafii w Chicago. A w Niepokalanowie odbyło się spotkanie z cyklu Oddaj się Maryi poświęcone błogosławionej Paulinie Żariko. Zapraszam na szczegóły. W czwartek 7 maja, czyli już jutro o godzinie 17 w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, polscy biskupi będą sprawować mszę świętą w intencji papieża Leona XIV z okazji rocznicy wyboru na stolicę Piotrową. W Eucharystii przewodniczyć będzie arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Msza święta będzie sprawowana na zaproszenie nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego. Homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. Kardynał Robert Francis Prévost został wybrany na stolicę Piotrową rok temu, równo 8 maja 2025 roku i przyjął imię Leona XIV. W parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago uroczyście przekazano relikwie błogosławionych męczenników z Markowej spod Karpacia, małżonków Józefa i Wiktorii Ulmów i ich 7 dzieci. Uroczystości przewodniczył arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski i kustosz relikwii. Liczna polonia z Chicago i Ameryki. Polacy przybyli z kraju, w tym przedstawiciele władz samorządowych z Wrocławia uczestniczyli w podniosłej uroczystości, która odbyła się 2 maja. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, który wraz z delegacją z Urzędu Marszałkowskiego przybył na uroczystości polonijne na spotkania z Polonią i paradę polonijną 2 maja. Przekazanie relikwii było właśnie kulminacją tych uroczystości. Przekazanie relikwii błogosławionych z Markowej do parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago przyczyni się do wzrostu niezłomnej wiary parafian i będzie stanowiło dla nich przykład miłości do brata i siostry i poświęcenia się aż do końca życia. Drugiego maja również, ale w Niepokalanowie, odbyło się spotkanie z cyklu Oddaj się Maryi, połączone z zawierzeniem siebie i swoich spraw niepokalanej. Gościem specjalnym spotkania był tym razem asystent Żywego Różańca, ojciec Michał Szałkowski, dominikanin, który wygłosił kazanie podczas mszy świętej o godzinie 11 oraz konferencję o godzinie 14. Tematem przewodnim był tytuł litanii loretańskiej Królowo Polski oraz osoba błogosławionej Pauliny Żariko. Kapłan zwrócił uwagę na to, że założycielka Żywego Różańca jest wciąż mało znana.
2: W okazji tego roku jubileuszowego gdzieś mówi się o Paulinie coraz więcej, gdzieś tam coraz więcej jest po polsku książek o niej, no ale też trzeba przyznać, że ja jako moderator, który jeżdża po diecezji, organizuję takie międzydekanalne spotkania, no to często ludzie, którzy są od wielu lat w różańcu, mówią, a co ojciec wymyśla, jaka Paulina Żariko? No różaniec był od zawsze w kościele i my się modlimy, tak? A nie, że jakaś tam dziewczyna go założyła, to jeszcze we Francji, tak? Więc no nawet sami członkowie Żywego Różańca często nie wiedzą o Paulinie.
1: Ojciec Szałkowski zachęcał do odprawienia rekolekcji Oddania się Maryi na podstawie książki z tekstami błogosławionej Pauliny.
2: To jest ciekawa postać, tym bardziej nie wiem, czy ktoś zetknął się z rekolekcjami Różaniec 33. Nie. Więc zachęcam, z racji tego jubileuszu, który jest w tym roku, została stworzona książka Różaniec 33, właśnie w oparciu o tekst błogosławionej Pauliny, i bardzo wielu ludzi się zdziwiło, że na przykład Pan Jezus do niej przychodził, że rozmawiał z nią, tak, czyli też mistyczka, można powiedzieć. I ta książka, no właśnie, została napisana po to, żeby właśnie w ramach tego jubileuszu dokonać zawierzenia żywego różańca właśnie Matce Bożej.
1: Kapłan zwrócił też uwagę na wyjątkowość Pauliny jako świeckiej ewangelizatorki.
2: Moi drodzy, dzisiaj jakby przywykliśmy, że mamy świeckich ewangelizatorów, tak, że osoby świeckie chodzą, tak, głoszą, mówią. Natomiast pamiętajmy, że Paulina żyje na początku XIX wieku, gdzie zupełnie były inne czasy, tak, gdzie kobiety miały jakby w ogóle inne miejsce w społeczeństwie, miały inne miejsce w kościele. Pamiętajmy, że jest to też Francja, która jest po rewolucji, czyli ta, która odrzuciła zupełnie Pana Boga i Kościół. I jakby no w tym momencie musimy sobie umieścić właśnie Paulinę.
1: W 2026 roku obchodzony jest jubileusz 200-lecia powstania Żywego Różańca, założonego w 1826 roku w Lyonie, właśnie przez błogosławioną Paulinę Jarricot. I to już wszystkie informacje ze życia Kościoła przygotowane na dzisiaj przez Paulinę Wysocką. Powtórka tych wiadomości dziś po godzinie 18 na antenie Radia Niepokalanów, a kolejny serwis już jutro punktualnie o godzinie 8.30.

0: Ogłoszenia społeczne.
1: Szczęść Boże, ojciec Michał Szałkowski, dominikanin, moderator Żywego Różańca Archidiecezji Warszawskiej. Moi drodzy, zbliża się nasze kolejne comiesięczne spotkanie w ramach jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca w naszej archidiecezji. Tym razem spotkamy się w Niepokalanowie 9 maja. I tu uwaga, jak żeśmy już zapowiadali, nasz program będzie wyglądał nieco inaczej. O godzinie 10 konferencja, o 11 msza święta, o godzinie 12 modlitwa różańcowa. Spotkanie w Niepokalanowie będzie szczególne, gdyż zakończymy nasze rekolekcje zawierzenia się Maryi, które odprawiamy w ramach jubileuszu 200-lecia w całej Polsce, ale też i w naszej archidiecezji. Zaczęliśmy je w lutym, w marcu w poszczególnych parafiach. Właśnie w Niepokalanowie, w tym szczególnym miejscu, jakim jest sanktuarium niepokalanowskie, dokonamy tego zawierzenia. Będzie miało ono miejsce właśnie w czasie mszy o godzinie 11, której będzie przewodniczył biskup Piotr Jarecki. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału i przybycia do Niepokalanowa. Bardzo też proszę, aby do 7 maja pod adresem mailowym różaniec.warszawa@gmail.com zgłaszać osoby, które przebędą, tak abyśmy wiedzieli, ile osób chce się zawierzyć. Szczęść Boże!
0: Ogłoszenia społeczne.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Myśląc o świętych, często myślimy o tym, co też nas z nimi łączy. To dlatego znacznie bliżsi są nam współcześni świadkowie Chrystusa niż ci sprzed 1000 lat. A jak na tym tle wypadają wspominani dzisiaj apostołowie, święty Filip i Jakub Młodszy? Czym mogą nas zainspirować, na co wskazać? Na przykład, byśmy niczym pierwszy z nich świadomie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa, by pójść za Nim. Nie tylko zresztą samemu pójść, ale i przyprowadzić do Boga innych, bo tego przecież dokonał święty Filip, kiedy spotkał na swojej drodze Natanaela i powiedział mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.

0: zrobił sprawę. Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Tyle w największym skrócie łączyć nas może z dzisiejszymi patronami, świętym Filipem i Jakubem Młodszym, gdybyśmy chcieli inspirować się ich życiem. Ale na tym edukacyjnym, tak to nazwijmy, wymiarze ich rola bynajmniej się nie kończy. Przecież oni są, tak samo jak i pozostali apostołowie, świadkami doświadczenia wcielonego Boga. Tego doświadczenia, które stanowi podstawę i kryterium autentyczności naszej wiary, naszej wspólnoty Kościoła. Kościoła apostolskiego, jak wyznajemy to w credo.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: możecie nas słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radioniepokalanow.pl.
1: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice. W technologii DAB Plus nas usłyszycie. I na całym świecie, gdzie tylko chcecie. Online, w internecie.
0: Z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

solo będzie tutaj. Przepraszam się, Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwoni. To się tym nie przejmujcie. Smak i tak. Tu refren jest.

horyzontę. Na zegary właśnie wjechała godzina 9. Przed chwileczką Sławek Uniatowski, nie ma jak na Bacharach. A teraz już pora na wiadomości w Radiu Niepokalanów.

0: Rzecznik rządu pytany o słowa premiera o amerykańskich żołnierzach. Katecheci napisali list do papieża w sprawie religii w szkołach. Dziś na maturze język obcy. Mateusz Kornac, zapraszam na wiadomości. Stany Zjednoczone chcą wycofać ponad 5 tysięcy swoich żołnierzy z Niemiec. Pojawiła się możliwość, że zostaną oni przesunięci do Polski. Ale czy rządzący chcą takiego przesunięcia? Przypomnijmy, premier Donald Tusk skomentował to tak. Sprawa jest delikatna, chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać tych żołnierzy. Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Koniec cytatu za premierem. Opozycja grzmi, że to stawianie interesu Niemiec nad interes Polski. O sprawę pytany był rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: W naszym interesie jest silny sojusz NATO, bardzo dobre relacje transatlantyckie i wzmacnianie potencjału europejskiego. Natomiast również w naszym interesie jest to, żeby nie dochodziło do redukcji obecności amerykańskiej na kontynencie europejskim. Czyli chcemy zwiększać obecność amerykańską w Polsce, ale niekoniecznie to musi się odbywać kosztem przesunięć w innych miejscach.
0: Jak komentuje to Pałac Prezydencki, jak można przedkładać interes i komfort sąsiedniego państwa nad bezpieczeństwo własnego? To jest rzecz niesłychana, pisze na portalu X Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV z prośbą o jego osobiste przekazanie podczas audiencji w Watykanie. Katecheci piszą w nim, że szef polskiego rządu firmuje działania ograniczające obecność religii w systemie oświaty. W liście skierowanym do Ojca Świętego nauczyciele religii opisują swoją sytuację jako konsekwencję decyzji podejmowanych przez obecne władze. Wskazują m.in. na ograniczenie nauczania religii i etyki do 1 godziny tygodniowo oraz inne zmiany organizacyjne, które uderzają w uczniów i nauczycieli. Zdaniem stowarzyszenia nie są to pojedyncze decyzje, lecz element szerszego kierunku zmian. Premier Donald Tusk ma spotkać się z papieżem jutro.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był, tu cytat, trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
3: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
4: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Zmieniamy temat i zaglądamy do szkół. 3 dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
5: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
6: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, te słuchania, to jest najłatwiejsze, co?
0: Maturzyści w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, piszą maturę podstawową z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości mają 2 godziny.
7: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Błękitne granie.
9: Reklama. Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
10: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome, tak jak Ludwik ekologiczny.
9: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
10: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
9: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl.
11: Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
12: Po reklamie.
13: Pogoda. Z jednej strony można by było powiedzieć, że wystarczy wyjrzeć za okno i będziemy wiedzieli. Za naszym radiowym oknem, jeśli wyjrzymy, przez okno nawet, no to zaczyna się robić coraz bardziej pochmurno. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Jedynie na północy kraju, tam chmur może być zdecydowanie więcej i z tych chmur na pewno coś popada. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie możliwe burze. Temperatury maksymalne, oj, dzisiaj amplituda bardzo duża. Od 10 stopni na północy, około 23 kresek w centrum, do 27 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam około 8 stopni. No, czyli wszystko w normie, jak się robi ciepło, to najchłodniej jest nad morzem, a zimą nad morzem jest najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu dość silny, południowo-zachodni i zachodnie, a ciśnienie dzisiaj 1005 hektopaskali.
14: Gwiazda Tygodnia Radia Niepokalanów.
13: Jest 6 minut po godzinie 9. Nasza dzisiejsza propozycja do plebiscytu na Gwiazdę Tygodnia to Stan Borys z piosenką Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony.

0: autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 8:15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Jest 14 minut po godzinie 9. Już niedługo na naszej antenie modlitewne koło ratunkowe, na które w imieniu Malwiny Szymańskiej zapraszam bardzo serdecznie. A teraz Bruce Hornsby, The Way It Is. To jest piosenka z lat 80., którą wszyscy wiecie, bardzo, bardzo lubię.

0: Pokój i dobro. Malwina Szymańska, witam Państwa bardzo serdecznie. Audycja MKR Modlitewne Koło Ratunkowe. Dziś moim gościem będzie ksiądz Bogusław Kowalski z Warszawy. Ksiądz Bogusław jakiś czas temu był gościem podczas spotkania Oddaj się Maryi w Niepokalanowie. I wtedy wygłosił przepiękną konferencję na temat Bożej miłości, na temat serca matki, na temat przebaczenia, na temat wracania do Pana Boga. Konferencja jest o tyle piękna, ponieważ oparta jest na przykładach. Oparta jest na tym, co konkretnym ludziom przydarzyło się w życiu. Nie jest teoretyczna, jest praktyczna. Bardzo gorąco zachęcam, by Państwo posłuchali tych słów, które ksiądz Boguś wtedy skierował do nas. Ksiądz Bogusław Kowalski. Zapraszam serdecznie.
1: Ja jestem już 38 lat księdzem i 3 lata temu próbowałem sobie policzyć tak dla siebie, ile przez 35 lat bycia księdzem tak orientacyjnie ochrzciłem dzieci, ile małżeństw pobłogosławiłem, ale też ile pogrzebów odprawiłem. Pogrzebów było dużo, około 1000, ale wiecie, są takie pogrzeby, których nie zapomina się do końca życia. Pozwólcie, że jeden taki wspomnę na początku tej konferencji. A mianowicie to był pogrzeb 50-kilkuletniej kobiety, która była już wdową, miała 2 dorosłych synów, wcześniej zmarł jej mąż i dlatego wdową. Miała 2 20-paroletnich synów. Wracała późno z pracy, z drugiej zmiany. Wtedy chodziły jeszcze tak zwane PKS-y. PKS nie przyjeżdżał, próbowała zatrzymać okazję. I zatrzymał się mężczyzna, który chciał spełnić dobry uczynek i podwieźć tę kobietę. Zabrał ją, ujechali zaledwie kilka kilometrów i nagle, po paru kilometrach dosłownie, z podporządkowanej drogi wyjechał nieoświetlony traktor z przyczepą. Wyjechał na tyle nagle, że ten kierowca nie miał już szans na skuteczne hamowanie i całą siłą rozpędu, prawą stroną, gdzie siedziała ta kobieta, uderzył w tę przyczepę. Niestety ona zginęła na miejscu. Tak to zwykle jest, że pasażer jest najbardziej pokrzywdzony. On nie odniósł większych obrażeń, przeżył, nawet mówię, nie wylądował w szpitalu. Sprawa w sądzie toczyła się około roku. Został uniewinniony, a winę sąd przypisał traktorzyście. Ale ten człowiek po tym wypadku był tak załamany, że jemu się odechciało żyć. Nie mógł sobie poradzić z tym, że w jego aucie przypadkowa kobieta, matka zginęła, a on przeżył. On nawet miewał myśli samobójcze. Bardzo wrażliwy człowiek. Myślę, że pewnym aktem odwagi z jego strony było to, że on w ogóle poszedł na pogrzeb tej kobiety. A nie wiedział, jak zareagują synowie albo rodzina. Różnie to bywa. On wszedł z pół godziny wcześniej. Jeszcze ludzi nie było tak w pełni w kościele. Dopiero tak przychodziły pojedyncze osoby. Wszedł do kościoła, schował się za filar pod chórem, żeby go nikt nie widział. Kiedy wnosiliśmy trumnę do kościoła, jeden z tych synów tragicznie zmarłej kobiety zauważył, gdzie on stoi. Kiedy w czasie mszy świętej padło wezwanie przekażcie sobie znak pokoju, jeden brat trącił łokciem drugiego i wychodzą zza trumny. Idą w kierunku, zdawało się, wyjścia. Ludzie się odwrócili, dlaczego komunia się zbliża, a oni wychodzą. Oczywiście oni nie wychodzili. Oni podeszli do tego człowieka za filarem schowanego, podali mu rękę na znak pokoju i jeszcze, jak to mówimy, wyściskali go na niedźwiadka, wrócili przed ołtarz i poszli do komunii świętej. Wiecie, moi drodzy, nas kilku księży było przy ołtarzu. Ciężko nam było powstrzymać wzruszenie, jak widzieliśmy ten gest tych chłopaków. Ludzie w kościele też ocierali łzy. A ten mężczyzna płakał jak dziecko, aż łkał. Moi drodzy, dlaczego opowiadam tę historię? Ten gest znaku pokoju tych chłopaków nie przywrócił życia mamie tych chłopaków, ale przywrócił życie temu człowiekowi. On stanął na nogi. Jemu się znowu zachciało żyć. Mało tego, było to wiele lat temu i wiem, że do tej pory oni mają między sobą relacje. Czasem dzwonią do siebie, rzadko, ale się odwiedzają. Oni już są dorośli, po 40 panowie. On już dużo starszy. Popatrzcie, na bazie takiej tragedii ten gest, mówię, nie przywrócił życia mamie, ale przywrócił życie temu człowiekowi. I teraz, moi drodzy, my często, jako ludzie wierzący, dyskutujemy o Kościele. Po co ci ten Kościół? Zarzucają nam, chodzisz do Kościoła, modlisz się, czas jeszcze poświęcasz w tym Kościele, pieniądze dajesz na ten Kościół, a co ci Kościół da? Po co? I wielu mówi, Pan Bóg tak, ale Kościół nie. Nie żyję na Księżycu i mniej więcej wiem, z czego to się bierze. Ludzie nie lubią księży, nie lubią administracji, papierologii, zgorszenia, które są w Kościele, zwłaszcza ze strony duchownych. Jak zdążymy, to jeszcze dopowiem, bo postaram się za 15:03 skończyć, żeby na koronkę zdążyć. Otóż, moi drodzy, czy Kościół ci załatwi pracę? Czy Kościół ci dobry szpital dla chorej mamy czy męża chorego? Moi drodzy, oczywiście są katolickie szkoły, przedszkola. Kiedyś były szpitale, teraz to już w zaniku. Kościół prowadzi działalność charytatywną. W Otwocku, jak byłem proboszczem i było wielkie bezrobocie, założyliśmy, i to funkcjonowało z półtora roku, parafialne biuro pośrednictwa pracy. Parę osób skorzystało. Tu, gdzie jestem, na Grochowie, ludzie, których nie stać na prawnika, korzystają z bezpłatnych porad prawnych. Młodzi prawnicy pod okiem profesora za darmo udzielają porad co dwa tygodnie w środy, kolejka. Ta działalność pomocowa to jest wynika z Ewangelii, by czynić dobro, ale Kościół nie jest przede wszystkim instytucją charytatywną, medyczno-oświatową, prawniczą czy jaką tam. Pamiętacie, jak nas uczono na katechezie? Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Ja upraszczam i mówię jeszcze krócej. Kościół to Chrystus. Kościół to Chrystus. Nie ma rozgrzeszenia poza Kościołem. Nie ma chrztu poza Kościołem. Nie ma Eucharystii poza Kościołem. I tu nie o miejsce chodzi. Bo chrzty, jak wiemy, odbywają się w szpitalu, tak zwany chrzest z wody. Sam byłem ochrzczony w Legionowie przez pielęgniarkę, a potem było dopełnienie w kościele parafialnym na Brudnie u Matki Bożej Różańcowej, bo tam mieszkaliśmy wtedy. Kto chodził w pielgrzymce, to dobrze wie, że spowiedź nie odbywa się w świątyni, w konfesjonale, tylko w czasie wędrówki na Jasną Górę, na końcu grupy. Msze święte nie zawsze są odprawiane w świątyni, bo czasem jest tak dużo pielgrzymów, że gdzieś w lesie czy na łące. Ale to jest Kościół. Kościół to Chrystus. Sprawy personalne, administracyjne, które się mogą bardziej lub mniej podobać, to jest drugoplanowa sprawa. Papież, biskupi, księża, to jest drugoplanowa sprawa. Jeżeli ktoś mówi Pan Bóg tak, a Kościół nie, to tak jakby mówił Pan Bóg tak, Chrystus nie, nie ma chrześcijaństwa w ogóle. To jest kompletne nieporozumienie. Ale zwróćcie uwagę, jak się ludzie skupiają na tych drugo-trzecioplanowych sprawach. I teraz, moi drodzy, co zatem daje Kościół, będę powtarzał z uporem maniaka, czyli Chrystus. Daje coś, czego nie da ci nikt. Otóż Kościół, czyli Chrystus, przywraca życie. I tylko Kościół, czyli Chrystus, nikt nam nie przywróci życia. Ja już nie będę czytał Ewangelii o synu marnotrawnym, którą doskonale znacie w kontekście tematyki dzisiejszej konferencji. Ale pamiętacie, jak ten syn marnotrawny wracał, czyli się nawracał. Jak wybiegł ojciec naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję, ucałował, założył pierścień na rękę, kazał mu dać suknię, sandały na nogi i szósta rzecz, jeszcze ucztę kazał zorganizować z radości, że uwaga, bo ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Był umarły. Oczywiście on nie umarł fizycznie. On umarł dla nieba. On wszedł na ścieżkę ku potępieniu. Ale stoczywszy się na dno, bo był gorzej traktowany jak świnie, świnie miały strągi do jedzenia, a on nawet tego nie miał, podjął najmądrzejszą i najpiękniejszą decyzję. Wrócę. Wrócę. Nie jest łatwo wrócić. Nie jest łatwo wrócić, uderzyć się w pierś i przyznać: Ojcze, zgrzeszyłem wobec Boga i względem Ciebie. Nie jest łatwo. Ludzie mówią: proszę księdza, nie lubię się spowiadać. Jak długo nie jestem, to aż budzę się w nocy, stres mam. Z goryczą podchodzę. Czasem nie mogę się przełamać, ale jak się przełamię, jestem szczęśliwy. Moi drodzy, jeżeli tak przeżywasz spowiedź, że się denerwujesz, stres, przeżywa, gorycz, chwała Panu, to znaczy, że jesteś zdrowy, jesteś zdrowa duchowo. Ja bym się martwił o Ciebie, jakbyś powiedziała: proszę księdza, 5 razy dziennie mogę chodzić, bułka z masłem, lubię biegać do spowiedzi. To ja bym się zaniepokoił, że jest coś nie tak. Sakrament pokuty musi boleć. On się zrodził w takim cierpieniu na krzyżu z przebitego boku Chrystusa. Musi boleć, jak wspomniany świętej pamięci ksiądz Piotr, wypada go wspomnieć dzisiaj, używał takiego sformułowania, przepraszam za dosadność, ale cytuję w oryginale: zwymiotować grzechami. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, chyba każdy z nas kiedyś w życiu przechodził torsje, wymioty. Same torsje nie są przyjemne. Ten ból torsji, ale jak ten brud zejdzie z jelit, z żołądka i potem, kiedy organizm wraca do równowagi, aż się żyć chce. Chyba każdy z nas spowiadający się, odchodząc od konfesjonału, odczuwa taki pokój serca, jakiego nikt nam nie da. Wielu psychologów mówi: jednego wam zazdrościmy, proszę księży, że wy macie władzę rozgrzeszania, a my nie mamy. Połowa, jeśli nie więcej, naszych pacjentów to powinni być wasi penitenci. Te wszystkie depresje, załamania to są często choroby duszy. Albo nie mają pokory, odwagi, wiary, żeby przyjść do spowiedzi. My nie mielibyśmy co z nimi robić. Dogłębna spowiedź. I wiecie co, moi drodzy, im dłużej jestem księdzem, 38 lat temu tylu spowiedzi z całego życia nie było co teraz. Teraz chyba nie ma tygodnia, żeby ktoś się nie umawiał na spowiedź z całego życia. Skąd to się bierze? Myślę, że trochę właśnie z takiego pragnienia pokoju serca, wyczyszczenia, takiego uporządkowania, mimo że grzechy były wyspowiadane. Czasem dla wzmożenia żalu. I tego nam nie da nikt. Jesteśmy przywróceni do życia, bo ten mój syn był umarły, a znów ożył. Bracia i siostry, gdy miałem 13 lat, przeżywałem ten taki swój okres buntu. Opuściłem się bardzo w nauce. Wychowywałem się na warszawskiej Pradze, wiecie, tam Wisła, most Śląsko-Dąbrowski niedaleko, Baza Różyckiego. I opuściłem się bardzo w nauce, w zachowaniu, w służbie ministranckiej. Zaczęły się papieroski pierwsze z kolegami nad Wisłą w Krzakach. I to była wiosna mniej więcej tak jak teraz. przy Stadionie Narodowym, gdzie kiedyś był Stadion Dziesięciolecia, organizowano tu w miejscu, gdzie są parkingi, było 7 czy 8 boisk. Organizowali takie turnieje dzikich drużyn. Można było zebrać zespół piłkarski w odpowiedniej kategorii wieku, wybrać nazwę, kupić samemu sobie sprzęt sportowy i zagrać w prawdziwym meczu. Zebraliśmy takich 13-latków. Mama z tatą nie mogli sobie ze mną dać rady. Jeszcze oczywiście dzienniczek mi zginął. Wiecie, co to znaczy, że zginął. Mama, jak ci zginął? Wszystko masz, zeszyty, tylko dzienniczek. Ja nawet kłamać nie bardzo umiałem. Byłem tak głupi w tych kłamstwach. Mówię, mama, wracałem ze szkoły, podskoczyłem i mi tylko z teczki dzienniczek wyskoczył. No już jest takie głupoty. No ale to, ja bym podsuwał takie prymitywne rzeczy. Dobrze schowany był w Pawlaczu, bo tam była czerwono od dwój uwag, wezwanie do szkoły. I wybraliśmy sobie piękną nazwę z kolegami. Estudiantes de la Praga. Zgłosiliśmy pani na w sportowym na kioskiej naprzeciwko wschodniego dworca. Umówiona, że będzie nam odkładała trampko, korki, getry, spodenki, koszulki. Czasy komuny, pusto w sklepach, a ta znajoma obiecała. Po nocach nie mogłem spać. W prawdziwym meczu, siatki na bramkach, sędzia, linie, chorągiewki, bo grało się na parkingach albo klepiskach takich. Jedyna szansa popisać się przed dziewczynami, no bo przecież w tym wieku, w moim przypadku, przecież nie nauką. Tylko futbol. Przyszedł ten dzień. Jeszcze lekcje w szkole. Mama odprowadza mnie do windy. Mama, pamiętaj, na kioskiej. Trampko korki, wiesz, jaki rozmiar. No wiem, przecież patyczek mam, no bo się patyczkiem mierzyło stopy, prawda? Pójdę z patyczkiem. Mama, pamiętaj, tak, koszulkę z dziewiątką. Tak. Wszystko tak. Jak na złość wychodzi dozorczyni z windy. O, pani Kowalska, dobrze, że panią widzę. Muszę na Bogusia naskarżyć, ponieważ Boguś mi kiedyś na śmieciu na klatce schodowej. Wołałam go, on uciekł. Jakby się umówiła jeszcze sąsiadka, wychodzi z psem. O, pani Zosiu, ja też dorzucę. Wie pani co, ja chodzę sobie parę dni temu nad Wisłą, a Boguś w krzakach z papieroskiem z kolegami popala. Jeszcze się odwrócił, udaje, że mnie nie widzi. I tego było już za wiele. Nie pójdziesz na pierwszą lekcję, wracaj mi do domu. Wiecie państwo, wtedy to były inne sposoby wychowywania dzieci, nie bezstresowe. Więc pewna część mojego ciała odczuła irytację mamy. Ale nie to było najgorsze, nie klapsy. Najgorsze było, co mi mama powiedziała na koniec. A teraz wybij sobie z głowy, że ty zagrasz dzisiaj w meczu. To będzie dla ciebie najlepsza kara. Wybij sobie z głowy i nie kupię ci sprzętu sportowego, a jak tatuś wróci z pracy, wszystko mu opowiem. Poszedłem jak zbity pies. Teraz mnie się odechciało żyć. Powiedziałem kolegom, tyle czekania, a tu pyk, jedno zdanie, ale mama miała rację. Ja byłem drań wtedy straszny. Wracam po kilku lekcjach, idę się przywitać, całe podwórko aż kipi, wszyscy idą na błonia, aż pulsuje podwórko, a ja łeb spuszczony i do domu. Wchodzę, mama zawsze wymagała, żeby po powrocie z kościoła, z podwórka czy ze szkoły podejść i dać buzi. Wymagajcie tego jako babcie, matki od swoich dzieci, od mężów, buzi, koniecznie buzi. Miało to podwójne znaczenie. Miłość matki do synów, a poza tym co tu się oszukiwać? Mama sobie nas przy buziaku obwąchiwała. Co ja was będę uczył, drogie panie? Jesteście mistrzyniami. Mężowie, wiem, czasem się denerwują. Co mnie tak obwąchujesz? To jest naruszenie mojej przestrzeni powietrznej. Nie chcę was napuszczać, drogie panie. Jest jeszcze inny bardzo prosty sposób. Piłeś, nie piłem. Piłeś, nie piłem. Powiedz Gibraltar, piłem. Gibraltar tylko na trzeźwo pójdzie. I dziwnym tonem mama mówi, a teraz idź do siebie do pokoju. Wchodzę do pokoju, a na krześle trampko, korki, getry, spodenki, koszulki. Wszystko, jeszcze metki wisiały. Rzuciłem się mamie na szyję, a mama przez łzy. Jeszcze raz ci przebaczę. Jeszcze raz ci zaufam, może z ciebie coś wyrośnie. Jeszcze raz ci zaufam. Moi drodzy, ja mam 67 lat. Było to ile? 54 lata temu. Ja tego nie zapomnę do końca życia. Jeszcze raz ci przebaczę i zaufam. Może z ciebie coś wyrośnie. Proszę mi wierzyć, że to był ten moment decydujący, że ta wajcha życiowa poszła w drugą stronę. Myślę ku dobremu. Nawet tatusiowi wtedy nie poskarżyła. Moi drodzy, byliście dziećmi. Ile razy słyszeliście to od swoich rodziców? Podobne słowa. Ostatni raz. Wychowywaliście w większości dzieci. Ile razy mówili, ostatni raz już cię, nie, ja już, jeszcze raz ci przebaczę, ale to już ostatni, jeszcze raz, ostatni. Ile razy? I tak w nieskończoność. Dlaczego? Dlatego, że serce matki, serce ojca jest w linii prostej odblaskiem serca Pana Boga, który mówi do nas, jeszcze raz ci wybaczę, rozgrzeszam cię, wstawaj, dźwignij się. To nic, że te same grzechy. To prawda, tak. Będą z ciebie ludzie. Nie załamuj się. Słyszymy to w konfesjonale. Słyszymy to z ambony. Słyszymy to z kart Pisma Świętego. Słyszymy to na modlitwie. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Bracia i siostry, chrześcijaństwo to nie jest życie bez grzechu. Nie ma człowieka bez grzechu. Chrześcijaństwo to jest nieustanne powracanie do Chrystusa. I On nas za każdym razem podniesie, jeśli z żalem i pokorą. To my tracimy cierpliwość. I tak czasami chcemy pokazać komuś, że mieliśmy rację. A nie mówiłem? A mówiłem? O, teraz to sobie wracaj, skąd przyszedłeś. Nigdy. Za każdym razem. Powrót, powrót i jeszcze będą z ciebie ludzie.
0: To był ksiądz Bogusław Kowalski i fragment jego konferencji, którą wygłosił podczas spotkania Oddaj się Maryi jakiś czas temu w Niepokalanowie. A tu Radio Niepokalanów i audycja modlitewne koło ratunkowe Malwina Szymańska. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę i jeszcze tylko dodam, że tej konferencji mogliśmy wysłuchać dzięki uprzejmości naszych ojców franciszkanów w Niepokalanowie i dzięki internetowej telewizji Niepokalanów TV. Bardzo serdecznie dziękuję. Pokój i dobro.

0: winylowo i analogowo.
1: Do grającej szafy grosik wrzuć jeden malusieńki grosz.
0: Zaprasza Anna Chojnacka. Środy, godzina 20:15.

0: które dobrze znasz.
1: To oczywiście Andrzej Załucha. Wieczór nad rzeką zdarzeń. Na naszym radiowym zegarze właśnie wybiła godzina 10:00. Czas zatem na wiadomości w Radiu Niepokalanów.

0: Samolot gaśniczy rozbił się podczas walki z żywiołem na Lubelszczyźnie. Rośnie szansa na porozumienie Waszyngton-Teheran. Referendum w sprawie odwołania lokalnych władz w Bytomiu nie będzie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pożar trawi lasy na Lubelszczyźnie wczoraj wieczorem w trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje. Przyczyny katastrofy będzie wyjaśniać specjalna komisja. Dwóch strażaków, którzy podtruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk.
1: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
0: Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Pożar rozprzestrzenił się na obszarze około 200 hektarów lasu. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Stany Zjednoczone zawieszają operację Projekt Wolność. Celem tej operacji było zapewnienie bezpiecznej żeglugi przez Ormus. Donald Trump podkreśla, że zawieszenie eskortów statków, bo negocjacje z Iranem są w obiecującej fazie. Blokada cieśniny Ormus zatem zostanie utrzymana, ale w tym czasie mają być prowadzone negocjacje na linii Waszyngton-Teheran.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu. Takie informacje przekazał komisarz wyborczy. Więcej na ten temat Barbara Hobzda.
3: W wydanym postanowieniu komisarz wyborczy poinformował, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia. Grupa referendalna wniosek o przeprowadzenie referendum w Bytomiu złożyła 7 kwietnia. Poinformowała, że załączyła do niego prawie 12 200 podpisów poparcia. Konieczne było zebranie ponad 10 600 ważnych podpisów, czyli 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jak się okazuje, 4621 podpisów nie spełniło wymogów ustawy. Komisarz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach wskazał, że najwięcej podpisów zostało odrzuconych z powodu braku odpowiednich praw wyborczych, innego adresu oraz wielokrotnego podpisu tego samego wyborcy.
0: Warto dodać, że to już trzecia nieudana próba przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu. W Polsce przebadano już ponad 10 tysięcy dzieci pod kątem wczesnych stadiów cukrzycy typu pierwszego, poinformował Śląski Uniwersytet Medyczny. Badania zrealizowano w ramach unijnego projektu. Jest to największy tego typu program przesiewowy w kraju. Wśród niespełna 1% dzieci wykryto cukrzycę typu pierwszego jeszcze przed pojawieniem się objawów. W tym gronie jest m.in. 12-letnia Nela. Jak mówi jej mama, na badania poszła przypadkiem.
4: To było na zasadzie takiej, miejmy pewność, że jesteście zdrowe. Zdziwienie było przeogromne. Dostaliśmy informację, że tak, że ten wynik jest pozytywny i Nela rzeczywiście wykazuje przeciwciała i ta cukrzyca typu pierwszego jest jak najbardziej u Neli wykryta i potwierdzona.
5: Byłam zaskoczona, szczerze mówiąc trochę się bałam, ale teraz już jest okej. Już mam takie, że trudno już i tak z tego jakby się nie odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: Takie badania na etapie bezobjawowym są bardzo ważne, pozwalają rodzinie przygotować się na chorobę, a przede wszystkim ją spowolnić. Obecnie w Polsce nawet połowa nowych rozpoznań cukrzycy typu pierwszego u dzieci następuje dopiero w stanie kwasicy ketonowej, czyli ciężkiego zaburzenia metabolicznego, które może zagrażać życiu.
6: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
7: Błękitne granie.
8: Reklama.
9: Jak było na basenie?
10: Super, ale chyba znowu mamy problem.
9: Kurzajki? Mamy na to sprawdzone rozwiązanie. Brodacid, lek bez recepty, który pomógł nam już wiele razy. Jak zawsze przeprowadzimy kurację w domu, bez bólu i z łatwością. A substancje czynne leku Brodacid, kwas salicylowy i kwas mlekowy zrobią swoje.
11: I wracamy na basen!
9: Brodacid. Po kurzajkach ani śladu.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po reklamie.
13: Głos z puszczy. Odkrywamy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego. Puszcza Kampinoska, szczególne miejsce na mapie Polski, położone tuż przy stolicy naszego kraju. Las, który oddycha historią i szepcze głosem przyrody. Zapraszamy Was dziś, drodzy radiosłuchacze, na audycję, w której odkryjecie tajemnice puszczy. Od piaszczystych wydm, przez ciche bagna, aż po ścieżki, które uczą nas uważności. Usłyszycie o zwierzętach, które są strażnikami tego miejsca, o roślinach, które tworzą zielony fundament życia. To spotkanie z przyrodą, która karmi wiedzą, koi zmysły i przypomina, że jesteśmy jedynie częścią większej całości. Dołączcie, by posłuchać, jak Kampinoski Park Narodowy opowiada swoje historie, jak odkrywa przed nami swoje tajemnice. Zapraszam, Magdalena Kamińska.
14: Każdy wtorek o godzinie 9:15 na antenie Radia Niepokalanów.

9,5 minuty po godzinie 10. Słuchacie Radia Niepokalanów na 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Do godziny 11. Dużo dobrej muzyki. Między innymi Jam, Gloria Gaynor, Zdzisława Sośnicka, a także Albano i Romina Power i jeszcze na dodatek Seweryn Krajewski, więc naprawdę mnóstwo wspaniałych piosenek u nas się pojawi. Do godziny 11 również wspomnienia księdza, błogosławionego księdza Michała Sopoćki jako nasza radiowa lektura, a punktualnie o godzinie 11 oczywiście msza święta, ale o tym jeszcze na pewno zdążę przypomnieć. Na razie, For a Diner, Full For You. Anyway.

Moi kochani, to ja, ojciec Michał Nowak, franciszkanin. Możecie nas słuchać przez cały rok. No, wprawdzie nie oglądać, ale powiedzmy ze szczerze, nie ma za bardzo na co patrzeć. Słuchać natomiast możecie nas w każdą niedzielę. W audycji cyklicznej na antenie Radia Niepokalanów, którego możecie słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radionepokalanow.pl. Tam, w tym radiu, w każdą niedzielę o godzinie 11.10 i o 21.30 jest emitowana audycja Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Nazywa się dość zabawnie, ale bardzo prawdziwie. Realizuje ją nas dwóch, to znaczy ja i mój serdeczny przyjaciel, ojciec Maciej Baron, werbista. Spotykamy się nad słowem niedzielnym, nad Ewangelią niedzielną, próbując uczynić ją bardziej zrozumiałą dla nas i dla was. Razem mamy pewnie gdzieś ćwierć tony, stąd i tytuł audycji. Zapraszam was z całego serca do słuchania tejże audycji, przypomnę, na antenie Radia Niepokalanów o godzinie 11.10 lub 21.30 w każdą niedzielę oraz możecie również odsłuchać audycje archiwalne i bieżące na serwisie Spotify, szukając podcastu o dokładnie tym samym tytule. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Jeśli chcecie dołączyć do nas, z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.

Obiecywałem Zdzisławę Sośnicką i teraz wywiązuję się z tego zobowiązania. Aleją Gwiazd. W Radiu Niepokalanów 35 minut po godzinie 10.

0: możecie nas słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radioniepokalanow.pl.
1: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice. W technologii DAB Plus nas usłyszycie. I na całym świecie, gdzie tylko chcecie. Online, w internecie.
0: Z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

0: Lektura Radia Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Nad przyrodzonością tchnęła mowa siostry Faustyny, gdy mówiła z bliźnimi lub o nich. Patrzyła na człowieka w świetle Bożym i stąd płynęła prawdziwa miłość bliźniego względem wszystkich, a przede wszystkim względem przełożonych i sióstr zakonnych swego zgromadzenia. Mam zawsze otwarte serce, pisze, za cierpienia innych i nie zamknę swego serca na cierpienia innych. Chociaż przez to zostałam nazwana z przycinkiem śmietniczkiem. To jest, że każdy wrzuca ból swój do mego serca. Wczoraj zostałam przebudzona i poznałam, że jakaś dusza prosi mnie o modlitwę i że jest w wielkiej potrzebie modlitwy. Króciutko, ale z całej duszy prosiłam Pana Jezusa o łaskę dla niej. Na drugi dzień już, po godzinie 12, kiedy weszłam na salę, było to w szpitalu podczas jej choroby, ujrzałam osobę konającą. Pobiegłam po różaniec i uklękłam przy konającym i zaczęłam w całej gorącości ducha odmawiać tę koronkę. Nagle konający otwarł oczy i spojrzał na mnie. I nie zdążyłam odmówić koronki, a on już skonał w spokoju. Ciężkie jest życie wspólne, pisze gdzie indziej, ale podwójnie jest ciężkie zżycie się z duszami pysznymi, które jednak przez cierpliwość zjednywała i pokonywała. Poznałam, że największa potęga jest ukryta w cierpliwości. Widzę, że cierpliwość zawsze wiedzie do zwycięstwa, choć nie zaraz, ale to zwycięstwo pokaże się po latach. Cierpliwość łączy się z cichością. Siostra Faustyna kochała pracę i bardzo ją ceniła. Nawet w chorobie do niej się rwała, by nie marnować czasu. Zdrowie moje, pisze, się polepszyło. Dziś wstałam do refektarza i do kaplicy. Nie mogę jeszcze stawiać się do obowiązku. Pozostaję w celi przy czółenku. Ogromnie mnie ta robota pociąga, ale jeszcze się męczę nawet tą robotą. Widzę, jak stale moje siły się zmniejszają. Nie mam chwil obojętnych, bo każda chwileczka życia mojego jest wypełniona modlitwą, cierpieniem i pracą. Obym tymi cierpieniami wyratować mogła choćby jedną duszę.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

5 minut dzieli nas od godziny 11, punktualnie o godzinie 11 na antenie Radia Niepokalanów. Nasza radiowa msza święta. A do tego czasu ukoi nas zespół Guadalupe. Chcę śpiewać Ci.

0: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
1: Błękitne granie.
2: Już za pół minuty wybije godzina 11. Połączymy się wtedy z Bazyliką w Niepokalanowie, skąd dla Państwa transmitować będziemy naszą dzisiejszą radiową mszę świętą. A za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Kłaniam się nisko. Szczęść Boże, pokój i dobro. Do usłyszenia w poniedziałek, skoro świt o godzinie 7 rano. Oczywiście w Radiu Niepokalanów.

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bardzo serdecznie witam wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli do Bazyliki Mniejszej, do Niepokalanowa, ale również i tych, którzy z nami łączą się przez telewizję Niepokalanów i radio Niepokalanów. Kościół, jak wypowiadamy w wyznaniu wiary, jest apostolski, ponieważ opiera się na nauczaniu i modlitwie apostołów, na władzy, jakiej udzielił im sam Chrystus. Dzisiejsi patronowie, święci Filip i Jakub, znajdują się w tym fundamencie wspólnoty wierzących dzięki wyborowi Chrystusa, ich wierze, która była gotowa na męczeństwo. Byli również tymi, którzy przez swoje zaangażowanie apostolskie zachowali pełny przekaz prawdy wiary. Dzisiaj my także jesteśmy zaproszeni do stania się apostołami, do dzielenia się swoją wiarą. W tym mszy świętej modlą się z nami ksiądz Kamil, który przybył z Pruszkowa, i ksiądz Władysław, który do nas przybył z Sochaczewa. Ich obecność dla nas jest wielką radością. Ksiądz Kamil modli się w czynno-błagalnej, modli się Boże Błogosławieństwo dla Genowefy, Ani, Danuty z rodzinami. Jest również takie pragnienie, abyśmy modlili się, błagali uzdrowienia Aleksandry z choroby i siły psychiczne na kolejne dnia dla niej, ale również modlimy się za zmarłych i polecamy w tej mszy świętej zmarłych Lucynę Włodzimierza Gierasik, Emilię Stanisława i Władysława Tomaszewskich, Stanisława i Stanisława Kuszmider, Zofię Jana Góra, Jerzego Orzechowskiego, a także już w szóstej mszy gregoriańskiej modlimy się za Konrada Błaszczyka. Świadomi swoich ograniczeń prośmy Boga o łaskę wolności od wszelkiego grzechu. Panie Jezu, który zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, zmiłuj się nad nami. Chryste, który powierzyłeś apostołom władzę pasterską, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który zesłałeś na apostołów Ducha Świętego dla odpuszczenia grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze święta apostołów Filipa i Jakuba. Przez ich wstawiennictwo daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przejęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeśli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie. Oto słowo Boże.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie.

W Rzymie, blisko Placu Weneckiego, znajduje się bazylika 12 apostołów. Ale pierwotnie nazywała się ta bazylika kościołem świętego Filipa i Jakuba, których dziś wspominamy. Ponieważ w prezbiterium tej świątyni znajdują się relikwie świętych apostołów. Ten kościół obsługują franciszkanie od XV wieku. Tam również jest kuria generalna franciszkanów. Znajdując się dziś w tej bazylice, wszyscy tu obecni mamy szansę zyskać odpust zupełny, będąc w stanie łaski uświęcającej, korzystając z daru Eucharystii i modląc się w intencjach Ojca Świętego. Święci apostołowie, Filip i Jakub, są wymieniani jako ci, którzy poszli za Chrystusem. Filip, jak pamiętamy na kartach Ewangelii, chciał pokazać Natanaelowi, że znaleźli Mesjasza. Chodź i zobacz. Znaleźliśmy Mesjasza. Ale Filip również, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, którą przeczytał nam ksiądz Władysław, pojawia się jako ten, który w tym ostatnim momencie na Wieczerzy Pańskiej, gdy Chrystus ustanowił Eucharystię, stawia to pytanie, aby pokazał mu im właśnie Ojca. Wtedy, jak słyszeliśmy przed chwilą, Pan Jezus stwierdza, że kto widział Jego, zobaczył również i Ojca. Drodzy bracia i siostry, cała Ewangelia, którą znamy, napisana przez czterech autorów, jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, ale również jest tą dobrą nowiną o Bogu, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby za nas umarł, zesłał Ducha Świętego i byśmy dzięki Niemu mieli życie wieczne. I o tym również mówi święty Paweł, apostoł, w liście do Koryntian. Mówi jakże dobitnie i wyraźnie, głosi tak zwany kerygmat, to pierwsze pierwotne przepowiadanie, które było bardzo ważne. Mówi wyraźnie, że Chrystus został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braci równocześnie, ale również wymienia Jakuba, o którym Kościół dzisiaj wspomina i mówi. Jakub młodszy to ten, który różni się od Jakuba starszego, którego relikwie spoczywają w Hiszpanii, w Santiago de Compostela. Ten zginął w Jerozolimie. Tam poniósł śmierć. Możemy powiedzieć, że on odegrał bardzo ważną rolę na Soborze Jerozolimskim, pierwszym Soborze. I również przewodził Kościołowi w Jerozolimie. Podobnie jak Piotr cieszył się autorytetem i wyruszył do Rzymu, tak on był odpowiedzialny za ten Kościół. Również Jakuba Młodszego kojarzymy z krewnym Pana Jezusa. Śmierć męczeńską Jakub Młodszy poniósł w 62 roku jako pierwszy z apostołów, strącony na ganku świątyni, a następnie ukamienowany, jak mówi tradycja. A Filip? Filip dotarł do Azji Mniejszej. Dziś mówi się, że został umęczony tam w Hierapolis. Jak ludzie jadą do Turcji, aby ją odwiedzać,
Tu również pokazuje się kościół, ruiny kościoła świętego Filipa i tam również odnaleziono miejsce, gdzie były doczesne szczątki świętego Filipa. Drodzy bracia i siostry, święty Jakub Młodszy, jak mówimy, napisał również list. W tym liście przewija się przede wszystkim nakaz moralny, ale również święty Jakub w tym liście, który zawiera 5 rozdziałów, ujął taką odpowiedź na naszą sytuację, także dzisiejszą. Stawia pytanie, skąd się biorą wojny? I odpowiada w sposób jasny i czytelny, że wojny biorą się z waszych rządz. Drodzy bracia i siostry, rzeczywiście wojny biorą się z rządz, biorą się z grzechu, biorą się z pragnienia posiadania, z pragnienia dominowania nad drugim człowiekiem. I jesteśmy chyba dobrymi obserwatorami i znamy dobrze historię, że tak było, jest i chyba tak będzie, że wojna jest wynikiem grzechu człowieka. Tylko sprawiedliwa wojna, gdzie naród chce bronić się, usprawiedliwia dany naród. Natomiast zawsze agresor zostanie agresorem. I nigdy nie można usprawiedliwić takiej wojny. Dziękować Panu Bogu, że my jako naród niewiele prowadziliśmy wojen. Dziękować Panu Bogu, nie mieliśmy kolonii w Afryce, ale w jakimś sensie widzimy w naszym społeczeństwie, że są takie wojenki między partiami różnymi, między urzędem władzy premiera, prezydenta, że zajmują się często ludzie sprawami mało istotnymi, nieważnymi albo powiedzmy sprawami, które nie są najważniejsze. I na tym się bardzo dobrze bogacą inni, cieszą, że tak rzeczywiście jest, że dochodzi do nas w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie, do takich różnych przecierania się, różnych opcji, walki, dominowania. A przecież wiadomo rzeczą, że chcielibyśmy żyć w pokoju, w jedności. Dlatego dzisiejsze wspomnienie Filipa i Jakuba zachęca nas do jeszcze gorliwszej modlitwy o jedność w Kościele, o jedność w narodzie, o jedność w Europie. Ale o taką jedność, która by zbudowana była na fundamencie 12 apostołów. Na taką jedność, która by zbudowana była na przykazaniu miłości. Na taką jedność, która by zbudowana była na samym Chrystusie, który za nas umarł, zmartwychwstał i został uwielbiony. Jakże pragnęłoby się dziś, żeby ludzie różnych narodów, różnych kolorów skóry, różnych języków chcieli żyć z sobą w zgodzie. Jakże dziś pragnęłoby się, żeby nie było wojen, że nie było zatarć między ludźmi, nie było podziałów. Ale jak to uzyskać? Trwały pokój daje tylko Bóg dla ludzi, którzy tego pragną. Dlatego to pragnienie, które o którym mówi również dzisiejsze Słowo Boże, jest bardzo ważne. To pragnienie, aby był pokój na świecie, winno w nas się rozlegać, ale również to pragnienie powinno nas pobudzać do ofiary, do modlitwy, do pokuty. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. Jak bardzo dziś chcielibyśmy, żeby politycy się dogadywali, ale w sprawach istotnych i ważnych,
by nie niszczyli naszej tożsamości narodowej, jak żebyśmy dziś pragnęli, żeby nie wprowadzali jakieś nowe płci, ale zrozumieli, że nakaz Pana Boga jest wyraźny i czytelny, że nie można niszczyć tych zasad i tych korzeni, na których stoimy, że tylko mężczyzna i tylko kobieta to jest prawdziwa rodzina. Nie można podburzać tego fundamentu, na którym stoimy. Musimy dziś modlić się o takich przywódców w naszym kraju, którzy by rozumieli Ewangelię, którzy by chcieli żyć tą Ewangelią. Nie mówili tylko piękne słowa, slogany, ale rzeczywiście tego pragnęli. Drodzy bracia i siostry, ale o takich rządzących w naszym kraju musimy się modlić. I my dziś tu jesteśmy po to, aby to czynić. Chrystus mówił, o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jakże dziś winno się w naszych sercach rozlegać to pragnienie, abyśmy byli wierni tym przyrzeczeniom, które 70 lat temu na Jasnej Górze wobec milionowej rzeszy wiernych ludzie mówili, przyrzekam Bogu, że będę dbać o życie nienarodzonych dzieci. Przyrzekam Bogu, że będę zachowywać Boże przykazania. Przyrzekam. Drodzy bracia i siostry, tu zebrani w tej bazylice, ale również ci, którzy słuchają nas przez mass media, wznieśmy taką modlitwę do Pana Boga o pokój na świecie. Wznieśmy modlitwę do Pana Boga w pokój w narodach i pokój w naszym sercu, aby miłość była naczelną siłą każdego narodu, Europy i całego świata. Amen.

Dzień świętych apostołów Filipa i Jakuba zanieśmy do Chrystusa nasze błagania. Będziemy powtarzali przez przyczynę świętych apostołów wysłuchaj nas, Panie. Przez przyczynę świętych apostołów wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze pamiętał o swoich apostolskich korzeniach. Przez przyczynę świętych apostołów wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby mogli doświadczyć pełnej jedności. Przez przyczynę świętych apostołów wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za teologów, aby ich posługa pogłębiania prawd wiary prowadziła wszystkich wiernych ku Chrystusowi. Przez przyczynę świętych apostołów wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji powierzonej w tej mszy świętej o błogosławieństwo Boże dla pań Genowefy, Anny, Danuty z rodzinami. Módlmy się również o błogosławieństwo Boże dla księży, którzy z nami do nas przybyli, za księdza Władysława i księdza Kamila. Módlmy się także o uzdrowienie Aleksandry z choroby i siły psychiczne na kolejne dni dla niej. I w naszych intencjach, które powierzamy tu Panu Bogu, by one zostały przyjęte i Bóg uczynił zgodnie z wolą swoją, Ciebie prosimy. Módlmy się również za naszych zmarłych, których teraz polecamy w tej mszy świętej, ale módlmy się za tych powierzonych w intencjach, Lucynę i Włodzimierza Gierasik, Emilię Stanisława i Władysława Tomaszewskich, Stanisława i Stanisława Kuszmider, Zofię Jana Góra, Jerzego Orzechowskiego i Konrada Błaszczyka, ale również zmarłych w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, w Libanie, w Iranie, tych, którzy giną w niesprawiedliwych wojnach świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez swoją wiarę budowali Królestwo Boże na ziemi. Przez przyczynę świętych apostołów wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, pokornie Cię prosimy, wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy święta apostołów Filipa i Jakuba i spraw, abyśmy służyli Tobie w pobożności czystej i bez skazy. Przez Chrystusa

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, który był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednamy ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, Jakubem i Filipem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Adriana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

i bezpiecznie od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Przekaźcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, oczyść nasze umysły, abyśmy jako apostołowie Filip i Jakub poglądali Ciebie w Twoim Synu i mogli posiąść życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy jeszcze na chwilę. Pragnę przypomnieć pielgrzymom, że jest w naszej świątyni kaplica, gdzie modlimy się o pokój. Jest tam prowadzona nieustająca adoracja. Ludzie o różnych godzinach przychodzą, aby modlić się o pokój. Takich kaplic jest na razie na świecie 8. Jedna z nich jest właśnie w Niepokalanowie. Można tam po mszy świętej wstąpić. Również jest możliwość skorzystania z pokarmów, które przygotowała kuchnia w jadłodalni u braci. Również na pewno wielu z Was myśli już o wakacjach. Warto więc może i czasem naładować swoje akumulatory, uczestnicząc w rekolekcjach, które przeprowadzane są również i tu, w Niepokalanowie. I tak rekolekcje dla małżonków, osób przeżywających trudności. Mogą małżonkowie przyjechać z dziećmi. Odbywają się w Niepokalanowie od 15 do 17 maja. Najbliższe i są tam podane jeszcze inne terminy. Ale również są takie rekolekcje dla singli, czy dla osób samotnych. Czy warto poświęcić życie, by być do końca osobą samotną? Chcę postawić to pytanie ojciec Ignacy Kosmana, który będzie te rekolekcje prowadził. Są rekolekcje prowadzone również w Lasku. Można zapoznać się z nimi, aby już zaplanować sobie czas odpoczynku, czy nawet taką formę odpoczynku duchowego. Kochani, musimy modlić się o pokój na świecie, o pokój w sercu, o pokój w naszej ojczyźnie, by te trudne sprawy, które wydają się dla ludzi, były rozwiązane, ale tylko wtedy, gdy są zgodne z wolą Bożą. Pan Bóg kiedyś zniszczył Sodomę i Gomorę, bo tam były grzechy rozwiązłe. Również zniszczy tych, którzy będą wprowadzali życie niemoralne, życie niezgodne z przykazaniami, bo Bóg taki jest. Nie pozwoli siebie szydzić, drwić, ale Bóg jest miłosierny, ale również i sprawiedliwy. Jest nagroda, jest kara,

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocę Twojej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Bogorodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Otal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Te intencje, które polecaliśmy we mszy świętej, ale również intencje, które przynieśli ludzie, tu złożyli w karteczkach, polecajmy świętemu Józefowi. Święty Józefie, przyjm podziękowanie za opiekę i wsparcie dla naszej rodziny. Prosimy Cię o dalszą opiekę, łaskę zdrowia, pracy, poprowadź nasze córki do sakramentu ślubu. Bądź nam orędownikiem u Boga. Święty Józefie, polecamy Ci moją ojczyznę. Chroń nas od złych ludzi i broń nas, pomóż nam przetrwać wszelkie burze. Święty Józefie, proszę Cię o uzdrowienie Dawida, powrót do domu, uzdrowienie Kamili, o pracę dla Katarzyny. Proszę o potrzebne łaski dla przyjaciół oblubieńca. Proszę o zgodę w rodzinie, o żywą wiarę i dokończenie remontu w domu. O zdrowie dla osób starszych i chorych, pomoc dla nich i o zdrowie dla Litki. Opiekę o zdrowie i rozwiązanie szczęśliwe dla Moniki. Uproś łaski Boże dla dzieci, które przystąpiły i przystąpią do pierwszej komunii świętej, opiekę dla nich rodziców i chrzestnych. Uproś o dar deszczu dla ziemi i roślin, aby nie zabrakło chleba w naszej ojczyźnie. Święty Józefie, proszę o wstawiennictwo za mojego syna Michała, który się pogubił, trafił na złą drogę, przez co ma problemy. Proszę o zdrowie dla mojej córki, która jest w stanie błogosławionym, i dla męża, dla syna Bartka, o szczęśliwe zdanie egzaminów. I w naszych intencjach, którymi przybyliśmy do tej świątyni, te wszystkie sprawy polećmy świętemu Józefowi, oblubieńcowi i patronowi Kościoła Powszechnego. Kyrie eleison.

0: Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Bogorodzice, Opiekunie Odkupiciela, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa, Sługo Chrystusa, Sługo Zbawienia, Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy, Józefie Najczystszy, Józefie Najrozdrobniejszy, Józefie Najmężniejszy, Józefie Najposłuszniejszy, Józefie Najwierniejszy, Zwierciadło Cierpliwości, Miłośniku Ubóstwa, Wzorze Pracujących, Ozdobo Życia Rodzinnego, Opiekunie Dziewic, Podporo Rodzin, Podporo w Trudnościach, Pociecho Nieszczęśliwych, Nadziejo Chorych, Patroni Wygnańców, Patroni Cierpiących, Patroni Ubogich, Patroni Umierających, Po strachu duchów piekielnych, Opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem domu swego
1: i zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
0: Módlmy się. Boże, któryś w niewysłowionej opatrzności raczy wybrać Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego rodownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi, który żyjesz i króluje.

0: Z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Boże antybiotyki. Czasami próby, którym zostajemy poddani, to antybiotyki, które Bóg daje nam dla uzdrowienia naszej duszy. Kiedy cierpimy ból, przychodzi do nas Chrystus. Dobry Bóg daje każdemu krzyż odpowiedni do jego sił. Bóg daje człowiekowi krzyż nie po to, żeby człowiek się męczył, ale po to, by poprzez krzyż wstąpił do nieba. Przecież w istocie krzyż to drabina do nieba. Bóg z wszystkiego wyciąga korzyść dla dobra człowieka. Wszystko, co dopuszcza, przynosi nam duchowy pożytek. Najlepszym lekarstwem w chorobie jest ta duchowa radość, którą łaska Boża napełnia duszę. W większości wypadków choroby zaczynają się z powodu rozstroju nerwowego. Jeżeli sam chory nie ma wiary, to nie wyzdrowieje. A żeby chory wyzdrowiał, trzeba zdobyć się na jakąś ofiarę. Jeżeli w człowieku żyje Chrystus, to śmierć jest dla niego radością. Nikt jeszcze nie podpisał z Bogiem umowy, kiedy ma umrzeć. Bóg zabiera każdego człowieka w najbardziej odpowiednim momencie jego życia. Zabiera w szczególny, tylko dla niego sposób, tak żeby zbawić jego duszę. Jeżeli Bóg widzi, że człowiek stanie się lepszy, pozwala mu żyć. Jednak widząc, że człowiek stanie się gorszy, Bóg go zabiera, żeby go zbawić. Bóg ma wiele sposobów zbawienia człowieka. Wiesz, jakim rzemiosłem zajmują się w niebie? Nieustannym wysławianiem Boga. Nikt nie może pojąć, jak Bóg kocha człowieka. Jego miłość z niczym nie da się porównać. Ona nie ma granic. Żeby nasza miłość była prawdziwa, musimy ją oczyszczać, usuwać swoje ja z naszej miłości. Kiedy nie ma miłości, dwaj ludzie mogą fizycznie znajdować się koło siebie, ale być od siebie daleko. Żeby znosić innego człowieka, trzeba go kochać. Jeżeli masz w sobie miłość, dobroć, jesteś aniołem. I gdziekolwiek byś poszedł, gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz raj. A jeżeli żyją w tobie namiętności, złość, to znaczy, że jest w tobie zły duch. Gdziekolwiek byś poszedł, gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz przedsmak piekła. Już w tym życiu zaczynamy odczuwać albo niebo, albo piekło. Im dłużej człowiek siedzi bezczynnie, tym bardziej słabnie, a im więcej pracuje, tym staje się silniejszy. Poza tym pracą odpędza od siebie przygnębienie i pomaga sobie duchowo. Jeżeli łatwo wpadasz w pychę, to znaczy, że masz o sobie wysokie mniemanie. Myślisz, że coś sobą reprezentujesz. Człowiek zawsze traci, jeżeli opowiada innym, co zrobił dobrego i pyszni się tym, co zrobił. Rób to, co robisz, ofiarnie, dla Chrystusa, a nie z próżności i chełpliwości, żeby usłyszeć pochwałę ludzi. Człowiek duchowy myśli o tym, żeby podobać się Bogu, a nie ludziom. W każdej sprawie, nawet najmniejszej, centrum powinien być Bóg. Rób wszystko z pokornymi myślami, inaczej nawet w twoich dobrych uczynkach będzie obecny zły duch. Bez pokory nasze cnoty są zakażone.

0: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. MON chce zwiększyć polską armię do 500 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent zawiesza operację Projekt Wolność. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień, co w poniedziałek po egzaminie z języka polskiego. Kara za wniesienie na egzamin telefonu jest dotkliwa, ponieważ osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawić w tym roku. Najbliższą możliwość przystąpienia do matury będzie mieć dopiero za rok. Dziś trzeci dzień obowiązkowy matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Jutro rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Zwiększenie polskiej armii do 500 tysięcy żołnierzy w ciągu 4 lat to cel, jaki stawia sobie Ministerstwo Obrony Narodowej. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas otwarcia Defense 24 Days, konferencji poświęconej zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa.
1: Transformacja do armii 500 tysięcznej, w której jest 300 tysięcy zawodowców i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości. To jest cel strategiczny w roku 2030.
0: Za priorytet w uzbrajaniu armii wicepremier Kosiniak-Kamysz uznał drony i antydrony, sztuczną inteligencję i pociski dalekiego zasięgu. Śląsko-Dąbrowska Solidarność chce wesprzeć wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Na 20 maja związek zapowiada wielką manifestację na ulicach Warszawy. Polska energetyka nie chce polskiego węgla, bierze drogi gaz, który nie jest polskim surowcem energetycznym i nie jest polskim wsadem, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
2: Ja przypomnę i z powrotem się gdzieś zaczyna o tym przebąkiwać, że w słynnej umowie społecznej jest tak zwany rozdział drugi mówiący o inwestycjach, które mogłyby spowodować, że uzyskujemy inne rzeczy z węgla. Na przykład metanol potrzebny do produkcji polskiej chemii, na przykład moglibyśmy ten węgiel zgazowywać, na przykład moglibyśmy masowo produkować błękitny węgiel, który by spowodował sytuację, że czyste powietrze byłoby w całym kraju, no w mnieniu oka, że tak powiem, nie trzeba byłoby montować drogich pomp ciepła, fotowoltaiki.
0: Dominik Kolosz stwierdził, że obywatele mają prawo decydować o tym, co ma się dziać w kraju, niezależnie od tego, czy ktoś popiera politykę Zielonego Ładu, czy jest przeciw. Dlatego związek chce poprzeć referendum w tej sprawie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia cieśniny Ormuz zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej Tomasz Orchowski.
4: Trump poinformował, że zawiesza Projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
0: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie cieśniny Ormuz nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Teheranie.
5: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
6: Błękitne granie.
7: Możecie nas słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radionepokalanow.pl.
8: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice. W technologii DAB Plus nas usłyszycie. I na całym świecie, gdzie tylko chcecie. Online, w internecie.
7: Z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

Moi kochani, to ja, ojciec Michał Nowak, franciszkanin. Możecie nas słuchać przez cały rok. No, wprawdzie nie oglądać, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma za bardzo na co patrzeć. Słuchać natomiast możecie nas w każdą niedzielę. W audycji cyklicznej na antenie Radia Niepokalanów, którego możecie słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radionepokalanow.pl. Tam, w tym radio, w każdą niedzielę o godzinie 11.10 i o 21.30 jest emitowana audycja Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Nazywa się dość zabawnie, ale bardzo prawdziwie. Realizuje ją nas dwóch, to znaczy ja i mój serdeczny przyjaciel, ojciec Maciej Baron, werbista. Spotykamy się nad słowem niedzielnym, nad Ewangelią niedzielną, próbując uczynić ją bardziej zrozumiałą dla nas i dla was. Razem mamy pewnie gdzieś ćwierć tony, stąd i tytuł audycji. Zapraszam was z całego serca do słuchania tejże audycji, przypomnę, na antenie Radia Niepokalanów o godzinie 11.10 lub 21.30 w każdą niedzielę oraz możecie również odsłuchać audycje archiwalne i bieżące na serwisie Spotify, szukając podcastu o dokładnie tym samym tytule. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Jeśli chcecie dołączyć do nas, z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

0: Uwaga podróżni udający się do Niepokalanowa. Specjalny pociąg Radia Niepokalanów odjedzie z toru 102 przy peronie 7. Dla podróżnych udających się do Łodzi zapewniamy połączenie z toru 98 przy peronie 6. Życzymy udanej podróży i dobrego odbioru.
1: Radio Niepokalanów.
2: Błękitne granie.
3: I musisz wierzyć, że pociąg zbawia.

6 maja 1950 roku w rodzinie z tradycjami muzycznymi urodził się Zbigniew Wodecki. Piosenkarz, multiinstrumentalista i aranżer. Jedna z najbardziej wyrazistych i najpopularniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Jego głosu nie można pomylić z żadnym innym.

1945 roku urodził się Bob Seger, amerykański wokalista i kompozytor. Napisał całą serię przebojów. W roku 1995 jego singiel We're Got Tonight dotarł do UK Top 40.

0: morza.
1: 6 maja 2024 roku w Krakowie zmarł Jacek Zieliński, wokalista, kompozytor i założyciel grupy Skaldowie. Muzyk był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia artystyczne. W 2006 roku otrzymał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis, a w 2014 roku złoty krzyż zasługi za osiągnięcia artystyczne.

6 maja 1948 roku urodziła się piosenkarka Mary McGregor. W pamięci słuchaczy zapisała się utworem Torn Between Two Lovers z 1976 roku, który przez 2 tygodnie utrzymywał się na czołowych miejscach list przebojów magazynu Billboard.

1984 roku premierę miał najbardziej kasowy w karierze Tiny Turner singiel. Pochodzący z piątej w dyskografii płyty wokalistki utwór rok później został nagrodzony 3 statuetkami Grammy.

0: czym jest.
1: 6 maja 1972 roku w Mysłowicach urodził się Artur Rojek, wokalista i lider zespołu Mysłowic. Opuścił grupę w 2012 roku, by zająć się karierą solową.

0: winylowo i analogowo.
1: Do grającej szafy grosik wrzuć jeden malusieńki grosz.
0: Zaprasza Anna Chojnacka. Środy, godzina 20:15.

0: puszczy. Odkrywamy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego.
1: Puszcza Kampinoska, szczególne miejsce na mapie Polski, położone tuż przy stolicy naszego kraju. Las, który oddycha historią i szepcze głosem przyrody. Zapraszamy Was dziś, drodzy radiosłuchacze, na audycję, w której odkryjecie tajemnice puszczy. Od piaszczystych wydm, przez ciche bagna, aż po ścieżki, które uczą nas uważności. Usłyszycie o zwierzętach, które są strażnikami tego miejsca, o roślinach, które tworzą zielony fundament życia. To spotkanie z przyrodą, która karmi wiedzą, koi zmysły i przypomina, że jesteśmy jedynie częścią większej całości. Dołączcie, by posłuchać, jak Kampinoski Park Narodowy opowiada swoje historie, jak odkrywa przed nami swoje tajemnice. Zapraszam, Magdalena Kamińska.
0: W każdy wtorek o godzinie 9:15 na antenie Radia Niepokalanów.

0: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Za tydzień sąd w Sosnowcu zdecyduje w sprawie zażalenia po wypadku posła Litewki. W piątek podpisanie umowy w ramach programu SAFE. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie dziś rano na miejscu zdarzenia mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statków powietrznych.
0: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego w Dąbrowie Górniczej, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na razie na wstępnym etapie. W piątek o 13 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny.
2: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
0: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV z prośbą o jego osobiste przekazanie podczas jutrzejszej audiencji w Watykanie. Piszą, że szef rządu firmuje działania ograniczające obecność religii w systemie oświaty. O szczegółach Mateusz Kornas.
4: W liście skierowanym do Ojca Świętego nauczyciele religii opisują swoją sytuację jako konsekwencję decyzji podejmowanych przez obecne władze. Wskazują m.in. na ograniczenie nauczania religii i etyki do jednej godziny tygodniowo oraz inne zmiany organizacyjne, które uderzają w uczniów i nauczycieli. Zdaniem stowarzyszenia nie są to pojedyncze decyzje, lecz element szerszego kierunku zmian, który prowadzi do systematycznego wypychania religii ze szkół. Organizacja podkreśla, że to właśnie minister edukacji z rządu Donalda Tuska wprowadziła największe od lat ograniczenia w tym obszarze. W liście do papieża Stowarzyszenie Katechetów Świeckich prosi o modlitwę oraz wsparcie dla nauczycieli religii w Polsce. Wskazuje na pogarszającą się sytuację środowiska oraz zagrożenie dla prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców.
0: Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przypomina również, że ponad 500 000 obywateli poparło projekt ustawy Tak dla religii i etyki w szkole, który mimo przejścia pierwszego czytania pozostaje bez dalszego procedowania.
5: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
6: Błękitne granie.
7: Gwiazda Tygodnia Radia Niepokalanów.

0: powiat grodziski. Położony niepełną godzinę drogi od Warszawy, jest doskonałym miejscem relaksu dla zmęczonych. Stare dworki, pałace, miejsca historyczne, galerie sztuki, szlaki piesze biegnące przez rezerwat przyrody, wypoczynek nad wodą lub w siodle, możliwość wędkowania lub grzybobrania, gra w tenisa, korzystania z obiektów sportowych to propozycje na kilka rodzinnych wycieczek. Dominującą rolę w kształtowaniu sytuacji powiatu odgrywa największe miasto regionu, Grodzisk Mazowiecki. Tu właśnie znajduje się m.in. nowoczesny szpital zachodni imienia Jana Pawła II. W skład powiatu grodziskiego wchodzi 6 gmin: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola. Starosta Grodziski, Marek Wierzbicki.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Michał Śmigielski, a w dzisiejszym programie samorządowym odwiedzamy starostwo powiatowe w Grodzisku Mazowieckim. Jest z nami pani Monika Mizerska-Froń, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Spotykamy się już na początku maja. To taki szczególny czas dla polskiej oświaty. Na początku może podpytam, jakie nastroje panują w szkołach prowadzonych przez powiat grodziski? Czy wszystko dopięte na ostatni guzik w czasie tych egzaminów maturalnych?
2: Tak, oczywiście jesteśmy już przygotowani. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Natomiast też jest to gorący czas, ponieważ rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. I zapraszamy naszych wszystkich kandydatów, absolwentów klas ósmych do rekrutowania się do szkół powiatu grodziskiego.
1: Rzeczywiście, choć te emocje maturzystów sięgają zenitu, to my dziś chcemy skupić się na tych młodszych rocznikach. Jakie terminy są bardzo ważne z punktu widzenia właśnie ósmoklasistów, jeśli chodzi o rekrutację do szkół ponadpodstawowych?
2: Rekrutacja, tak jak już w ostatnich latach, odbywa się w sposób elektroniczny, czy też drogą elektroniczną. I kandydaci składają w systemie swoje kandydatury już od 14 maja, czyli 14 maja rozpoczyna się rekrutacja. Kończy się 27 maja, a wyniki poznamy w połowie lipca.
1: Tyle o terminach, ale jeśli chodzi o ofertę szkół prowadzonych przez powiat grodziski, to jak co roku są jakieś nowości i zmiany w tej ofercie? Podpytam, w jaki sposób na ten rok szkolny 26-27 reagujecie na te potrzeby naszego dość specjalistycznego rynku pracy?
2: Na nowy rok szkolny 26-27 powiat grodziski przygotował ponad 960 miejsc w 4 zespołach szkół. Zarówno w liceach, w technikach, jak i w szkołach branżowych. No i ta oferta jest bardzo wysoka. Serdecznie zapraszamy kandydatów do aplikowania. Oprócz tych takich profili, które są już dosyć takie klasyczne, tak jak w liceach, na przykład profil humanistyczny, biologiczno-chemiczny, lingwistyczny, też dużym powodzeniem cieszą się takie profile jak psychologiczny w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, czy klasa sportowa, która też od kilku lat bardzo prężnie działa i jest oblegana przez kandydatów. Natomiast mamy też 3 takie całkowite nowinki. Tutaj już przygotowując się właśnie na potrzeby nowoczesnego rynku pracy i bierzemy pod uwagę przede wszystkim perspektywę budowy Portu Polska. To jest to najważniejsze wydarzenie, które w naszym regionie na pewno będzie miało ogromny wpływ na rynek pracy. Należy się spodziewać, że ono spowoduje zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, w szczególności w takich dziedzinach jak informatyczna, logistyczna, techniczna, no i usługi. I już kierując się właśnie tym zapotrzebowaniem, przygotowaliśmy 3 kierunki, 3 nowe zawody, które w tym roku 26-27 zadebiutują w naszych zespołach szkół.
1: Rzeczywiście ta odpowiedź na potrzeby tego rynku pracy jest kluczowa. To podpytam, jakie to zawody?
2: Pierwszy z tych zawodów to jest technik cyberbezpieczeństwa. To będzie zawód utworzony w Zespole Szkół nr 2 w Milanówku przy ulicy Wójtowskiej. I tutaj przy realizacji tego kształcenia szkoła będzie współpracowała z WAT-em, czyli z Wojskową Akademią Techniczną. Uczniowie będą odbywali zajęcia właśnie na WAT-ie, więc to będzie bardzo cenna współpraca. Jest to oferta skierowana do uczniów, którzy lubią matematykę, interesują się komputerami również, sprzętem komputerowym. No i tutaj ważnym elementem będzie język angielski, ponieważ on jest językiem programowania, więc tutaj też dosyć duży nacisk będzie kładziony na naukę tego języka. Natomiast praca, właściwie absolwent takiej klasy technikum będzie miał właściwie możliwość natychmiastowego zatrudnienia w każdej firmie czy w każdej instytucji, która zajmuje się przechowywaniem danych na serwerach. W szczególności w różnych służbach, w strażach, na policji, ale tu tak naprawdę ten wybór pracy będzie przeogromny, więc liczymy, że ten kierunek spotka się z dużym przyjęciem. To jest zespół szkół numer 2 w Milanówku. Drugi kierunek, również bardzo ciekawy, to technik transportu drogowego. Technik transportu drogowego pojawi się w zespole szkół numer 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kilińskiego i absolwenci tego zawodu będą uzyskiwać w trakcie nauki prawo jazdy kategorii B, C i E. Więc tak naprawdę po ukończeniu szkoły będą gotowi do podjęcia pracy w transporcie, więc to też bardzo interesujący kierunek i myślę, że też spotka się z dużym zainteresowaniem uczniów. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę bardzo na takie predyspozycje zdrowotne, które będą sprawdzane wśród kandydatów pozwalających na uzyskanie prawa jazdy, w szczególności C i E. I trzecia nowinka to będzie zawód technik lotniskowych służb operacyjnych. On będzie realizowany w zespole szkół numer 1 w Grodzisku Mazowieckim. No i tutaj chciałabym szerzej troszeczkę o tym opowiedzieć, ponieważ dopiero co 20 kwietnia, czyli bardzo niedawno, powiat grodziski podpisał porozumienie z firmą Welcome Airport Services. To jest jeden z wiodących agentów handlingowych w Polsce, obsługujących największe lotniska, porty lotnicze. I ta współpraca będzie polegała na tym, że firma obejmie swoim patronatem właśnie między innymi tą klasę. I uczniowie będą mieli możliwość odbywania praktyk na lotnisku Warszawa-Modlin. I również będziemy zatrudniać pracowników delegowanych przez firmę Welcome Airport Services, którzy będą właśnie prowadzili zajęcia z kształcenia zawodowego. I jest to kierunek, który będzie przygotowywał typowo już kadrę, nowoczesną kadrę do obsługi lotniska, do obsługi płyty lotniskowej. Więc no, bardzo serdecznie zapraszamy. Jest to na pewno na czasie, na pewno bardzo przyszłościowy kierunek i na pewno będzie można po nim uzyskać w perspektywie niedługiej czasowej dobrą pracę.
1: Z perspektywy też organu prowadzącego właśnie ta współpraca z partnerami zewnętrznymi wydaje się kluczowa i czy to patronaty uczelni, czy współpraca z tym sektorem prywatnym i biznesem naprawdę specjalistycznym jest bardzo ważna, aby zwłaszcza kształcenie techniczne, zawodowe, ono było na takim poziomie, na jakim później ci ludzie będą musieli pracować na rynku pracy.
2: Tak, oczywiście rozwój gospodarki no, będzie od nas wymagał przygotowania się przede wszystkim czy w ogóle powstanie Portu Polska będzie wymagało przygotowania kadry i to przygotowanie należy rozpocząć już teraz, żeby zapewnić obsługę tego lotniska. Ja jeszcze chciałabym przy okazji, tutaj mówiąc o rekrutacji, wspomnieć o Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki, które funkcjonuje od niedawna w Grodzisku Mazowieckim i jest to placówka, w której również współpracujemy z naszymi partnerami, właśnie z firmą, między innymi firmą Welcome Airport Services, ale także z Portem Polska, z Politechniką Łódzką. I placówka prowadzi cały czas z powodzeniem szkolenia dla dorosłych i dla młodzieży. Są to bezpłatne szkolenia w dziedzinie logistyki. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem. No i zapraszamy na stronę BCU na zapisywanie się również na szkolenia. Osoby dorosłe, które chciałyby się przekwalifikować lub zdobyć jakieś nowe umiejętności właśnie w dziedzinie logistyki.
1: Myśląc jeszcze o ósmoklasistach, to oczywiście część tych dni otwartych w szkołach ponadpodstawowych już za nami, ale jeszcze jedna szkoła otwiera swoje drzwi w maju.
2: Tak, jeszcze jedna szkoła otwiera swoje drzwi. To jest Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. Dokładnie 15 maja. Drzwi otwarte w tej szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
1: A ponieważ jest z nami również pan Stanisław Firlej, wicestarosta. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: To mam takie pytanko. Jaką najważniejszą radę przekazałby pan ósmoklasistom, którzy właśnie teraz układają swoją listę preferencji szkolnych? I może podpowie pan, dlaczego wybrać ofertę szkół prowadzonych właśnie przez powiat grodziski, a nie na przykład do jazdy do Warszawy.
3: Drodzy uczniowie, na pewno warto słuchać swojego serca i tego, co w środku was bije. Wybierać takie kierunki, które będą was satysfakcjonowały i które będą stanowiły dla was po pierwsze stabilne źródło utrzymania na przyszłość, bo to jednak jest wybór kształcenia już zawodowego, więc warto jednak myśleć pod kątem również układania swojego życia zawodowego na przyszłość. A druga sprawa, dlaczego akurat szkoły prowadzone w powiecie grodziskim? No przede wszystkim dlatego, że powiat grodziski jest liderem w kształceniu zawodowym. Po drugie, jest bardzo dobrze usytuowany pod kątem komunikacyjnym. Są tutaj dwa rodzaje pociągów, bardzo dobrze rozwinięta sieć autobusowa. No i mamy bardzo wysoki poziom szkół i szkolnictwa zawodowego, co jest moim zdaniem najważniejsze w tej całej układance. Życzę wam wszystkim serdecznie powodzenia na egzaminach ósmoklasisty, no i oczywiście maturzystom połamania pióra.
1: Za to ofertę szkół ponadpodstawowych w powiecie grodziskim przedstawiła nam zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury, pani Monika Mizerska-Froń. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę.
1: Michał Śmigielski, do usłyszenia.

0: Ogłoszenia społeczne.
1: Szczęść Boże, ojciec Michał Szałkowski, dominikanin, moderator Żywego Różańca Archidiecezji Warszawskiej. Moi drodzy, zbliża się nasze kolejne comiesięczne spotkanie w ramach jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca w naszej archidiecezji. Tym razem spotkamy się w Niepokalanowie 9 maja. I tu uwaga, jak żeśmy już zapowiadali, nasz program będzie wyglądał nieco inaczej. O godzinie 10 konferencja, o 11 msza święta, o godzinie 12 modlitwa różańcowa. Spotkanie w Niepokalanowie będzie szczególne, gdyż zakończymy nasze rekolekcje zawierzenia się Maryi, które odprawiamy w ramach jubileuszu 200-lecia w całej Polsce, ale też i w naszej archidiecezji. Zaczęliśmy je w lutym, w marcu w poszczególnych parafiach. Właśnie w Niepokalanowie, w tym szczególnym miejscu, jakim jest sanktuarium niepokalanowskie, dokonamy tego zawierzenia. Będzie miało ono miejsce właśnie w czasie mszy o godzinie 11, której będzie przewodniczył biskup Piotr Jarecki. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału i przybycia do Niepokalanowa. Bardzo też proszę, aby do 7 maja pod adresem mailowym różaniec.warszawa@gmail.com zgłaszać osoby, które przybędą, tak abyśmy wiedzieli, ile osób chce się zawierzyć. Szczęść Boże.
0: Ogłoszenia społeczne.

0: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamilka. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Joanna Wyleżał, zapraszam na wiadomości. 25 lat więzienia dla ojczyma Kamilka, a 16 lat dla matki. Sąd okręgowy w Częstochowie wydał wyrok za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i znęcanie się nad 8-letnim Kamilkiem z Częstochowy. Przewodniczącym 5-osobowego składu, który rozpatrywał sprawę, był sędzia Marek Garlik.
1: Oskarżonego Dawida B*** uznaje za winnego tego, że w okresie od 27 listopada 2020 do 3 kwietnia 2023 w Częstochowie i Olkuszu znęcał się psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad zależnym od niego i nieporadnym ze względu na swój wiek 8-letnim synem swej żony, wspólnie z nim zamieszkującym Kamilem. Uznaje oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa z artykułu 207 paragraf 1a i 2 KK w zbiegu z artykułem 156 paragraf 3, 11 paragraf 2, 64 paragraf 1 KK i za to z mocy artykułu 156 paragraf 3 i 11 paragraf 3 i 4 paragraf 1 KK wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności.
0: Wyrok jest póki co nieprawomocny. Strony mają 7 dni na wystąpienie uzasadnienia wyroku, a po jego otrzymaniu 14 dni na złożenie ewentualnej apelacji. Cały proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł i 46 groszy. Za 98 zapłacimy 6,95, a olej napędowy 7,26 groszy. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Dodał, że niepokojący jest jednak silny wiatr. W czasie gaszenia tego pożaru 2 strażaków podtruło się czadem, są w szpitalu, czują się dobrze, walka z żywiołem może jednak potrwać do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
3: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
0: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia z kolei okoliczności śmierci pilota z samolotu gaśniczego, który zginął wczoraj w czasie akcji.
4: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
5: Błękitne granie.
6: Reklama.
7: Nawozić czy nie nawozić?
8: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowit i jego taktyka mistrza trawnika.
7: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowit, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
8: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
7: Florowit, taktyka mistrza trawnika.
6: Po reklamie.
9: Popołudnie z Radiem Niepokalanów.

0: Ogłoszenia społeczne.
1: Szczęść Boże, ojciec Michał Szałkowski, dominikanin, moderator Żywego Różańca Archidiecezji Warszawskiej. Moi drodzy, zbliża się nasze kolejne comiesięczne spotkanie w ramach jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca w naszej archidiecezji. Tym razem spotkamy się w Niepokalanowie 9 maja. I tu uwaga, jak żeśmy już zapowiadali, nasz program będzie wyglądał nieco inaczej. O godzinie 10 konferencja, o 11 msza święta, o godzinie 12 modlitwa różańcowa. Spotkanie w Niepokalanowie będzie szczególne, gdyż zakończymy nasze rekolekcje Zawierzenia się Maryi, które odprawiamy w ramach jubileuszu 200-lecia w całej Polsce, ale też i w naszej archidiecezji. Zaczęliśmy je w lutym, w marcu w poszczególnych parafiach. Właśnie w Niepokalanowie, w tym szczególnym miejscu, jakim jest sanktuarium niepokalanowskie, dokonamy tego zawierzenia. Będzie miało ono miejsce właśnie w czasie mszy o godzinie 11, której będzie przewodniczył biskup Piotr Jarecki. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału i przybycia do Niepokalanowa. Bardzo też proszę, aby do 7 maja pod adresem mailowym różaniec.warszawa@gmail.com zgłaszać osoby, które przybędą, tak abyśmy wiedzieli, ile osób chce się zawierzyć. Szczęść Boże!
0: Ogłoszenia społeczne.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Zwracamy się z prośbą do miłych słuchaczy Radia Niepokalanów, którzy lubią pomagać innym ludziom w ich niedoli. Potrzebujemy wolontariuszy na turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych od 24 do 30 sierpnia 2026 roku. Rekolekcje będą się odbywały w Domu Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.
2: Dojazd wolontariusza na własny koszt. Pobyt, czyli nocleg i wyżywienie płacą uczestnicy rekolekcji, to znaczy osoby niepełnosprawne.
1: Mile widziane osoby młode, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Oczekujemy zarówno osób, które już miały doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również tych, które nie miały takiego doświadczenia. Postaramy się nauczyć te osoby podstawowych zasad pomocy i opieki nad naszymi braćmi i siostrami niepełnosprawnymi. Prosimy o zapisywanie się na rekolekcję pod numerem telefonu 505 921 345 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.30. Informacje szczegółowe o rekolekcjach można znaleźć na stronie lasek.niepokalanów.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Myśląc o świętych, często myślimy o tym, co też nas z nimi łączy. To dlatego znacznie bliżsi są nam współcześni świadkowie Chrystusa niż ci sprzed 1000 lat. A jak na tym tle wypadają wspominani dzisiaj apostołowie, święty Filip i Jakub Młodszy? Czym mogą nas zainspirować, na co wskazać? Na przykład, byśmy niczym pierwszy z nich świadomie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa, by pójść za Nim. Nie tylko zresztą samemu pójść, ale i przyprowadzić do Boga innych, bo tego przecież dokonał święty Filip, kiedy spotkał na swojej drodze Natanaela i powiedział mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Chodź i zobacz. Gdyby zaś szukać podobnej inspiracji u drugiego ze wspominanych dzisiaj apostołów, świętego Jakuba Młodszego, to z pewnością byłoby to wezwanie do zaangażowania. W końcu to on wraz z Piotrem i Janem stał się filarem pierwszej chrześcijańskiej gminy w Jerozolimie. To on także w swoim liście należącym do kanonu Nowego Testamentu jasno postawił sprawę: wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Tyle w największym skrócie łączyć nas może z dzisiejszymi patronami, świętym Filipem i Jakubem Młodszym, gdybyśmy chcieli inspirować się ich życiem. Ale na tym edukacyjnym, tak to nazwijmy, wymiarze ich rola bynajmniej się nie kończy. Przecież oni są, tak samo jak i pozostali apostołowie, świadkami doświadczenia wcielonego Boga. Tego doświadczenia, które stanowi podstawę i kryterium autentyczności naszej wiary, naszej wspólnoty Kościoła. Kościoła apostolskiego, jak wyznajemy to w credo.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Koronka do miłosierdzia Bożego. Codziennie o 15:00.
1: Już za kilka minut połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, aby uczestniczyć w modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. Polecać będziemy w niej następujące intencje. O szczęśliwy przyjazd i pobyt w Polsce dla córki Agaty i wnuczki Julki. O Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla wspólnoty Żywego Różańca przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie. Za Mariana Juszczaka, o nawrócenie i potrzebne łaski dla Krzysztofa i Grzegorza. O Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej dla rodziny Pięsiek. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Henryka w rocznicę śmierci.

lekarzy i potrzebne łaski dla bliskich, o uratowanie wzroku dla Violetty, o miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla syna. Miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz i urodzajne plony. O powrót drugiej godziny lekcji religii w szkołach. O wszczęcie procesu beatyfikacyjnego generała Józefa Hallera. O dobrą pracę, siłę do pokonywania trudności, wiarę i obfite łaski dla Agnieszki. O niebo dla świętej pamięci Krystyny, Tadeusza, Anety i Mariusza Muras oraz dla rodziców. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny. O dary Ducha Świętego, jasność umysłu, pokój serca oraz umiejętność rzetelnego wykorzystania zdobytej wiedzy podczas egzaminów dla Mikołaja i Weroniki. O pomyślną podróż i powrót dla Justyny. O uwolnienie od zniewoleń, uzależnień i nałogów dla córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza. O zdrowie, siłę do pokonywania trudności i potrzebne łaski dla Anny. O łaskę przebaczenia i pojednania w rodzinie. O uzdrowienie z chorób i opiekę niepokalanej dla Grażyny. O pracę i dobrego męża dla Agnieszki i Ani. O pomyślne zdanie egzaminów i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw dla Macieja. O błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego oraz opiekę niepokalanej dla Karola. Aby niepokalana przeprowadziła Karolinę przez wszelkie trudności życiowe i zdrowotne. O światło Ducha Świętego podczas egzaminu maturalnego dla Marcela. Za świętej pamięci Mariannę i Stanisława Dąbrowskich oraz zmarłych z rodziny Podlaskich i Dąbrowskich. O dar jasnego umysłu, pokój serca i wewnętrznej równowagi i pomyślne zdanie egzaminu matury dla Mai. O wyleczenie z choroby i pomyślną rehabilitację dla córki Joli. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla taty Stanisława Daroch z okazji imienin. O potrzebne łaski i opiekę niepokalanej dla Agnieszki Kunka, Zosi, Katarzyny Daroch i Jasia Sieczki. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janiny Szlachetka. O potrzebne łaski dla Małgorzaty i Pawła Szlachetka i całej rodziny. W intencjach Panu Bogu znanych, zwłaszcza o światło Ducha Świętego i zdanie matury dla dzieci. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o szczęśliwe leczenie chemioterapią oraz powrót do zdrowia dla Karoliny. O pokój na świecie. O zdrowie dla Dawidka i Szymona. W intencjach Panu Bogu wiadomych dla Beaty. O łaskę mądrości dla wszystkich maturzystów, aby owocnie wykorzystali czas nauki podczas tegorocznych egzaminów oraz za ich rodziców, którzy bardzo przeżywają ten trudny okres w życiu swoich pociech. Niech Bóg Ojciec obdarzy ich siłą, spokojem i mądrością w wspieraniu swoich dzieci. O światło Ducha Świętego dla syna Roberta, za świętej pamięci Zofię, o zdrowie i obfite łaski dla rodziny Anny, o pomyślne zaliczenie egzaminów dla Adasia, Krzysia, Anielki i Ani. O zdrowie, uwolnienie i potrzebne łaski dla rodziny Marii. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla cioci Zosi i Magdaleny. O dobrą pracę dla Piotra, w intencjach Panu Bogu znanych dla Sławomira. Za świętej pamięci Zofię Łysiak, w 20. rocznicę śmierci, świętej pamięci Leona, Marię, Michała, Teperków, Stanisława Izdebskiego, Stanisława Rogale, Stanisławę Nowak. O dobrą żonę dla Piotra i Krzysztofa. W intencjach Panu Bogu znanych dla Grażyny. O uratowanie wzroku dla Violety. O światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Julii. O zdrowie, miłość, zgodę w rodzinie dla Ewy. O niebo dla świętej pamięci Tadeusza z rodzicami, braćmi i bratową.
o niebo dla świętej pamięci Tadeusza Basińskiego.

o uzdrowienie, uwolnienie potrzebne łaski dla synów, o obfitość łask, błogosławieństwo Boże na każdy dzień oraz radość spełnionej posługi kapłańskiej dla księdza Pawła. W intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy i o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandra i jego rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Wasińskich. O nawrócenie, powrót do Kościoła i opiekę niepokalanej dla Macieja, Ani, Joasi, Mai, Piotra, Asi i Jakuba. O radość życia wiecznego dla żony świętej pamięci Anny Frydrych. Za świętej pamięci Mirosławę Majek. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty Makowskiej i Magdaleny Sęk oraz ich rodzin. Za zmarłych z rodziny Bożyków. O opiekę Matki Bożej, wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Gajdów. O uratowanie małżeństwa Katarzyny i Waldemara, wiarę, nadzieję i miłość. O zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Staszewskiej-Perek, Janiny i Wojciecha Michałowskich, Elżbiety Krakowiak. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Macieja, Haliny Brzezińskich oraz misjonarza Krzysztofa Stankowskiego. Za świętej pamięci Zdzisława Perka, Franciszka Staszewskiego, świętej pamięci Bogdana Soje, Stanisława, Władysławę, Józefa, Stanisława, Edwarda Pomarańskich, świętej pamięci Helenę Denderską. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Karola, Wiesławy Denderskich oraz Marianny Bazan. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Macieja. Za świętej pamięci Juliana i Władysławę Misiak, Krystynę i Henryka Markowskich, Jadwigę Adama, Izabelę Ziemniak, Marię i Stanisława Świś, Wacława, Genowefę, Henryka i Zofię Nowakowskich, Agnieszkę i Alinę Głowackie, Stanisława Michalaka, Janinę Józefa i Adama Antoniaków, rodziców i rodzeństwo Henryka Wiśniewskiego, Bogdana Seweryniaka, rodziców i rodzeństwo, Krzysztofa Bonikowskiego, Witolda, Joannę Śmietanka, Michała Górskiego, Genowefę Stanisława, Józefa Skumiał, Jana Wilka, rodziców i rodzeństwo. O cud uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej dla Rafałka i Andrzeja prosi babcia. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Józefa, Jana i Tadeusza Bodych oraz wszystkich zmarłych z rodziny Bodych i Pawłowskich. O nawrócenie, uwolnienie od nałogów i uzdrowienie dla wnuka Piotra. O nawrócenie męża Krzysztofa oraz łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholizmu. Za świętej pamięci Mariannę i Piotra Zdanowskich. O zdrowie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla Igusi, Dawidka, Doroty i Sławomira Dziedzińskich. Za świętej pamięci Tadeusza, Jarosława Liszków oraz wszystkich zmarłych z rodziny Labuchów i Liszków. W intencji Panu Bogu Wiadomych dla Haliny Liszki. O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy Bogu Wiadomej i pokój serca prosi mama. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janusza, Genowefy i Józefa Wojciechowskich, świętej pamięci Henryki i Stefana Łukasików. Za świętej pamięci Mariannę, Zygmunta, Eleonorę, Stanisława i Andrzeja Sieczkowskich, świętej pamięci Barbarę i Mariana Szymańczaków. O niebo dla świętej pamięci Krzysztofa Olejnika. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Ryszarda Pietrzyków. Za świętej pamięci Zofię, Mariana Ziółkowskich, Reginę, Zdzisława Fijałkowskich, Annę Pawła Tesarskich. O szczęście wieczne dla świętej pamięci Zygmunta Banaszek, za Helenę, Leona, Krystynę, Mariana, Deliś oraz zmarłych z rodziny Banaszków i Delisiów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Stefana Ciury i zmarłych z rodziny Gaworów i Ciurów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Maksymiliana
i Ernesta Ostrowskich, we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych.

aż do całkowitego zapomnienia o sobie. Takie jest oblicze boskiej miłości, Twoje oblicze, oblicze Syna Bożego. Trzeba wielkiego wysiłku, by dorastać do takiej miłości, ale z Twoją łaską jest to możliwe. Człowiek, który został dotknięty Twą miłością, może naprawdę dawać siebie i być szczęśliwym. Taka miłość wyrównuje przepaść, jaka jest między ludzką nędzą a wielkością Boga. Jezu, opuszczony w chwili konania, oddający swoje życie za nas, dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię o taką miłość, która jest życzliwa i świadczy w potrzebie dobro wszystkim ludziom, także nieprzyjaciołom. Niech przez nasze czyny, słowa i modlitwę rozlewa się na świat Twoje miłosierdzie. Niech ono napełnia ludzkie serca pokojem, jakiego świat dać nie może, nadzieją pokładaną w Tobie, bo ona nigdy nie zawodzi, radością w miłości ofiarnej i najgłębszym szczęściem. Przemieniaj nasze życie w miłosierdzie.

Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest miłość. Dlatego z naczyniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas, Kościoła Świętego i całego świata. Prosimy o odwagę w głoszeniu Ewangelii dla Ojca Świętego Leona, wszystkich pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych i wiernych, aby świat rozpoznał w Tobie jedynego Zbawiciela. Daj tonącej w grzechach ludzkości poznanie zła grzechu i wszelkiej nieprawości. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści, nieczystości, bałwochwalstwie, niszczących życie i godność człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojny i trudnych doświadczeń. Umocnij czyniących dobro, wlej nadzieję w serca ludzi walczących o sprawiedliwy pokój na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka. Błogosław naszej Ojczyźnie i pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu i Europy. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium przed obrazem Twego miłosierdzia i przy grobie świętej Faustyny oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, przyczynił nas na Chrystusa, wstąpił na niebiosa, siedził po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stanął w życie, sądzić żywym i umarłym. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Bożego, święty rozkładany, że
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Naszego Pana jest zawsze nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Nasze zbawienie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej

Dziękuję Ci, Jezu, za tę wielką łaskę, żeś mi dał poznać całą przepaść nędzy mojej. Wiem, że jestem otchłanią nicości. Gdyby mnie nie podtrzymywała łaska Twoja święta, to w jednym momencie obróciłabym się w nicość. A więc każdym uderzeniem serca dziękuję Ci, Boże, za wielkie miłosierdzie względem mnie.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
2: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni. Obietnica Jezusa z dzisiejszej Ewangelii z pewnością pobudza naszą fantazję. Kto z nas bowiem nie chciałby dokonywać wielkich dzieł Bożych, tak aby cały świat uwierzył, że posłał nas Ojciec? Najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić wobec tego chrystusowego zobowiązania, brzmi: jak mamy się modlić, aby otrzymać? Święty Jan Chryzostom napisze: powiedz tylko: Panie, zmiłuj się nade mną, a natychmiast masz łączność z Bogiem. On nie czeka, kiedy skończysz swą modlitwę. Otrzymasz dary, zanim skończysz się modlić. Zanim zatem rozpalimy naszą wyobraźnię, musimy rozpalić wiarę, tę choćby niewielką, jak ziarnko gorczycy. Jedynie pełne pokory wyznanie: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, jest w stanie prawdziwie rozbudzić ją w ludzkiej duszy.
0: Komentarz przygotował ksiądz Piotr Lipiec. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 8.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Autopromocja.

0: ojczym i matka Kamilka z Częstochowy z wyrokami. Trwa walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Papież mówił do Polaków o jedności oraz wierności chrześcijańskim wartościom. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamilka 29 marca 2023 roku.
1: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
0: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiedziała już apelację. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie cały czas trwa walka z ogromnym pożarem. Służby walczące z ogniem niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
2: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we dwóch, trzech. Nawet ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
3: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
2: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
3: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
2: To były zasłonięcia z wycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
4: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne.
3: Błyskawicznie.
4: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
0: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane od końca XVII wieku. Między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Podczas pierwszej majowej audiencji generalnej Leon XIV skierował do Polaków słowa, które łączą duchowość z odpowiedzialnością za życie społeczne. W centrum jego przesłania znalazły się jedność narodu oraz wierność chrześcijańskim wartościom.
6: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzcie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
0: W spotkaniu z Ojcem Świętym wzięli udział m.in. kapłani diecezji gliwickiej obchodzący 5. rocznicę święceń prezbiteratu, którym towarzyszył biskup Sławomir Oder, a także polscy misjonarze Fidei Donum posługujący w Zambii.
7: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Błękitne granie.
9: Reklama.
10: Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
11: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome, tak jak Ludwik ekologiczny.
10: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
11: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
10: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl.
12: Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
9: Po reklamie.
13: Piosenka tygodnia.

0: możecie nas słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radioniepokalanow.pl.
1: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice. W technologii DAB Plus nas usłyszycie. I na całym świecie, gdzie tylko chcecie. Online, w internecie.
0: Z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

Moi kochani, to ja, ojciec Michał Nowak, franciszkanin. Możecie nas słuchać przez cały rok. No, wprawdzie nie oglądać, ale powiedzmy ze szczerze, nie ma za bardzo na co patrzeć. Słuchać natomiast możecie nas w każdą niedzielę. W audycji cyklicznej na antenie Radia Niepokalanów, którego możecie słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radionepokalanow.pl. Tam, w tym radio, w każdą niedzielę o godzinie 11.10 i o 21.30 jest emitowana audycja Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Nazywa się dość zabawnie, ale bardzo prawdziwie. Realizuje ją nas dwóch, to znaczy ja i mój serdeczny przyjaciel, ojciec Maciej Baron, werbista. Spotykamy się nad słowem niedzielnym, nad Ewangelią niedzielną, próbując uczynić ją bardziej zrozumiałą dla nas i dla was. Razem mamy pewnie gdzieś ćwierć tony, stąd i tytuł audycji. Zapraszam was z całego serca do słuchania tejże audycji, przypomnę, na antenie Radia Niepokalanów o godzinie 11.10 lub 21.30 w każdą niedzielę oraz możecie również odsłuchać audycje archiwalne i bieżące na serwisie Spotify, szukając podcastu o dokładnie tym samym tytule. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Jeśli chcecie dołączyć do nas, z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

0: Uwaga podróżni udający się do Niepokalanowa. Specjalny pociąg Radia Niepokalanów odjedzie z toru 102 przy peronie 7. Dla podróżnych udających się do Łodzi zapewniamy połączenie z toru 98 przy peronie 6. Życzymy udanej podróży i dobrego odbioru.
1: Radio Niepokalanów. Błękitne granie.

Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło albo róż rannych złóż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk, w ustach mieć kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy wznieść, zapaść hen w piękny sen pośród traw

Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje Bach, strząsasz ron, daje ton, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim słońca hymn, sławić cud.

Jabadiabapam. Chciałbym mieć taką sieć, schwytać w nią nudę złą, blaskiem ją rozpromienić w jasność, potem nieść dobrą wieść, zmienić lęk w piękny dźwięk, taką sieć chciałbym mieć na własność. Mógłbym też, jeśli chcesz, w strofach skryć życia nić, wtedy już zawsze będziesz ze mną. Może świat za 100 lat będzie trwał, tak bym chciał złowić go.

0: Ja ba.
1: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
2: Błękitne granie.

0: Ogłoszenia społeczne.
1: Szczęść Boże, ojciec Michał Szałkowski, dominikanin, moderator Żywego Różańca Archidiecezji Warszawskiej. Moi drodzy, zbliża się nasze kolejne comiesięczne spotkanie w ramach jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca w naszej archidiecezji. Tym razem spotkamy się w Niepokalanowie 9 maja. I tu uwaga, jak żeśmy już zapowiadali, nasz program będzie wyglądał nieco inaczej. O godzinie 10 konferencja, o 11 msza święta, o godzinie 12 modlitwa różańcowa. Spotkanie w Niepokalanowie będzie szczególne, gdyż zakończymy nasze rekolekcje zawierzenia się Maryi, które odprawiamy w ramach jubileuszu 200-lecia w całej Polsce, ale też i w naszej archidiecezji. Zaczęliśmy je w lutym, w marcu w poszczególnych parafiach. Właśnie w Niepokalanowie, w tym szczególnym miejscu, jakim jest sanktuarium niepokalanowskie, dokonamy tego zawierzenia. Będzie miało ono miejsce właśnie w czasie mszy o godzinie 11, której będzie przewodniczył biskup Piotr Jarecki. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału i przybycia do Niepokalanowa. Bardzo też proszę, aby do 7 maja pod adresem mailowym różaniec.warszawa@gmail.com zgłaszać osoby, które przybędą, tak abyśmy wiedzieli, ile osób chce się zawierzyć. Szczęść Boże!
0: Ogłoszenia społeczne.

0: Lektura Radia Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Nad przyrodzonością tchnęła mowa siostry Faustyny, gdy mówiła z bliźnimi lub o nich. Patrzyła na człowieka w świetle Bożym i stąd płynęła prawdziwa miłość bliźniego względem wszystkich, a przede wszystkim względem przełożonych i sióstr zakonnych swego zgromadzenia. Mam zawsze otwarte serce, pisze, za cierpienia innych i nie zamknę swego serca na cierpienia innych. Chociaż przez to zostałam nazwana z przycinkiem śmietniczkiem. To jest, że każdy wrzuca ból swój do mego serca. Wczoraj zostałam przebudzona i poznałam, że jakaś dusza prosi mnie o modlitwę i że jest w wielkiej potrzebie modlitwy. Króciutko, ale z całej duszy prosiłam Pana Jezusa o łaskę dla niej. Na drugi dzień już, po godzinie 12, kiedy weszłam na salę, było to w szpitalu podczas jej choroby, ujrzałam osobę konającą. Pobiegłam po różaniec i uklękłam przy konającym i zaczęłam w całej gorącości ducha odmawiać tę koronkę. Nagle konający otwarł oczy i spojrzał na mnie. I nie zdążyłam odmówić koronki, a on już skonał w spokoju. Ciężkie jest życie wspólne, pisze gdzie indziej, ale podwójnie jest ciężkie zżycie się z duszami pysznymi, które jednak przez cierpliwość zjednywała i pokonywała. Poznałam, że największa potęga jest ukryta w cierpliwości. Widzę, że cierpliwość zawsze wiedzie do zwycięstwa, choć nie zaraz, ale to zwycięstwo pokaże się po latach. Cierpliwość łączy się z cichością. Siostra Faustyna kochała pracę i bardzo ją ceniła. Nawet w chorobie do niej się rwała, by nie marnować czasu. Zdrowie moje, pisze, się polepszyło. Dziś wstałam do refektarza i do kaplicy. Nie mogę jeszcze stawiać się do obowiązku. Pozostaję w celi przy czółenku. Ogromnie mnie ta robota pociąga, ale jeszcze się męczę nawet tą robotą. Widzę, jak stale moje siły się zmniejszają. Nie mam chwil obojętnych, bo każda chwileczka życia mojego jest wypełniona modlitwą, cierpieniem i pracą. Obym tymi cierpieniami wyratować mogła choćby jedną duszę.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
2: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
1: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie. Wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
1: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
3: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
4: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje, wielka wdzięczność.
5: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
6: I mamy cichą nadzieję, że na następne 100 lat znów tu przyjedziemy, albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
4: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników Niedzieli, wszystkich naszych czytelników. Prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
3: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Dziś 6 maja to jest środa. Na zegarach kwadrans po godzinie 17. Rozpoczynamy wieczorną część programu Radia Niepokalanów. Przy mikrofonie Anna Chojnacka. Pokój i dobro.

Tę wieczorną część programu w Radiu Niepokalanów rozpoczynamy od wizyty w szkole, która znajduje się na terenie tej samej gminy, na której jest też redakcja radiowa, budynek radiowy i parafia niepokalanowska i bazylika. Odwiedzimy szkołę podstawową w Teresinie. To jest szkoła imieniem ojca Maksymiliana Kolbego, która w tym roku, 20 maja dokładnie, będzie obchodzić podwójny jubileusz. 70. rocznicę powstania tej szkoły będziemy mieć i 30. rocznicę nadania jej imienia patrona, wspólnego przecież z Radiem Niepokalanów. Szkoła podstawowa imienia świętego Maksymiliana Kolbego w Teresinie. O tę szkołę dokładnie chodzi. Powiedziałam, że odwiedzimy szkołę, ale to nie jest precyzyjne wyrażenie, bo to właściwie szkoła odwiedziła nas, a raczej jej reprezentanci. Z okazji jubileuszu szkoły w tym roku oczywiście wiele ciekawych wydarzeń w niej zorganizowano, zaplanowano i konkursów, ale także wystawę. Właśnie o konkursie i wystawie związanej z patronem szkoły opowiadali uczniowie i ich opiekunowie, którzy odwiedzili kilka dni temu Radio Niepokalanów. Posłuchajmy.

0: Szczęść Boże. Jesteśmy ze Szkoły Podstawowej imienia Świętego Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Nazywam się Joanna Żurawska, uczę techniki informatyki i matematyki w Szkole Podstawowej w Teresinie. Przybyliśmy do Radia Niepokalanów, by pokazać, że nasz patron to dla uczniów nie tylko postać z pomnika, ale inspiracja do współczesnej zabawy. Mamy ze sobą twórców gier planszowych, które stworzyły dzieci wraz z opiekunami, swoimi rodzicami, by opowiedzieć o życiu świętego Maksymiliana w zupełnie nowy sposób. W ogóle jest zrobiona w Szkole Podstawowej w Teresinie wystawa wszystkich gier. Stoją na stole, na dole, na parterze i zawsze można przyjść i zobaczyć, jak one wyglądały. W godzinach otwarcia szkoły.
1: Szczęść Boże. Przyszliśmy opowiedzieć o projekcie, który połączył pokolenia. W naszym konkursie Życie świętego Maksymiliana Kolbego uczniowie brali udział od zerówki aż po klasę ósmą. Gry, które są obecnie przedstawione, zaprezentowane na wystawie szkolnej, powstały często przy wsparciu rodziców. Stając się okazją do wspólnego odkrywania losów i życia świętego Maksymiliana Kolbego. To żywa lekcja historii, którą nasi zwycięzcy sami zaprojektowali od A do Z.
2: Martyna Reszczyńska i jestem w szkole nauczycielem współorganizującym proces kształcenia. Nawiązując do tworzenia tego konkursu, kierowałam się aktywnością dzieci podczas rekolekcji. Zazwyczaj padały różne pytania, rekolekcjonista zadawał uczniom i uczniowie chętnie, każdy chciał coś powiedzieć. I widziałam takie dobro płynące z dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Bardzo dużo odwagi w tej aktywności. Podjęłam się ułożenia konkursu Gra Życie świętego Maksymiliana Kolbego, wychodząc również naprzeciw dużej ilości gier w telefonach komórkowych, które niekoniecznie wiążą się z popularyzacją wiedzy, informacją. My tutaj żyjemy w takim centrum pięknym i szerzenie tutaj poprzez konkurs wiedzy, informacji o życiu świętego Maksymiliana Kolbego uznałam za to, żeby stworzyć konkurs. Nie sądziłam, że w tak dużej liczbie tutaj osób chętnych, które posiadają właśnie tą wiedzę, którą chcą zarazić innych, sposób zaprezentowania przez grę planszową będzie aż tak dużej liczbie tutaj zgłoszonych osób. Duży odzew był. To są, jak widzimy, rodzeństwa, to są rodziny, które tutaj aktywnie spędzają czas, bliżej poznając siebie. Dzieci tutaj zaangażowały rodziców.
3: Szczęść Boże! Często mówimy, że dzisiejsza młodzież żyje tylko w świecie wirtualnym, a my w Teresinie udowadniamy, że planszówki mają się świetnie. Nasi laureaci podjęli wyzwanie. Zamienili życiorys świętego Maksymiliana w pasjonujące rozrywki pełne pytań quizowych i zadań. Chcieliśmy, by wartości, takie jak miłość bliźniego i poświęcenie, stały się dla nich zrozumiałe poprzez aktywne działanie.
4: Joanna Truszkowska, katechetka w szkole w Teresinie. Z okazji wielkiego jubileuszu, które mamy u nas w szkole, w tym roku mamy 70-lecie naszej szkoły, ale też 30-lecie nadania naszej szkole imienia Maksymiliana Kolbego. Jest to niesamowita uroczystość, ogromny jubileusz, dzięki któremu jeszcze bliżej możemy poznać tego bohatera, który właśnie tutaj, w tym małym Niepokalanowie, zaczął działać i tworzyć wielkie dzieła. Chcemy to młodzieży i naszym dzieciom przekazywać dalej, tak? Poszerzać tą wiedzę na jego temat i poznawać jeszcze bardziej jego duchowość, jego życiorys, ale też właśnie jednocześnie łączyć te rodzinne chwile poprzez właśnie wspólne gry, spędzanie czasu, rozmowy, odkrywanie wspólnie razem tego niesamowitego miejsca.
5: To wiesz, Siuksze?
6: Miłosz, nasza gra jest trochę jak Chińczyk i są różne pola też przeznaczone do tego. No, masz kostkę, no i to pionki musisz. No, trzeba wyrzucić kostką, ile i to zależy, ile się przesuniesz. No, ma różne pola, na przykład jest flaga Japonii, gdzie można się przesunąć o kilka pól. Jest też rycerz niepokalanej, gdzie są te dwa pola.
0: Chłopcy, wasza gra jest też bardzo estetyczna i bardzo ładnie zrobiona, tak? Także taka, oczywiście, że jest kolorowa, prawda? Jest... No, czy każdy miał obowiązek zrobić ją w specjalnym pudełku, swoje pionki przygotować? To są naprawdę czasami bardzo profesjonalne gry, które chcielibyśmy nawet gdzieś kiedyś wydać, tak?
7: Ja jestem Jan Adamczyk.
8: Marysia Adamczyk, maksymalny drukarz.
7: Nasza gra polega na tym, że nie ma żadnych kostek, tylko polega na wiedzy. Sądzisz, że masz wiedzę, o tyle możesz przesunąć się o pól. Bierzesz pytanie i jest o różnej wiedzy. To są zadania bardziej. trzeba wyć jak syrena przez 5 sekund i się nie roześmiać. No tutaj w Niepokalanowej jest straż ludziki z klocków tego. Znaliśmy go już wcześniej, no bo to jest nasz patron szkoły, więc warto wiedzieć coś o nim.
5: Nazywam się Martyna Adamczyk, jestem mamą Marii i Jana Adamczyk. Jestem trochę współautorem z dziećmi gry Maksymalny Drukarz. No my się zorientowaliśmy dosyć późno, właściwie 2 dni przed końcem terminu, że chcemy wziąć udział w tym konkursie z racji jubileuszu naszej szkoły. No my mieliśmy małą burzę mózgów w domu, jak my zrobimy tą grę. Każdy miał inny pomysł, każdy z nas był zaangażowany. Musieliśmy z tych naszych wszystkich pomysłów stworzyć jedną grę. Mam nadzieję, że nam się udało to zrobić w fajnej formie. Nasza gra była skupiona na krótkim czasie. Trzeba było mieć około 80 minut i polegała, żeby wypełnić zadania i pytania w bardzo krótkim czasie i przejść przez metę, żeby zdobyć punkt. Za dobrą odpowiedź można było się przemieszczać o jedno pole, o 2 pola lub 3 pola. Fajną opcją w tej grze było że był tak osoba, która się zajmowała tą, jakby musi być w tej grze narrator, bym powiedziała, my nazywaliśmy to redaktor naczelny, który pilnuje porządku w tej grze. Było też takie pytanie, dlaczego w Japonii przetrwał ta bazylika, która tam jest w Japonii, dlaczego przetrwała wojnę? I to jest takie trudne pytanie. To albo mogę zdradzić odpowiedź, jak ktoś nie wie, to powiem, że Maksymilian wybudował ją za górą. Dlatego ona przetrwała wojnę.
9: Nazywam się Marta Panyło. Nasza gra różniła się od innych, bo nie wygrywała jedna osoba, tylko polegało to na tym, że działaliśmy wspólnie. Tak jakby ułożyć bazylikę i każdy budował jedną cegiełkę. Były zadania i trzeba było odpowiedzieć poprawnie, wymienić jakieś różne rzeczy o Maksymilianie, co o nim wiemy. Za każdą odpowiedź poprawną można było na przykład dobrać jedną cegiełkę albo 2. I te cegiełki później trzeba było położyć na samym środku. Jest taki szkielet przezroczysty, tak jakby taki mały rysunek, Niepokalanowa bazyliki i trzeba było ułożyć całą bazylikę z cegiełek. I wygrywaliśmy wspólnie, jeżeli cała bazylika była ułożona już, jeżeli już była cała zapełniona cegiełkami. I cegiełki były w środku gry.
8: Max Latkowski. Wymyśliłam tą grę, dlatego że się trochę interesuje życiem świętego Maksymiliana. Zaciekawił mnie ten projekt tego pojazdu kosmicznego, co zrobił. Te pytania to wymyślałam je ja, robiłam je z mamą na komputerze i mama pomogła mi wydrukować. Pionki ja zaprojektowałam na drukarkę 3D wydrukowane. Ten pojazd miał polecieć w kosmos, bo Maksymilian Kolbe chciał nim dolecieć do Pana Boga, a quizy i były karty quizów, że na przykład cytaty Maksymiliana albo co się wie i karty zadań. Na przykład powiedzieć jakąś modlitwę. A moja gra się nazywała Na Maksa o Maksie.
10: Agnieszka Lotkowska, jestem mamą Maksa. Imię zobowiązuje, jak jest konkurs o Maksymilianie. Zapytałam Maksa, czy chciałby wziąć udział w takim konkursie, jak się pojawiła informacja na stronie. I Maks powiedział, że tak, więc gdzieś wspólnie słuchaliśmy różnych informacji z filmów o Maksymilianie. Potem, tak jak Maks mówił, kładał to pytanie, trochę mu pomogłam z tą taką stroną techniczną, z drukowaniem czy z laminowaniem części. Byłam pełna podziwu dla jego kreatywności i tego, jak się zaangażował. Nie robiliśmy tego na raz, raczej tak w takich krótkich odcinkach czasu, gdy gdzieś tam mieliśmy chwilę. Jest ich w domu 3, więc też jest czasami ciężko o ten taki moment. Natomiast dla mnie to był też taki czas na to, żeby być tylko z nim. Żeby usiąść i z nim konkretne zadanie zrobić, czy coś mu pokazać, wspólnie spędzić czas. I to jest taka wartość dodana dla mnie gdzieś tam obok tego, że coś stworzyliśmy, co też zyskało uznanie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Próbowaliśmy gdzieś z każdego okresu życia Maksymiliana ułożyć pytania. Było najtrudniej z tą częścią końca życia, tak? Z tym pobytem w obozie koncentracyjnym, też z racji wieku Maksa. Max ma 8 lat. Gdzieś różne rzeczy trzeba było wyważyć, jak mu o tym opowiedzieć. Właśnie dla niego najbardziej fascynujący był ten okres taki, jak Maksymilian był mały, bo to bardzo jest mu bliskie. Bardzo gdzieś wracał do tego tematu tego pojazdu kosmicznego, który Maksymilian zaprojektował. To były takie pytania quizowe. Były trzy odpowiedzi do wyboru i było zaznaczone, która jest prawidłowa, także przeciwnik musiał czytać pytanie, żeby osoba odpowiadająca nie widziała tej odpowiedzi.
1: Muszę powiedzieć, że uczniowie całej instrukcji, którą opracowali, dodali odpowiedzi naprowadzające w grze. Także instrukcja jest pełna, obszerna, wyposażona we wszystkie podpowiedzi.
11: Jakby ktoś grał taki, kto nie tak, zna odpowiedzi.
1: Kto tak? nie zna życia, jak odpowiedzieć na dane pytanie, to również zostały załączone odpowiedzi.
11: Instrukcji dobre.
1: I w tym jest cała bogata tutaj przedstawiona oferta gry, zachęcająca do tego, żeby zagrać. Gra ogólnie, każda z tych gier, jest bogata w treści życia świętego Maksymiliana Kolbego. Dużo informacji, nie tak obszernych, a odpowiadającym poziomom gry.
6: Nazywam się Felicją Potopowicz. Przystąpiłem do konkursu dlatego, że trochę się interesowałem Maksymilianem. Trzeba było rzucić kostką. Po drodze w tej grze zdobywały się punkty. Na polu się stawało i się wyciągało karty i odpowiadało się na pytanie o Maksymilianie. Ja i trochę mama. Drukowałem, w sensie, no ja pytanie wymyśliłem.
1: Ma bardzo ciekawą szatę graficzną jego gry.
6: Bardzo kolorowa, było zdobiona, dobrze.
1: Druki różnych sytuacji z życia świętego Maksymiliana, prawda?
6: Stawało się na polu i wyrzucało się kostką i tyle, ile się wyrzuciło, tyle się szło do przodu.
1: Miała nietypową szatę graficzną z dużą ilością wyciętych, chyba drukowanych zdjęć z życia Maksymiliana. W pudełku takim z recyklingu.
8: Nazywam się Dawid Janasik. Stworzyłem grę razem z bratem.
9: Ja nazywam się Dominik Janasik.
8: Przystąpiliśmy do konkursu, ponieważ bardzo lubimy grać w planszówki, ale też bardzo nas zainteresowało życie świętego Maksymiliana. Jakie funkcje pełnił, gdzie wyjeżdżał na misję, ale też dużo się dowiedzieliśmy dzięki tej grze. Dla mnie Maksymilian jest przykładem do systematycznej nauki, bo uczył się języków, na przykład do Japonii przypłynął statkiem, nie znając w ogóle języka i po miesiącu zaczął wydawać już rycerza japońskiego.
9: Ja bym dodał tak, że inspirację wzięliśmy z, lubimy właśnie planszówki, jak zobaczyliśmy, że właśnie jest konkurs, żeby zrobić planszówkę, to zaczęliśmy szukać po jakichś filmach, książkach o Maksymilianie i dużo się dowiedzieliśmy o jego życiu. Moja gra i mojego brata nazywała się Śladami Maksymiliana.
12: Ja nazywam się Aurelia Fioro. Tworzyłam grę z wieloma koleżankami z mojej klasy. Łącznie w nas w grupie było pięcioro. Ja, Wola Pałuba, Sulomija Kuwiwczak, Amelia Bożymowska i Oliwia Wodarczyk. Nasza gra nosiła tytuł Rycerz Niepokalanej. Nasza gra to była dokładnie taki miszmasz każdej gry na świecie, jaka mogła być. Trochę Chińczyka, trochę Monopoli. Po prostu nie mieliśmy takiego jednego przybitego planu, tylko trochę eksperymentowaliśmy z pomysłami.
13: Nikola Maciejewska. Moja gra polega na tym, że kładzie się pionki na starcie, rzuca się kostką i co trzecie pole losuje się kartki, którym tam są jakieś i jak się je odpowie, to się idzie jedno pole naprzód.
14: Ja nazywam się Lena Woźniak. Zrobiłam grę, która jest połączona ze wszystkich praktycznie gier. Na przykład są kartki i na przykład taki mistrz, który nie gra w tą grę, czyta pytania, a później jedna osoba odpowiada. I na przykład jak ktoś dobrze odpowie, to przesuwa się o jedno pole, a jak ktoś źle, to się zatrzymuje na tym samym polu. Są kolorowe kartki. Na przykład biała oznaczała, jak był młody, są pytania. Na czerwono, że to jest męczeństwo, a na niebiesko, że chciał iść do nieba.
13: Były bardzo różne, którego Maksymilian się urodził.
12: Mieliśmy jedno pytanie, ilu Maksymilian ma braci? I jeszcze naszej grze polegało na to, że jeżeli się stanęło na odpowiednim polu, można było zdobyć takie pieniądze, za które można byłoby wykupić dodatkowe podpowiedź do pytania. Chodziło bardziej o to, żeby dotrzeć na metę, ponieważ jeżeli się źle odpowiedziało na te pytanie, wracało się na start.
15: Ja właśnie tutaj z Audalią pracowałam w tej samej grupie. Myślę, że to też taka jest gra edukacyjna, tak dla dzieci też. Znaczy, myślę, że tak nas integrowało, tak można też połączyło, więc takie też może proste konkursy, zadania też mogą łączyć tak ludzi, tak po szkole i też były przerwy, jeśli sobie grałyśmy siatkówkę albo gadałyśmy po prostu. Też taka integracja, taka z przerwami.
11: Koleżanki przedmiotowce, tak jak pani Joanna Truszkowska, która prowadzi religię, pani Anna Makowiecka również jest katechetą w szkole, pani Joanna Żurawska, która tutaj wspiera technicznie zawsze i dodaje pomysłów uczniom, jak w jaki kreatywny sposób można coś przedstawić, wykorzystać dane materiały, coś stworzyć. Czy pani Agnieszka Jaworska jest historykiem, więc dzieci mogą zawsze zaczerpnąć wiedzę, co jeszcze można dodać, jak uzupełnić. Ogromne wsparcie nauczycieli uczących różnych przedmiotów napędziło inicjatywę tego konkursu.
9: Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie konkursu o świętym Maksymilianie nauczycielom ze szkoły podstawowej imieniem Maksymiliana Kolbego w Teresinie oraz rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu materiałów do naszej kier. Była to dla nas wszystkich super zabawa.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Stanisław zwraca mi uwagę na pewien zwyczaj językowy, o którym miałem okazję już wielokrotnie mówić. Mianowicie chodzi mu o wtrącanie, jak pisze, zwłaszcza przez panie. Tego nie zauważyłem, ale być może partykuły tak, tak. Ja teraz będę tak właśnie próbował mówić, tak, tak, żeby Państwo to tak zauważyli, jak to właśnie tak wygląda w naszym mówieniu, tak. No właśnie, czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jakieś słowo wtrącamy. Wtrącamy je i nie jest to przez nas nawet zauważane. Być może takie tak, tak, jest po to, żebyśmy potwierdzali to, co sami mówimy. Niektórzy, dawniej zwłaszcza, wprowadzali czasem niepotrzebnie oczywiście, ale pewnie dla nich jakąś to funkcję miało, słowo nie. I mówili nie różne rzeczy, tak jakby sobie nie przecząc, nie? I to nie miało pewne znamiona dialogu, nie? Bo w ten sposób, jak gdybyśmy pytali kogoś, nie? O to, czy mamy rację, czy nie, nie. I to niektórzy pozostawili u siebie to nie, inni zmienili to na tak. Podobnie niektórzy mówią prawda, prawda, tak jakby sobie potwierdzali to, prawda, co prawda mówią, inni, chociaż ich jest mniej, mówią czasem nieprawda. I to nieprawda, nieprawda ma też taką funkcję. Trochę to dialog, trochę to zaproszenie do wygłoszenia racji, trochę to potwierdzenie, no i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tego jest za dużo, to oczywiście przeszkadza słuchaczowi. Pewnie pomaga mówiącemu, ale mówiący powinien bardziej myśleć o słuchaczu. To jest na pewno bardziej właściwe. Dlatego też, nawet jeśli nas korci, tak, takie właśnie mówienie, nie, no to powstrzymajmy się, a przede wszystkim próbujmy słuchać tego, co mówimy.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Polscy biskupi będą modlić się w intencji Leona XIV w rocznicę jego wyboru. Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów w parafii w Chicago. W Niepokalanowie odbyło się spotkanie z cyklu Oddaj się Maryi poświęcone błogosławionej Paulinie Jaricot. Informacje z życia Kościoła, 6 maja. Zapraszam. W czwartek 7 maja o godzinie 17 w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie polscy biskupi będą sprawować mszę świętą w intencji papieża Leona XIV z okazji rocznicy wyboru na stolicę Piotrową. Eucharystii przewodniczyć będzie arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Msza święta będzie sprawowana na zaproszenie nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonio Guido Filipazziego. Homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. Kardynał Robert Francis Prevost został wybrany na stolicę Piotrową rok temu, 8 maja 2025 roku. Przyjął imię Leon XIV. W parafii świętego Franciszka Burgiasza w Chicago uroczyście przekazano relikwie błogosławionych męczenników z Markowej z Podkarpacia, małżonków Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga dzieci. Uroczystości przewodniczył arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski i kustosz relikwii. Liczna Polonia z Chicago i Ameryki, Polacy przybyli z kraju, w tym przedstawiciele władz samorządowych ze Wrocławia, uczestniczyli w podniosłej uroczystości, która odbyła się 2 maja. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, który wraz z delegacją z Urzędu Marszałkowskiego przybył na uroczystości polonijne. Na spotkanie z Polonią i paradę polonijną 2 maja. Przekazanie relikwii było właśnie kulminacją tych uroczystości. Przekazanie relikwii błogosławionych z Markowej do parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago przyczyniło się do wzrostu niezłomnej wiary parafian i będzie stanowiło dla nich przykład miłości do brata i siostry i poświęcenia się aż do końca.
2: W okazji tego roku jubileuszowego gdzieś mówi się o Paulinie coraz więcej. Gdzieś tam coraz więcej jest po polsku książek o niej, no ale też trzeba przyznać, że ja jako moderator, który jeżdża po diecezji, organizuję takie międzydekanalne spotkania, no to często ludzie, którzy są od wielu lat w różańcu, mówią, a co ojciec wymyśla, jaka Paulina Jaricot? No różaniec był od zawsze w kościele i my się modlimy, tak? A nie, że jakaś tam dziewczyna go założyła, to jeszcze we Francji, tak? Więc no nawet sami członkowie Żywego Różańca często nie wiedzą o Paulinie.
1: 2 maja w Niepokalanowie odbyło się spotkanie z cyklu Oddaj się Maryi, połączone z zawierzeniem siebie i swoich spraw Niepokalanej. Gościem specjalnym spotkania był tym razem asystent Żywego Różańca, ojciec Michał Szałkowski, dominikanin, który wygłosił kazanie podczas mszy świętej o godzinie 11 oraz konferencję o godzinie 14. Tematem przewodnim był tytuł litanii loretańskiej Królowo Polski oraz osoba błogosławionej Pauliny Jaricot. Kapłan zwrócił uwagę na to, że założycielka Żywego Różańca jest wciąż mało znana. Ojciec Szałkowski zachęcał także do odprawienia rekolekcji oddania się Maryi na podstawie książki z tekstami błogosławionej Pauliny.
2: To jest ciekawa postać, tym bardziej nie wiem, czy ktoś zetknął się z rekolekcjami Różanie 33. Nie. Więc zachęcam, z racji tego jubileuszu, który jest w tym roku, została stworzona książka Różanie 33, właśnie w oparciu o tekst błogosławionej Pauliny, i bardzo wielu ludzi się zdziwiło, że na przykład Pan Jezus do niej przychodził, że rozmawiał z nią, tak? Czyli też mistyczka, można powiedzieć. I ta książka no właśnie została napisana po to, żeby właśnie w ramach tego jubileuszu dokonać zawierzenia Żywego Różańca właśnie Matce Bożej.
1: Kapłan zwrócił też uwagę na wyjątkowość Pauliny jako świeckiej ewangelizatorki.
2: Moi drodzy, dzisiaj jakby przywykliśmy, że mamy świeckich ewangelizatorów, tak, że osoby świeckie chodzą, tak, głoszą, mówią. Natomiast pamiętajmy, że Paulina żyje na początku XIX wieku, gdzie zupełnie były inne czasy, tak, gdzie kobiety miały jakby w ogóle inne miejsce w społeczeństwie, miały inne miejsce w kościele. Pamiętajmy, że jest to też Francja, która jest po rewolucji, czyli ta, która odrzuciła zupełnie Pana Boga i Kościół. I jakby no, w tym momencie musimy sobie umieścić właśnie Paulinę.
1: W 2026 roku obchodzony jest jubileusz dwustulecia powstania Żywego Różańca, założonego w 1826 roku w Lyonie przez błogosławioną Paulinę Jaricot.

0: Reklama.
1: Jak było na basenie?
2: Super, ale chyba znowu mamy problem.
1: Kurzajki? Mamy na to sprawdzone rozwiązanie. Brodacid, lek bez recepty, który pomógł nam już wiele razy. Jak zawsze przeprowadzimy kurację w domu, bez bólu i z łatwością. A substancje czynne leku Brodacid, kwas salicylowy i kwas mlekowy, zrobią swoje.
3: I wracamy na basen!
1: Brodacid. Po kurzajkach ani śladu.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
5: Gwiazda Tygodnia Radia Niepokalana.

To Stan Borys przed chwilą w towarzystwie. Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony. To jest nasza propozycja do cotygodniowego plebiscytu na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów. Na pewno Państwo, ci stali słuchacze, przede wszystkim pamiętają, że po tych tygodniowych plebiscytach i wybieraniu zwycięzców w kolejnych tygodniach mamy później podsumowanie miesiąca. Ale na razie przed nami podsumowanie tygodnia. Tak jak wspomniałam przed chwilą, plebiscyt na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów w najbliższą sobotę o 17.30.

Od kilku tygodni w środowe wieczory towarzyszy nam w Radiu Niepokalanów audycja i przysłuchujemy się rozmowie poświęconej rodzicielstwu, opiece rodzicielskiej nad dziećmi małymi i starszymi. Kolejne spotkanie z rozmówcami stałymi w tym programie zresztą już za chwilę.

0: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smolenie.
1: Perfekcjonizm u dzieci. Jak radzić sobie, pani psycholog, z dziećmi, które są zbyt perfekcyjne i stresują się, gdy nie są najlepsze?
2: Ja myślę o tym, że perfekcjonizm u dzieci to jest taki wymiar i taka chęć kontrolowania lęku, czyli jeżeli ja właśnie chcę być taka najlepsza, najlepszy, to również chcę skontrolować ten swój niepokój i lęk przed porażką, przed niepowodzeniem, więc jeżeli ja będę taka perfekcyjna, dołożę wszelkich starań, że wszystko będzie takie bardzo doskonałe. Warto wtedy również zwrócić uwagę i przekierować uwagę dziecka nie na efekt, ale na proces. Czyli nie skupiam się na już tym ostatecznym wyniku mojej pracy, ale na tym, jaki wkładam wysiłek. Że tu nie chodzi tylko o sukces, czyli ucz dziecko, że błędy są taką okazją do nauki, nie? Że możemy tutaj sobie myśleć o tym, żeby właśnie opowiadać dziecku o swoich błędach, pokazywać, jak sobie z nimi radzimy. O, widzisz, na przykład tutaj naleśnik mi się przypalił, o, widzisz, też coś tam mnie się wydarzyło takiego trudnego, ale żeby obniżać wartość perfekcjonizmu, dlatego że jeżeli będziemy uczyć dziecko takiej wielkiej dokładności, to może skutkować tym, że właśnie wychowamy dziecko bardzo takie kontrolujące, a w efekcie dziecko z nerwicą, więc może być to bardzo takie trudne. Stosuj zasadę dobrze, ale nie zasadę, że ma być idealnie, nie? Ma być dobrze, po prostu. I myślę sobie o tym, kiedy myślimy o perfekcjonizmie, to myślimy też o rodzicach, którzy często też są tak nadmiarowo przywiązani do tego, jak ma wyglądać na przykład dom, nie? Że mama nie położy się spać, jeżeli nie wypucuje całej kuchni i cały dom nie będzie świetnie wyczyszczony. Więc jeżeli dziecko będzie patrzyło też na taką mamę, to samo też nie będzie odpuszczało, to też samo będzie chciało i dążyło bardzo do takiej doskonałości, do rzeczywiście takiego mocnego kontrolowania wszystkiego, co jest dookoła. Więc myślę, że dla nas wszystkich taka zasada dobrze, a nie idealnie, jest takim urealnieniem wysiłków, nie? Czyli nie tyle skupiam się na tym efekcie końcowym, ale skupiam się na procesie, na tym, jak fajnie jest się uczyć, jak fajnie jest coś wspólnie robić, jak fajnie jest podążać za coraz większą wiedzą i umiejętnościami, a niekoniecznie nad tym efektem końcowym.
1: A czy lęk przed pójściem do szkoły może mieć przyczyny w czymś, co dzieje się na przykład w domu?
2: No właśnie, tak jak już w poprzedniej odpowiedzi zasugerowałam, że ta czystość domowa może się przekładać na ten perfekcjonizm naszego dziecka, to oczywiście, że tak, że ta atmosfera domu, wszystkie wydarzenia, które dzieją się w rodzinie, stresy rodziców, napięcia, to również jest coś, w czym żyje nasze dziecko. To jest również wszystko to, co nasze dziecko zbiera, co nasze dziecko w jakiś tam sposób przeżywa. No i przede wszystkim warto się przyjrzeć temu, czy w domu nie ma też takich napięć związanych ze szkołą. Czy to nie jest tak, że nasza własna historia jako dorosłych, jako rodziców, to też jest historia osób, które miały jakieś niepowodzenia, czy duże powodzenia, albo były duże oczekiwania edukacyjne, nie? Jak to było z naszą edukacją? Czy też temu nie towarzyszyło bardzo dużo napięć? Czy też nie jest tak, że my się boimy, żeby to nasze dziecko nie było w szkole takie jak my, albo też bardzo chcemy, żeby było takie jak my, a widzimy, że ono bardzo mocno odstaje? Bardzo ważne jest to takie budowanie atmosfery takiej otwartości, akceptacji, rozmawiania o tym, jak ci jest w szkole, czego ja oczekuję, jakie ty masz koleżanki, jakich masz kolegów, co w szkole lubisz, co ci sprawia trudność, ale cały czas unikamy takiej presji, zwłaszcza dotyczącej ocen, czyli żeby nie budować w dziecku takiego napięcia i takiej silnej potrzeby rywalizacji, a bardziej, żeby w dziecku budować taką chęć właśnie poznawania, ciekawości, takiego zainteresowania, budowania siebie i myślę bardziej tego, że ta szkoła jest takim miejscem, gdzie ja się mam nauczyć relacji społecznych, a przy okazji też zdobyć wiedzę, konkretne umiejętności, a nie, że wytworzy się we mnie taka presja osiągnięć, która później będzie skutkowała również w moim dorosłym, zawodowym życiu.
3: Pani psycholog, proszę powiedzieć, czy warto samemu inicjować kontakty z rodzicami dzieci z klasy, żeby dziecku było łatwiej?
2: Myślę, że to takie dość podstępne pytanie, natomiast powiem tak, że z jednej strony tak, dlatego że jak myślimy sobie o takim wsparciu społecznym, to dzieci będą czuły się pewniej, kiedy ich rodzice znają rodziców kolegów. Czują się wtedy pewniej, czują się bezpieczniej, mają takie większe zaufanie. No, łatwiej oczywiście wtedy zorganizować jakieś spotkania, wspierać się w różnych trudnych momentach. Natomiast myślę też o tym, że te kontakty z rodzicami powinny być oparte na pewnej kulturze, na dochowaniu pewnych granic. Również, żeby to się nie zamieniło w budowanie jakiejś koalicji czy pewnych grup wrogości, które czasem rzeczywiście się pojawiają.
3: Tak podstępnie trzeba dawać dobre wzorce.
2: Trzeba absolutnie dawać dobre wzorce, takie komunikacyjne, ale też i właśnie takiego dobrego spędzania czasu.
3: Nie mówić, co należy, jak należy, a pokazywać.
2: Bardziej tak, dokładnie tak, ale również, ażeby te spotkania nie wykluczały innych, czyli żeby nie stworzyć pewnej, grupy kontrolującej, czy grupy, która miałaby być w opozycji do czegoś, co się dzieje w szkole, w klasie, bo zawsze takie sympatie między rodzicami będą dzieciom pomagały. To jest bezwzględnie tak, że to będzie pomagało. Natomiast jeżeli to będzie właśnie oparte na pewnej takiej kulturze, na pewnej wymianie informacji, ma to służyć wsparciu, ale nie budowaniu wrogości.
3: Dobrze, teraz takie pytanie, które się przewija w każdym pokoleniu. Jak reagować, kiedy dziecko mówi, że nauczycielka czy nauczyciel go nie lubi? Czy to nie jest taki podstęp, żeby się z czegoś wytłumaczyć i mieć taki parasol ochronny? Bo ona mnie nie lubi i to się już nie zmieni.
2: Czasem może tak być, że to jest jakiś taka przestrzeń manipulacji dziecka, natomiast ja najpierw zaczęłabym od tego, skąd u dziecka w ogóle taka myśl, że ta pani czy ten nauczyciel, on mnie nie lubi. Dlaczego w ogóle powstała taka myśl? Bo przecież posyłamy nasze dziecko najpierw do przedszkola, to zawsze jest takie ważne, a kogo ty tam lubisz, a czy masz fajnych kolegów, ale czy pani jest fajna, czy pani cię lubi, nie? To jest takie bardzo istotne, żeby mieć takiego sojusznika w tym dorosłym, który naszym dzieckiem się zajmuje, który z naszym dzieckiem spędza sporą część czasu. Więc najpierw bym zapytała, co w ogóle dziecko skłoniło do takiego myślenia, że ktoś go może nie lubić? Dlaczego powstała taka myśl? Zanim jeszcze pojawiłaby mi się w głowie ta myśl o tym, że to może być jakaś manipulacja, że być może tutaj dziecko oczekuje pewnej naszej takiej interwencji. Zapytałabym, co się takiego wydarzyło, że tak myślisz, nie? Co takiego doprowadziło do tego wniosku? Również rozmawiałabym o tym, że nauczyciel rzeczywiście czasem może być zmęczony, czasem może być surowy i to nie oznacza, że cię nie lubi, nie? Żeby pokazywać i rozumieć też te emocje tego dorosłego w takim szerszym rozumieniu, ale niezmiernie ważne jest to, że dzieci również w takim wieku będą oceniały relacje przez pryzmat akceptacji, nie? Czyli ta akceptacja będzie ważna, co jest w tej relacji, i tutaj warto uczyć odróżniania faktów od emocji, dlatego lepiej zwracać uwagę na to, że czasem jest też ktoś zmęczony, czasem jest surowy, ale to nie oznacza, że ten ktoś cię nie lubi. Natomiast jeżeli będziemy widzieć, że rzeczywiście utrzymuje się taki stan tego dziecka, że ta pani to mnie na pewno nie lubi i to dziecko będzie nam się zniechęcało do uczenia tego przedmiotu, to ja wtedy myślę, że w ramach konsultacji, w ramach zebrania podeszłabym do tego nauczyciela i rzeczywiście zapytałabym w takim szacunku, otwartości, jakie jest jego spojrzenie na tą sytuację, nie? No bo z jakiegoś powodu to nasze dziecko daje nam taki sygnał, nie? Ponieważ idąc na skróty, rzeczywiście może być to taki wytrych do tego, żeby być może obwinić tego nauczyciela, że on coś robi takiego i nasze dziecko się nie chce tego uczyć, ale jakby taki wniosek nie doprowadzi do niczego dobrego, tylko doprowadzi do tego, że rzeczywiście stracimy możliwość rozwoju i nauki dziecka w danym przedmiocie, tylko żeby bardziej zwrócić uwagę na to, no co my możemy tutaj zrobić, nie? Jak odwrócić tą sytuację, jak przekonać, że może ten przedmiot jest czasem trudny, może ta pani, ten pan, no czasem coś przeżywają innego, tak jak i ty coś trudnego przeżywasz, żeby się bardziej skupić na tym, czego się uczymy, a nie na tym, co się też tam wydarza. Oczywiście czasem są sytuacje konieczne naszej bezwzględnej interwencji i taka rozmowa dorosły z dorosłym jest bardzo ważna, czyli my jako rodzice mamy obowiązek absolutnie interweniować. Czasem niestety nawet u dyrektora szkoły, jeżeli coś działoby się takiego trudnego i my to mamy monitorować. Natomiast najpierw w takim pierwszym pytaniu naszego dziecka, że ta pani mnie nie lubi, to ja bym najpierw zapytała, co takiego się wydarzyło, co się takiego stało. Potem bym to obserwowała tak dobrze, czy to nie idzie w stronę właśnie takiego zniechęcenia, albo no, takiej manipulacji, dobra, nie uczę się, bo mnie pani nie lubi i tak dostanę taką a taką ocenę, prawda? Ale żeby to rozeznać, żeby pomóc dziecku w tym, że my mu będziemy w tym towarzyszyć, my tutaj kontrolujemy to, ale że czasem te nasze emocje nie są oznaką nielubienia, a tego, że my coś przeżywamy.
0: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smolenie.
4: Radio Niepokalanów.

0: prawda. Pytam o prawdę, o to, co jest prawdą. Naprawdę? Przecież dzisiaj możesz spojrzeć na wszystko pod dowolnym kątem i uzyskać inny obraz. Jestem pewien, że Hitler był w stanie usprawiedliwić swoje działanie we własnym umyśle. Okej, ty i ja nie jesteśmy Adolfem Hitlerem. Ale spójrz na niektórych ludzi, których odrzuciliśmy, zaniedbaliśmy, ludzi, których skrzywdziliśmy. Czasami wydaje się nam, że prawda zależy od tego, gdzie stoisz, kiedy na nią patrzysz. Ale dobrze wiemy, kiedy coś działa. Chodzi mi o to, że możemy ignorować ludzi, wykorzystywać, zarabiać dużo pieniędzy i odnosić sukcesy ich kosztem. Ale pod koniec dnia, w głębi serca, wiemy, że to nie działa. Prawda? Cokolwiek to jest, kiedy ją widzimy, w głębi serca powinniśmy wiedzieć, że to działa. Po prostu wiesz. Patrzysz na to i po prostu brzmi to prawdziwie w środku ciebie. Jest dobro, jest ciepło, jest ten spokój, ta radość. Chodzisz w prawdzie. Nie oszukujesz siebie ani innych.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: nie jestem Philip Clay, ja nie jestem Doris Day, ja nie jestem także Frank Sinatra. Nie gram nigdy głównych ról, nie mam krewnych w Liverpool. Za granicą bywam w czeskich Tatrach. Parę osób dobrze znam, garnitury owszem mam, czasem forsy zbraknie do pierwszego. No i dobrze jest jak jest, Bogdan śpiewa, ma ten gest.
1: Bogdan,
0: słucha,
1: trzymajcie.
0: To nie takie proste. Żona krzyczy, Boguś wstań, ależ z ciebie Boguś trań. Rusz się Bogdan, w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniał.

to nie takie proste. Więc kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać, już nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał obok, ona Bóg tak chciał, ja nie widzę w tym nic.

teraz już za późno. Teraz życie ma swój czar. Kino, dancing, koktajl, bar. Szary dzień zamienił się w niedzielę. Każdy wieczór hotel Grand, panie kelner Chateaubriand, łosoś, kawior, melba, dwa martele. Przeniknęłaś

0: będzie owacja na stojąco. No, tak mi się wydaje. Na pewno będzie słychać to tak, jakby brzmiała, jakby była owacja na stojąco. Oprócz Bogdana Łazuki usłyszymy też głos Lucjana Kedryńskiego, który koncert Bogdana Łazuki prowadził. Ten koncert został zarejestrowany i wydany na płycie, czarnej płycie winylowej, której dzisiaj będziemy słuchać po godzinie 20:15. Serdecznie zapraszam.
1: Radio Niepokalanów.
2: Błękitne granie.
3: Hey,

0: Senat ustanowił przyszły rok rokiem księdza Blachnickiego. Stopy procentowe na razie bez zmian. Będą też ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Senat zdecydował, ksiądz Franciszek Blachnicki wśród patronów 2027 roku. Jak podkreślono, stworzone przez niego dzieła formacyjne ukształtowały i nadal kształtują sumienia i postawy wielu pokoleń Polaków. Z decyzji Senatu cieszy się biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
1: Będziemy mieli okazję, aby przy różnych wydarzeniach, kiedy będzie o księdzu Blachnickim zapewne więcej się mówiło, przypominać piękno jego osoby, jego życia, ale także tą duchową spuściznę, szczególnie też w wymiarze życia społecznego, które przecież dotyczy także tej naszej rzeczywistości, w której żyjemy, w której on widział też, jak bardzo potrzebne są pewne fundamenty wypływające z wiary, z duchowości opartej na wartościach tych trzech, o których on tak często mówi. Czyli prawda, krzyż, wyzwolenie.
0: Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł 27 lutego 1987 roku w Niemczech. Według ustaleń śledczych został otruty. Pośmiertnie został odznaczony m.in. orderem Orła Białego. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995 roku, a w 2015 papież Franciszek uznał heroiczność jego cnót.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
3: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Adam Antoniak z ING. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w trzech województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy czterech województw: w całości dolnośląskiego, większości opolszczyzny, południa wielkopolskiej i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Rynek w Katowicach zmienił się dziś w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
4: Poloneza, czas zacząć!
5: Pan jest rozliczony na trzy, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
6: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
7: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
0: Polonę zatańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
8: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
9: Błękitne granie.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
2: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni. Obietnica Jezusa z dzisiejszej Ewangelii z pewnością pobudza naszą fantazję. Kto z nas bowiem nie chciałby dokonywać wielkich dzieł Bożych, tak aby cały świat uwierzył, że posłał nas Ojciec? Najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić wobec tego chrystusowego zobowiązania, brzmi: jak mamy się modlić, aby otrzymać? Święty Jan Chryzostom napisze: Powiedz tylko: Panie, zmiłuj się nade mną, a natychmiast masz łączność z Bogiem. On nie czeka, kiedy skończysz swą modlitwę. Otrzymasz dary, zanim skończysz się modlić. Zanim zatem rozpalimy naszą wyobraźnię, musimy rozpalić wiarę, tę choćby niewielką, jak ziarnko gorczycy. Jedynie pełne pokory wyznanie: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, jest w stanie prawdziwie rozbudzić ją w ludzkiej duszy.
0: Komentarz przygotował ksiądz Piotr Lipiec. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Ogłoszenia społeczne.
1: Szczęść Boże, ojciec Michał Szałkowski, dominikanin, moderator Żywego Różańca Archidiecezji Warszawskiej. Moi drodzy, zbliża się nasze kolejne comiesięczne spotkanie w ramach jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca w naszej archidiecezji. Tym razem spotkamy się w Niepokalanowie 9 maja. I tu uwaga, jak żeśmy już zapowiadali, nasz program będzie wyglądał nieco inaczej. O godzinie 10 konferencja, o 11 msza święta, o godzinie 12 modlitwa różańcowa. Spotkanie w Niepokalanowie będzie szczególne, gdyż zakończymy nasze rekolekcje zawierzenia się Maryi, które odprawiamy w ramach jubileuszu 200-lecia całej Polsce, ale też i w naszej archidiecezji. Zaczęliśmy je w lutym, w marcu w poszczególnych parafiach. Właśnie w Niepokalanowie, w tym szczególnym miejscu, jakim jest sanktuarium niepokalanowskie, dokonamy tego zawierzenia. Będzie miało ono miejsce właśnie w czasie mszy o godzinie 11, której będzie przewodniczył biskup Piotr Jarecki. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału i przybycia do Niepokalanowa. Bardzo też proszę, aby do 7 maja pod adresem mailowym różaniec.warszawa@gmail.com zgłaszać osoby, które przybędą, tak abyśmy wiedzieli, ile osób chce się zawierzyć. Szczęść Boże!
0: Ogłoszenia społeczne.

Już za chwilę rozpoczniemy odmawianie modlitwy różańcowej. Dziś rozważane będą tajemnice chwalebne Różańca Świętego, a modlić w studiu będzie się z nami grupa modlitewna Różaniec Rodzin. Intencja apostolstwa modlitwy na Maj. Aby wszyscy mieli dostęp do pożywienia, módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów po drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Intencja rycerstwa niepokalanej na Maj, aby Duch Święty uzdolnił nas do gorliwego głoszenia wiary w Jezusa. Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się o uzdrowienie ciała i ducha i uwolnienie od bólu dla Jacka, o pomyślne zdanie egzaminów dla wnuczki, o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Katarzyny, o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla uczestników modlitwy w sztafecie różańcowej za Polskę i Polaków, o pomyślną operację kręgosłupa dla Martynki, światło Ducha Świętego dla lekarzy i potrzebne łaski dla bliskich, o uratowanie wzroku dla Violetty. O miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz i urodzajne plony. O powrót 2 godzin lekcji religii w szkołach, o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego generała Józefa Hallera, o pomyślną operację kręgosłupa i powrót do zdrowia dla 13-letniej Martyny. O zdrowie dla Zuzanny, o dobrą pracę, siłę do pokonywania trudności, wiarę i obfite łaski dla Agnieszki. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny. O dary Ducha Świętego, jasność umysłu, pokój serca oraz umiejętność rzetelnego wykorzystania zdobytej wiedzy podczas egzaminów dla Mikołaja i Weroniki. O pomyślną podróż i powrót dla Justyny, o uwolnienie od zniewoleń, uzależnień i nałogów dla córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza, o zdrowie, siłę do pokonywania trudności i potrzebne łaski dla Anny, o łaskę przebaczenia i pojednania w rodzinie, o uzdrowienie z chorób i opiekę niepokalanej dla Grażyny, o pracę i dobrego męża dla Agnieszki i Ani, o pomyślne zdanie egzaminów i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw dla Macieja, o błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego oraz opiekę niepokalanej dla Karola. Aby niepokalana przeprowadziła Karolinę przez wszelkie trudności życiowe i zdrowotne, o światło Ducha Świętego podczas egzaminu maturalnego dla Marcela, o dar jasnego umysłu, pokój serca i wewnętrznej równowagi i pomyślne zdanie matury dla Mai, o wyleczenie z choroby i o pomyślną rehabilitację dla córki Joli. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla taty Stanisława Daroch z okazji imienin. O potrzebne łaski i opiekę niepokalanej dla Agnieszki Kunka, Zosi Katarzyny Daroch i Jasia Sieczki. O potrzebne łaski dla Małgorzaty i Pawła Szlacheta i całej rodziny. W intencjach Panu Bogu znanych, zwłaszcza o światło Ducha Świętego i zdanie matury dla dzieci. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o szczęśliwe leczenie chemioterapią oraz powrót do zdrowia dla Karoliny. O pokój na świecie, o zdrowie dla Dawidka i Szymona. W intencjach Panu Bogu wiadomych dla Beaty, o łaskę mądrości dla wszystkich maturzystów, aby owocnie wykorzystali czas nauki podczas tegorocznych egzaminów oraz za ich rodziców, którzy bardzo przeżywają ten trudny okres w życiu swoich pociech. Niech Bóg Ojciec obdarzy ich siłą, spokojem i mądrością we wspieraniu swoich dzieci. O światło Ducha Świętego dla syna Roberta, o zdrowie i obfite łaski dla rodziny Anny, o pomyślne zaliczenie egzaminów dla Adasia, Krzysia, Anielki i Ani. O zdrowie, uwolnienie i potrzebne łaski dla rodziny Marii. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla cioci Zosi i Magdaleny. O dobrą pracę dla Piotra. W intencjach Panu Bogu znanych dla Sławomira. O dobrą żonę dla Piotra i Krzysztofa. O uzdrowienie i Bożą opiekę dla Kingi. O pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej, psychicznej i finansowej dla Eweliny.
w intencjach Panu Bogu znanych dla Grażyny, o pomyślne leczenie dla Jana oraz zdrowie i zgodę w jego domu, o sakrament małżeństwa dla córki, o łaskę uzdrowienia po wypadku dla Grażyny Maczugowskiej i światło Ducha Świętego dla lekarzy, o powrót do zdrowia po operacji i potrzebne łaski dla Kamila, o powrót do zdrowia po ciężkiej operacji dla pani Eli, o uzdrowienie, o Boże prowadzenie, opiekę niepokalanej i świętego Maksymiliana dla Małgorzaty, Rity, Mai, Dominika i Emila. W intencjach Panu Bogu wiadomych, o pomyślne załatwienie trudnych spraw mieszkaniowych związanych ze sprzedażą i kupnem mieszkania. Niech to wszystko przebiega sprawnie i przejrzyście, zwłaszcza kwestie formalne i finansowe, a nowy dom niech będzie miejscem przyjaznym i spokojnym. O zdrowie dla Eugeniusza, Grażyny i Anny, o dobrą pracę dla syna Krystiana, o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego dla Magdaleny i Janka, o powrót do zdrowia dla Teresy z Łodzi, o zdrowie dla Janiny Rogalskiej, o zdrowie, miłość, zgodę w rodzinie dla Ewy, o cud uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej dla Rafałka i Andrzeja, o uzdrowienie, uwolnienie i powrót do sakramentów dla synów. W intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy i o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandra i jego rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Wasińskich. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Gajewskich i wszystkich bliskich. O powrót do zdrowia i sprawności oraz opiekę niepokalanej po wylewie dla Janusza Wasiaka. O siłę do pokonywania trudności i polepszenie finansów dla Małgorzaty. O błogosławieństwo Boże i opiekę niepokalanej dla Adama Gajewskiego z Łodzi. O nawrócenie, powrót do Kościoła i opiekę niepokalanej dla Macieja, Ani, Joasi, Mai, Piotra, Asi i Jakuba. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, pokój serca i wszelkie potrzebne łaski dla rodziców Barbary i Kazimierza Kunikowskich. O siłę do walki z chorobą i Boże błogosławieństwo dla Agaty, Kasi i Tomasza. O zdrowie i obfite łaski dla Jerzego i Anny Olkiewiczów. O powrót do zdrowia i siły dla Romana. O zdrowie, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego w nauce, opiekę niepokalanej dla Ignasia. O nawrócenie, powrót do Boga dla Marty i Norberta. O łaskę wiary dla Sylwii i Damiana. O zdrowie i siłę do pokonywania trudności rodzinnych i zdrowotnych dla Elżbiety. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty Makowskiej i Magdaleny Sęk oraz ich rodzin. O opiekę Matki Bożej, wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Gajdów. O nawrócenie, przemianę serca dla Waldemara i potrzebne łaski dla rodziny. O zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Staszewskiej-Perek, Janiny i Wojciecha Michałowskich, Elżbiety Krakowiak. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Macieja i Haliny Brzezińskich oraz misjonarza Krzysztofa Stankowskiego. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Karola i Wiesławy Denderskich oraz Marianny Bazan. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Macieja. O nawrócenie, uwolnienie od nałogów i uzdrowienie dla wnuka Piotra. O nawrócenie męża Krzysztofa oraz łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholizmu. O zdrowie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla Igusi, Dawidka, Doroty i Sławomira Dziedzińskich. W intencjach Panu Bogu wiadomych dla Haliny Liszki o pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy Panu Bogu wiadomej i pokój serca prosi mama. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Ryszarda Pietrzyków i we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych. Wszystkie intencje odczytywane na antenie Radia Niepokalanów po tygodniu modlitwy trafiają do księgi intencyjnej złożonej w naszej radiowej kaplicy. W każdy piątek ojcowie pracujący w Radiu Niepokalanów odprawiają w radiowej kaplicy mszę świętą w intencjach nadesłanych do koronki i różańca oraz w intencji dobrodziejów i ofiarodawców radia. Za złożone ofiary na rzecz Radia Niepokalanów składamy serdeczne Bóg zapłać.
Przypominamy, intencje można zgłaszać na adres mailowy modlitwa@radioniepokalanów.pl lub pocztą. Nasz adres: Radio Niepokalanów, ulica Ojca Maksymiliana Kolbego 5, 96 515 Teresin, z dopiskiem intencje. Tylko pilne intencje do koronki zgłaszamy telefonicznie w godzinach od 9 do 12 od poniedziałku do piątku. Nasz numer telefonu 22 47 30 560.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: W intencjach Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Tajemnica pierwsza chwalebna. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
4: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w jednym z kazań wielkanocnych powiedział:
3: Chrystus po zmartwychwstaniu zapłacił ludziom detaliczną dobrocią, serdecznością, bliskością i radością za zniewagi doznane przed śmiercią. Jakże On jest wielkoduszny i wspaniałomyślny. O, mógł po zmartwychwstaniu dobrze zapłacić wszystkim. Wszystkim. Na szczęście Chrystus tak się zachowywał, jak gdyby tego wszystkiego nie było. Jak wspaniałą rzeczą jest zapomnienie i przebaczenie. Taka jest właśnie miłość, taka jest prawdziwa przyjaźń.
4: Matko nowego życia, Ty rozważałaś miłość nawet w bólu, ale nie pozwoliłaś, by doznana krzywda zniewoliła Twoje serce, izolując Cię od ludzi, którzy skrzywdzili Twojego Syna. Pomóż nam, Matko, przebaczać 77 razy i prosić Boga o uzdrowienie naszej pamięci. Któż lepiej od Ciebie wie i pamięta, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych?
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: O Maryjo bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
3: Tajemnica druga chwalebna. W niebo wstąpienie Pana Jezusa.
4: Z nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3: Kościół woła w liturgii w niebowstąpienia Pańskiego. Mężowie galilejscy, czemu stoicie zapatrzeni w niebo? Długo mogliby tak stać, jednak nie po to zostali wezwani. Chrystus już przedtem powiedział, do czego ich powołuje, zlecając: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A więc, dlaczego jeszcze stoicie? Przecież On przyjdzie, a wy teraz wypełniajcie swoje zadanie. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie.
4: Maryjo, Matko każdej autentycznej ewangelizacji, która jest zawsze nowa, nadzieją nam świeć na drogach misji Kościoła. Daj nam Jezusa, abyśmy mogli Go zanieść do ludzi.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
3: Tajemnica trzecia chwalebna. Zesłanie Ducha Świętego.
4: Z nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3: Tylko słów kłamstwa musi być bardzo dużo, bo kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie. Zmienia się jak towar na półkach. Musi być ciągle nowe. Musi mieć wielu sług, którzy według programu nauczą się go na dziś, na jutro, na miesiąc. By opanować całą technikę zaprogramowanego kłamstwa, trzeba wielu ludzi. Tak wielu ludzi nie trzeba, by głosić prawdę i być w prawdzie.
4: Maryjo, Ty zawsze żyłaś w prawdzie i Bożą prawdą karmiłaś swoje serce. Bądź z nami w świecie zatrutym kłamstwem, abyśmy wytrwali przy prawdzie, którą jest Chrystus. Pokaż nam, jak czynić prawdę w miłości.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: O Maryjo bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
3: Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Z nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3: Słowo przedwieczne. Syn Boży potrzebował Maryi, aby stać się człowiekiem i dokonać dzieła odkupienia. Jak to pięknie śpiewamy w pieśni: Witaj Jezu, Synu Maryi. Potrzebował Matki. Potrzebował jej niepokalanego ciała, jej krwi, mleka jej piersi z niebios napełnionej, jej ramion i jej macierzyńskiej troski w swym nieporadnym dzieciństwie. A potem wziął ją z ciałem i duszą do nieba –

0: że nas nie porzucisz. Wiemy, że nas zaprowadzisz do Jezusa i że my też będziemy kiedyś z Tobą w niebie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
3: Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi.
0: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas 1000.

0: tysiąclecia, 3 maja 1956 roku w Komańczy, tak mówił do Maryi.
1: Twój niewolnik, królowo, chce swej niewoli dla większej chwały Twojej. Jeśli męka mojego narodu przyniosła Ci chwałę, to może więcej chwały przyniesie Ci niewola jednego syna Twego narodu niż jego wolność. Będę Cię wielbił wszystkim, co mam w tej chwili z woli Ojca Niebieskiego. Wybacz, że dary nie są królewskie, że są niewolnicze, ale może milsza Ci ta uległość niż hojność szczęśliwych na tej ziemi.
0: Maryjo, królowo naszych zwycięstw i upokorzeń, Ty znasz wszystkie uwikłania i zniewolenia swoich dzieci. Wstawiaj się za nami i prowadź ku pełnej i dojrzałej wolności, do której wyswobodził nas Chrystus, Twój Syn. Pokorna służebnico Pańska z rodu królewskiego, bądź królową naszych dni powszednich, a nie tylko od święta. I w tym, co zwyczajne i proste, pokazuj nam, jak żyć po królewsku, czyli miłością.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: O Mario bez grzechu poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Pod Twoją obronę
3: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Modlitwa w intencji wspierających Radio Niepokalanów. Boże,
3: od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i dobre czyny, użyć za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej i jej wiernego sługi świętego Maksymiliana, wszystkim dobrodziejom naszego radia i klasztoru niepokalanowskiego, wszelkich łask obdarz miłością, napełnij radością i pokojem, błogosław im w pracy i miej w nieustannej opiece. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Szczęść Boże, pokój, dobro, ojciec Ireneusz Klimczyk z Niepokalanowa. Warto przybliżyć modlitwy świętych, szczególnie tutaj mam na myśli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobisty akt oddania się Matce Bożej. Tak bliski nam kardynał, który nawiedzał Niepokalanów, który żył Maryją i przez nią zawierzał Bogu naszą Ojczyznę. Oto jego słowa. Święta Maryjo, Bogu Rodzicą Dziewicą, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, patronkę, opiekunkę i matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co by uwłaczało czci Twojej. Błagam Cię, Matko, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę. Jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, ustawiam Ci całkowite i zupełne prawo, abyś mną zarządzała, mną, sługą i dzieckiem. Pragnę przez Ciebie, z Tobą i w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, co czynię, co będę czynić, przez Twoje ręce niepokalane oddaję ku chwale Trójcy Świętej, Soli Deo. Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste oblicze w godzinę śmierci mojej.

Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
2: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
1: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie. Wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię. A tutti la mia benedizione.
1: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
3: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
4: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje, wielka wdzięczność.
5: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
6: I mamy cichą nadzieję, że na następne 100 lat znów tu przyjedziemy, albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
4: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników Niedzieli, wszystkich naszych czytelników. Prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
3: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Winylowo i analogowo zaprasza Anna Chojnacka. Środy, godzina 20:15.
1: Kreśli w pamięci obraz tych dni.
2: Witajcie w świecie, gdzie muzyka żyje własnym rytmem, gdzie każdy dźwięk jest analogowy, a każda nuta ma duszę. To winylowo i analogowo. Audycja, która przeniesie Was w złote czasy gramofonów. Czas na muzykę, jakiej nie usłyszycie nigdzie indziej.
3: Bohdan, trzymaj się. Symbol sukcesu. Tytuł płyty, tej, której dzisiaj będziemy słuchać, czarnej winylowej płyty, stał się ponoć niemalże życiowym mottem Bohdana Łazuki. W latach 60. Bohdan Łazuka był symbolem nowoczesności i elegancji. Jego styl, dopasowane garnitury, skuter, który widoczny jest na okładce płyty, i nonszalancki styl bycia naśladowały tysiące młodych Polaków. Bohdan, trzymaj się. Czarna winylowa płyta Bohdana Łazuki, której dzisiaj słuchamy w Radiu Niebogalanów. Zapraszam.

0: nie jestem Philip Clay, ja nie jestem Doris Day, ja nie jestem także Frank Sinatra. Nie gram nigdy głównych ról, nie mam krewnych w Liverpool, za granicą bywam w czeskich Tatrach. Parę osób dobrze znam, garnitury owszem mam, czasem forsy zbraknie do pierwszego. No i dobrze jest jak jest, Bogdan śpiewa, ma ten gest.
1: Bogdan, Bogdan,
0: słuchajcie! To nie takie proste. Żona krzyczy, Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, Bogdan, w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był na ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

Kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać. Już nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał obok, ona Bóg tak chciał. Ja nie widzę w tym.

0: zaczynaj się.
1: Teraz już za późno. Teraz życie ma swój czar. Kino, dancing, koktajl, bar. Szary dzień zamienił się w niedzielę. Każdy wieczór hotel Grand, panie kelner Chateaubriand, łosoś, kawior, melba, dwa martele.

10 dni potem oświadczyła mi, Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głupi.

Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na recitalu Bohdana Łazuki, który już właśnie przedstawił się Państwu piosenką Jarosława Abramowa, tłumacząc dokładnie, kim nie jest. No, nie pozostaje dodać tylko, kim jest, zatem oto garść szczegółów z życia artysty. Łazuka ma lat 26, urodził się 31 października 1938 w Lublinie. Uczęszczał do szkoły podstawowej numer 24 tamże. No, niczym szczególnym zresztą się tam jeszcze nie wyróżnił, ja tylko tak podaję dla porządku. Ukończył liceum ogólnokształcące i potem przez rok uczył się gry na oboju. To może dzisiaj brzmi śmiesznie, ale kto wie, czy to właśnie nie obój uszlachetnił go muzycznie, uczynił wrażliwym na piękno. Z kolei przez 4 lata studiował w warszawskiej Wyższej Szkole Aktorskiej, którą ukończył w roku 1961 bez żadnych odznaczeń. Nie żeby jakoś odmówił czy nie przyjął, tylko po prostu nie dali. Zapewne Łazuka okazał się wtedy jeszcze nie dość zdolny i talent objawił dopiero później. W teatrze, na estradzie, w radiu, w telewizji, na filmie, na płytach, na festiwalach piosenki i w sali kongresowej, w której miałem jakąś przyjemność zapowiadać Łazukę śpiewającego po raz pierwszy Charlestona dzisiaj, jutro, zawsze, a do której półtora roku później powrócił już jako tak zwana gwiazda wieczoru. Proszę Państwa, gwiazda zabłyśnie najpierw w 3 piosenkach z okresu przedurodzinowego Łazuki. Trudno mi powiedzieć, czy artysta dobrze odtwarza atmosferę tamtych lat, ponieważ tak się złożyło, że przypadły one tuż po moich urodzinach, więc ja też nie bardzo pamiętam. Tak czy inaczej, mała kobietko, czy wiesz, Ramona, zimny drań.

Słuchajcie mnie, urocze panie, całą prawdę powiem wam. Niech między nami to zostanie, flirtujecie, ja to znam. Jesteście w flircie tym prześliczny, lecz po co puder, krem i tusz?

to jest mój wdzięk, że taki jestem. Zimny drag i dobrze mistrzem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy ze mną, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drag. Kto mi z państwa tu zazdrości mojej rodzinki, wujków, cioci? Powiem krótko i najprościej, iż że na nich los tu kroci. Choć ich praktyk uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie wszystkich oddam wam. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mistrzem, bez dwóch zdań.

0: Rodzinne tango Piętowskiego i Tylczyńskiego. Ta spółka autorska zmusza Łazukę do stałego zwiększania umiejętności tanecznych. Niegdyś, gdy był jeszcze młodym i zwinnym chłopcem, powierzyli mu do wykonania Charlestona Dzisiaj, jutro, zawsze. Rok później, gdy oparł nieco na siłach, zaproponowali Łazuce spokojniejszy rytm czaczy w piosence A jednak ja. No a teraz, gdy znów przeminął rok, podeszli do sprawy realnie i staranemu intensywnym życiem estradowym artyście napisali poważne, dostojne, rodzinne tango.
1: Zaledwie wczoraj siedziałaś jeszcze obok mnie, zaledwie wczoraj czytałaś mi swój krótki wiersz, zaledwie wczoraj odeszłaś z domu, to wiem. Zaledwie wczoraj ze łzami w oczach żegnał cię twój wierny tokaj, nieutulony w żalu pies, zaledwie

słyszy dźwięk klawiszy, jeszcze słyszę, ale ciebie nie ma tu. Nie wrócisz pewnie już. Zaledwie wczoraj stanęłaś w drzwiach ostatni raz. Zaledwie wczoraj kąpałaś jeszcze w wannie psa. Zaledwie wczoraj

Bo mi się twój sprzedałem płaszcz zaledwie wczoraj. Płeć żeńską wziąłem pod swój dach zaledwie wczoraj. A dziś z wieczora już pas. Zaledwie wczoraj płci żeńskiej nie skąpiłem ust. Zaledwie wczoraj stwierdziła, że masz dobry gust. Zaledwie wczoraj

znak, że jesteś już. Wróciłaś do nas znów. Zaledwie wczoraj odetchnąć mogłem pies i ja. Zaledwie wczoraj ogromna radość była w nas. Zaledwie wczoraj

Tytułu kolejnej piosenki nie zdradzę, aby nie przerazić przedwcześnie dziewczęcia, do którego artysta pofatyguje się celem wykonania utworu. Dodam tylko, że napisał ją Janusz Sęt do tekstu Romana Sadowskiego. A teraz już niech będzie, co ma być.

Więc proszę pani, to właśnie pogoda ładna, deszcz. Co, że jest słońce? Owszem, słońce jest też. Lecz proszę pani, jak chciałem, co to jak chciałem, bo widzi pani, nie wiem, jak mam wyrazić to. Naucz mnie kochać, naucz mnie kochać, naucz mnie szeptu księżyca. Naucz mnie nocy srebrem patnącej, błądzącej po ulicach. Naucz mnie kochać, naucz mnie kochać, naucz mnie ciszy we dwoje. I oczu twoich i ust mnie naucz, bym znał je na pamięć jak swoje. To właśnie chciałbym powiedzieć, lecz proszę pani znów. Co, że nie trzeba, no jakże można bez słów. Jak proszę pani to ująć, dać temu wyraz, gdy nic nie widzę, nie wiem, gdy jesteś tylko ty. Naucz mnie kochać, naucz mnie kochać, naucz mnie szeptu księżyca. Naucz mnie nocy srebrem pachnącej, błądzącej po ulicach. Naucz mnie kochać, naucz mnie kochać, naucz mnie ciszy we dwoje. I oczu twoich i ust mnie naucz, bym znał je na pamięć jak swoje. Naucz mnie kochać, naucz mnie kochać, naucz mnie szeptu księżyca. Naucz mnie nocy srebrem pachnącej, błądzącej po ulicach. Naucz mnie kochać, naucz mnie kochać, naucz mnie ciszy we dwoje. I oczu twoich i ust

To się zwykle tak zaczyna, proszę pani. Propozycje, naucz mnie kochać, komplementy, uśmiechy, no ale ja bym tego jednak nie brał zbyt poważnie, zważywszy, jak się to zwykle kończy. Jeżeli panie nie wiecie, jak to się zwykle kończy, to Łazuka lojalnie panie o tym uprzedzi. Dawną, dobrą, bo bardzo jakąś taką prawdziwą, tekstowo piosenką, bo to się zwykle tak zaczyna.

To się zwykle tak zaczyna i trwa przez jeszcze kilka dni. W końcu ją rzucę.

A teraz pierwszy dzisiaj prawdziwy twist. Co prawda taki trochę na niższym szczeblu, twist powiatowy, ale trudno, na razie musi wystarczyć. Interpretacja za to będzie ze stołecznym szlifem. Muzyka Stefana Rębowskiego, autora Jak to dziewczyna, tekst Patuszyńskiego, wykonanie Łazówki.

na przeróżne festiwale, do Opola i do Sopot, aż tu nagle z twistem kłopot. Nie pojadę rzeki Basta do wojewódzkiego miasta, najspokojniej ni na

za granicę się nie sprzeda, choćby dostał złoty medal i nie skusi go pekunią, Presley, Anka czy Modunio. Powie całej polskiej prasie, to nie wszystko dolar.

To już nie te, proszę Państwa, to już nie te beztroskie szkolne czasy, kiedy twista tańczyło się jak gdyby nigdy nic. Teraz po twiście artysta musi zaczerpnąć tchu. Zatem 15 minut przerwy.

0: I rozpoczynamy, proszę Państwa, drugą część recitalu. Zgodnie z dawnymi tradycjami, Łazuka zainauguruje ją takim ukłonem w stronę dam obecnych na sali, zapewniając pani w piosence Ryszarda Sielickiego z tekstem Patuszyńskiego, że najpiękniejsze z kobiet to jednak warszawianki.
1: Wiemy, że podróżek stał tą, czy by człowiek bez nich znał, co dobre hobby poznać świat. Po przepiękne obyczaje w różnych krajach się poznaje, podróżuje więc od lat. Wiem, że można mówić wiek tu o różnicy architektur i o innych sprawach stu. O scenerii tam czy tu, o galerii tam czy tu, można nawet milion słów. Więc słuchajcie proszę mnie, po paryskie ABC, po podróży mojej wam przekazać teraz chcę. Ach, ten Paryż, jeszcze mam pamięć paryżanki, ach, paryżanki. Ach, ten Paryż, kusi mnie i nęci paryżanki, ach, paryżanki. Jest tam ponoć i Louvre, niech tam, szkoda mi słów na głupstwach.

więc w Paryżu, ale tu pożywy, bo nie byłem tam. Odbywam w samolot sobie siat. Na moskiewskim pnę lotnisko, tam zobaczę sobie wszystko, bo nie byłem w kraju rad. Te muzea, te wystawy, moc duchowej dla mnie sprawy i techniczny postęp tam. Wszystko to zobaczę sam, już przed sobą Moskwę mam, o niej będę mówić wam.

Ach, ta Moskwa, serce tak jak wosk, mam moskiewszanki, te moskiewszanki. Jest tam ponoć i Kreml, niech tam, jedno co wiem, to tylko ach, ta Moskwa.

wiem, że łatwo i najprościej nowe zdobyć znajomości, gdy się jeździ tam czy tu. Kiedy nocą śpiewam 100 lat i odgadną, żem jest Polak, już przyjaciół mam ze 100. I pytają o Warszawę, ja mam właśnie zdawać sprawę, co w niej zwiedzać, jak i gdzie. Nie zwiedzałem, więc on wiem, brak fantazji, ja nie lem, więc wykręcam się, Chanel. Lecz nic z tego, każdy chce znać warszawskie ABC, więc im człowiek mówi wtedy tylko to, co wie. Ach, Warszawa, najpiękniejsze z kobiet, Warszawian. Ach, Warszawian. Ach, Warszawa, zapamiętaj sobie, Warszawianki, te Warszawianki. Jest tam też MDM, niech tam, jedno co wiem, to tylko ach, Warszawa, najpiękniejsze z kobiet warszawianki.

0: Prowadź.
1: Większość piosenek dzisiejszego recitalu została napisana specjalnie dla Łazuki, specjalnie z myślą o jego interpretacjach. I teraz właśnie usłyszymy jeszcze jeden taki utwór. Jego autorem jest wprawdzie kompozytor...

Są tacy, którzy mówią, że gdy Łazuka śpiewa, ja się zresztą z tym absolutnie nie zgadzam, proszę mi wierzyć. Otóż, że gdy Łazuka śpiewa, to nie są to na ogół szczyty wokalistyki i są tacy, którzy uważają, że gdy Łazuka tańczy, to trudno uznać to za jakiś obowiązujący wzorzec do naśladowania. Wszyscy jednak stwierdzają, że gdy Łazuka śpiewa i tańczy jednocześnie, to wtedy jest absolutnie niezrównany i niezastąpiony. Ano, przekonałem się o tym już za chwilę, bo będzie śpiewał i tańczył też popularną czaczę Wojciecha Piętowskiego z tekstem Tylczyńskiego, a jednak ja.

Zmierzyłaś mnie od stóp do głów, a śmiech twój zadźwięczał ha, ha, ha. Wmawiałaś we mnie, że to ja, że to ja, że to ja.

pięknych słów, że uwierzyłem w bajki znów, choć śmiech twój zadźwięczał, ha, ha, ha. A teraz mówię tylko ja, tylko ja, tylko ja, że tak nie będzie dłużej trwać, dłużej trwać, dłużej trwać. Kto dziś zatańczy z tobą, niech weźmie cię, ale już nie ja, a jednak ze mną.

0: Tylko ja.
1: Bogdan Mazuka słynął z zamiłowania do życia towarzyskiego, co często stawało się pożywką dla prasy. No i nigdy nie aspirował do bycia wielkim tenorem. Zresztą opinie na temat jego umiejętności wokalnych, ale i tanecznych wyraził przed chwilą prowadzący ten koncert.
0: Tylko ja.
1: Lucjan Kedryński.
0: Że tak nie będzie dłużej trwać.
1: Siłą Bogdana Mazuki był styl śpiewający aktor.
0: Kto dziś zatańczy z tobą, nie.
1: No i takie opowiadanie piosenki, bawiąc się frazą i akcentem. Słuchaliśmy dzisiaj z czarnej płyty albumu Bogdan Trzymaj się z roku 1965.

0: Maryjo, Królowa Aniołów, Apostołów, dzisiaj w to święto Filipa, Jakuba, Apostołów, Filip piękną rzecz wypowiada. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Że zobaczyć Ojca to zaspokoić wszystkie deficyty egzystencjalne. Każdy głód, każde pragnienie, każde oczekiwanie, wszelką nadzieję. Jedyny sposób odżywiania głodnego serca to jest widzenie Boga. I Filip, który wypowiedział te słowa, wydobył je gdzieś z najgłębszego dna pod sercem. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jedynie Bóg wystarczy człowiekowi. Święty Augustyn, który w jednym z komentarzy do przypowieści Jezusa o natrętnym przyjacielu, mówi, że Bóg nie może dać człowiekowi nic lepszego od siebie. A jeżeli jeszcze coś więcej szukam, nie odważyłbym się, ale zacytuję. Święty Augustyn pisze: głupcze, chciwcze, czego więcej szukasz? Bóg nie może dać ci nic lepszego od siebie samego. Tylko Bóg wystarczy. Wszyscy ogromnie pragniemy doznać czegoś takiego w życiu, co by nas absolutnie i na zawsze zaspokoiło. Ale spełnieniem dla ludzkiego ducha jest widzenie Boga. Tak to przedstawia Ewangelia. Jest to Ewangelia, więc nie jest tylko napisane to, co było. To jest słowo żywe. Tu jest napisane to, co się powinno dziać. Niestety my ludzie o wiele częściej ubóstwiamy stworzenie niż Stwórcę. Ale nie ma nic takiego na świecie, co by bardziej uszczęśliwiło człowieka, jak widzenie Boga. Bóg jest ludzki, da się kochać, można Go dostrzec. Skoro Bóg stał się człowiekiem, zobaczyliśmy Go i widzimy Go, chociaż choćby na tej świętej ikonie, gdzie Maryja wskazuje swoją dłonią Chrystusa. Jak mówi psalm 17, w wierszu 15, ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, Boże. Powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem. Czy można się nasycić widokiem oblicza Bożego? No ale dopiero Bóg i tylko Bóg wystarczy człowiekowi. Wszystko inne pozostawia człowieka nienasyconym, niewypełnionym. Nawet śniadanie nie może trwać do kolacji. Nawet pocałunek nie może trwać 5 godzin. Wszystko w tym świecie podlega presji czasowej i wszystko pozostawia nas nienasyconymi. A kiedy Bóg mnie nie nasyci, człowiek szuka surogatu szczęścia w przyjemności, która nie jest szczęściem, bo się kończy. Mojżesz i Aaron, jest napisane, kiedy weszli na szczyt Chorebu, ucztowali przy obliczu Boga. Zobaczyli Boga i jedli i pili. To oglądanie Bożego oblicza było dla nich ucztą. Zaspokoili swój głód przed Jego obliczem. Jedli, pili z tego oblicza, nasycając swe dusze. To była uczta. A gdzie indziej jest napisane, że Mojżesz 40 dni przebywał na górze Choreb i nic nie jadł i nic nie pił. Nie odczuł nawet głodu fizycznego, bo był nasycony duchowo, bo patrzył Bogu w jego oblicze. Podobnie też ludzie reagowali na twarz Jezusa, kiedy przed rozmnożeniem chleba od 3 dni nie jedli, ale wpatrywali się w twarz Jezusa i słuchali jego słów. Dopiero potem on zadbał o ich fizyczny głód i rozmnożył chleb. Ale jego widok i smak słów, które wypowiadał, był nasycający, że zapomnieli o jedzeniu. To nie oni domagali się, ale apostołowie prosili o chleb. Jego widok, widok Chrystusa i smak Słowa Bożego. Czy można żyć widzeniem Boga? Ktoś spyta. To ja też spytam. A czy wieczność nie na tym będzie polegała? Jedynie więc satysfakcjonujący sposób odżywiania ludzkiego istnienia to widzenie Boga. Chrystus przecież zmartwychwstał. 40 dni się ukazywał i mówił: nie inwestujcie w to tak bardzo. Ten świat minie. Tylko tak żyjcie, żebyście życia wiecznego nie utracili. Pokazał nam, że jest życie wieczne. Życie, w którym jest nieprzemijająca radość, szczęście, wypełnienie każdej tęsknoty. I możemy już tego tutaj dotknąć, że tak powiem, musnąć w Kościele, w sakramentach, w Eucharystii, w Słowie Bożym, w spowiedzi. Tu jest Bóg zakorzeniony ze swoją wiecznością i uczestnicząc w tym, jakby przerzucamy krę naszego istnienia do życia wiecznego. A ono jest o wiele ciekawsze niż to życie tu. Jak mówi słowo u Mateusza w 18 rozdziale, aniołowie w niebie zawsze wpatrują się w oblicze Ojca. Ktoś spyta, a cóż to ciekawego? Aniołowie w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca. To musi być niezwykle fascynujące widzenie Boga, nieutracalność szczęścia, radość po prostu. Radość i to nigdy nie kończąca się. Bo wiem, że jeśli Bóg mnie nie zaspokoi, to będę szukał gdzieś indziej, ale już nie w szczęściu, jedynie krótkotrwałej przyjemności. Bo odrzuciłem Boga, nacieszyłem się jakąś przyjemnością, batonem szatana. Uczyniłem sobie stypę po Bogu, tak się pocieszyć, ale to minie. Jedynie więc, co może dać szczęście, to Bóg i widzenie Jego. Jak mówi Psalm 4, w zasadzie pyta. Wielu powiada, a może nawet wszyscy, któż nam szczęście ukaże? Każdy z nas pyta, a gdzie to moje szczęście? Co jest moim szczęściem? A może kto? I mówi Psalm dalej, a wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Tak psalmista odpowiada tym, którzy pytają, gdzie jest moje szczęście? Psalmista mówi, spójrz na oblicze Boga. Czy nie jest ono Twoim szczęściem? Bo jeżeli oblicze Boga nie będzie dla Ciebie szczęścia, to już nie będziesz mieć szczęścia w życiu. Bo nic nie daje szczęścia oprócz Niego. Możesz spotkać w życiu przyjemność, ale szczęście daje tylko Bóg i Jego oblicze. Bo szczęście to przyjemność bez końca, a przyjemność tego świata to szczęście, które się kończy. I co dalej? Robaki w trumnie. Bóg przychodzi, aby nas zaprosić do przeżywania szczęścia już tu, w tym świecie. Drugi człowiek, którego kochasz, mąż, żona, dziewczyna, chłopak. Mówisz, ktoś zapalił mnie miłością. Ale drugi człowiek, możemy porównać, to tylko iskierka. Fakt. Piękna. Ale iskierka. A Bóg? A jest o nim napisane w liście do Hebrajczyków, a Bóg jest ogniem pochłaniającym. Drugi człowiek to iskierka, a Bóg to pożar. Więc namawia nas słowo i dzisiejsze święto, aby zakorzenić się już dziś w życiu wiecznym, aby nie stracić tego czasu, który mamy. Kiedyś wpatrywałem się w oblicze Jezusa, ale tak zerknąłem na zegarek, jakbym ograniczał Bogu czas. Panie Jezu, jeszcze masz 3 minuty. I w sercu usłyszałem słowa: Marcin, co ty całą wieczność ze mną zrobisz, jak ty 3 minuty tu się męczysz? I odkryłem, że jeżeli Boga tu na tym świecie nie odkryję, to kto mi da drugie życie? To nie gra komputerowa. Życie się kończy, ale Bóg i wieczność czekają. I wpatrując się już tutaj w Boga, przeciskamy się do życia wiecznego, do którego wszyscy dziś jesteśmy zaproszeni. A ty, Maryjo, już się wpatrujesz w to szczęśliwe oblicze Boga i oręduj za nami, abyśmy z Tobą wspólnie też wpatrywali się. Więc prosimy Cię za Kościół Święty i Ojca Świętego Leona, za księży biskupów, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy za księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, którego nie ma, ale błogosławi nam z serca w tej godzinie apelowej, jak ma zwyczaj. Polecamy świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika z Przemyśla, prosząc o życie wieczne dla niego. Polecamy zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bokowskim i ojcem przeorym Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem. Polecamy wszystkie osoby życia konsekrowanego. Prosimy o powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. Prosimy za naszą ojczyznę, o pokój na całym świecie, o pokój w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie. We wszystkich intencjach zapisanych w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej, za media transmitujące apel, za ludzi uzależnionych, zwłaszcza od alkoholu, za chorych fizycznie, umysłowo, samotnych, za więźniów, za dobrodziejów i pracowników Sanktuarium Jasnogórskiego. Polecamy też i prosimy o błogosławieństwo Boże dla Straży Pożarnej i służb w gaszeniu pożarów na Lubelszczyźnie. Prosimy w intencji pielgrzymów dnia dzisiejszego, obecnych z warsztatu terapii zajęciowej, z Dominikanówki z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, i za wszystkich zmarłych oraz za parafię nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyrzowicach, diecezji sosnowieckiej, gdzie przebywasz w ikonie nawiedzenia. Tajemnicą nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
1: Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: teraz i w godzinę
3: śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Jesi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marijo, Matko Božā, mūc się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, módl się za nami
0: grzesznymi. Ty między niewiastami
11: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju. Spraw, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobranoc.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Boże antybiotyki. Czasami próby, którym zostajemy poddani, to antybiotyki, które Bóg daje nam dla uzdrowienia naszej duszy. Kiedy cierpimy ból, przychodzi do nas Chrystus. Dobry Bóg daje każdemu krzyż odpowiedni do jego sił. Bóg daje człowiekowi krzyż nie po to, żeby człowiek się męczył, ale po to, by poprzez krzyż wstąpił do nieba. Przecież w istocie krzyż to drabina do nieba. Bóg z wszystkiego wyciąga korzyść dla dobra człowieka. Wszystko, co dopuszcza, przynosi nam duchowy pożytek. Najlepszym lekarstwem w chorobie jest ta duchowa radość, którą łaska Boża napełnia duszę. W większości wypadków choroby zaczynają się z powodu rozstroju nerwowego. Jeżeli sam chory nie ma wiary, to nie wyzdrowieje. A żeby chory wyzdrowiał, trzeba zdobyć się na jakąś ofiarę. Jeżeli w człowieku żyje Chrystus, to śmierć jest dla niego radością. Nikt jeszcze nie podpisał z Bogiem umowy, kiedy ma umrzeć. Bóg zabiera każdego człowieka w najbardziej odpowiednim momencie jego życia. Zabiera w szczególny tylko dla niego sposób, tak żeby zbawić jego duszę. Jeżeli Bóg widzi, że człowiek stanie się lepszy, pozwala mu żyć. Jednak widząc, że człowiek stanie się gorszy, Bóg go zabiera, żeby go zbawić. Bóg ma wiele sposobów zbawienia człowieka. Wiesz, jakim rzemiosłem zajmują się w niebie? Nieustannym wysławianiem Boga. Nikt nie może pojąć, jak Bóg kocha człowieka. Jego miłość z niczym nie da się porównać. Ona nie ma granic. Żeby nasza miłość była prawdziwa, musimy ją oczyszczać, usuwać swoje ja z naszej miłości. Kiedy nie ma miłości, dwaj ludzie mogą fizycznie znajdować się koło siebie, ale być od siebie daleko. Żeby znosić innego człowieka, trzeba go kochać. Jeżeli masz w sobie miłość, dobroć, jesteś aniołem. I gdziekolwiek byś poszedł, gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz raj. A jeżeli żyją w tobie namiętności, złość, to znaczy, że jest w tobie zły duch. Gdziekolwiek byś poszedł, gdziekolwiek byś był, razem ze sobą niesiesz przedsmak piekła. Już w tym życiu zaczynamy odczuwać albo niebo, albo piekło. Im dłużej człowiek siedzi bezczynnie, tym bardziej słabnie, a im więcej pracuje, tym staje się silniejszy. Poza tym pracą odpędza od siebie przygnębienie i pomaga sobie duchowo. Jeżeli łatwo wpadasz w pychę, to znaczy, że masz o sobie wysokie mniemanie. Myślisz, że coś sobą reprezentujesz. Człowiek zawsze traci, jeżeli opowiada innym, co zrobił dobrego i pyszni się tym, co zrobił. Rób to, co robisz, ofiarnie, dla Chrystusa, a nie z próżności i chełpliwości, żeby usłyszeć pochwałę od ludzi. Człowiek duchowy myśli o tym, żeby podobać się Bogu, a nie ludziom. W każdej sprawie, nawet najmniejszej, centrum powinien być Bóg. Rób wszystko z pokornymi myślami, inaczej nawet w twoich dobrych uczynkach będzie obecny zły duch. Bez pokory nasze cnoty są zakażone.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów.
2: Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
2: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
3: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
4: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
5: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
6: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
7: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
8: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
9: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie, listę muzyczną Dare Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chilimy.
14: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witam serdecznie na notowaniu 1269. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, Marek Łuszczyński program realizuje, a Janusz Janina Iwański się kuruje. Zagrał koncert w piątek miniony, na pełnym gazie byśmy powiedzieli, ale też i na lekach. No i go rozłożyło. Pozdrawiamy cię serdecznie, Januszu. Dochodź do zdrowia. Serdecznie, serdecznie cię pozdrawiamy. Co za poświęcenie naszego artysty, a jednocześnie współprowadzącego Listę Przebojów Muzycznych Dary. Pozdrawiamy Janusza, pozdrawiamy zespół Chłopcy z Placu Broni. Czekamy na ciebie. No i oczywiście jeszcze raz życzymy zdrowia. Lista 1269 rozpoczęta na miejscu 20. Arkadio, Gabi Gąsior, drzwi są otwarte.

Drzwi są otwarte. Gabi potrafi zaśpiewać, prawda? Tak może zaśpiewać człowiek, który się zachwycił tymi otwartymi drzwiami. Pozwólmy sobie na fragment z Pisma Świętego, który opisuje tę sytuację otwartych drzwi. Niedawno mieliśmy tydzień biblijny, niech on się przerodzi w rok, a rok w wieczność biblijną. Po prostu niech Słowo Boże będzie dla nas pokarmem. Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty prawdomówny. Ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto pozostawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Bo ty, chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto jedna ze wskazówek, jak można dostąpić otwartych drzwi. To Apokalipsa w 3 rozdziale, werset 7 i dalej. Polecam. Teraz miejsce 19. Armia z płyty Wojna i Pokój. Módlmy się o pokój z całego serca.

Armia z płyty Wojna i Pokój. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz módlmy się o pokój. Z całego serca, z naszych serc, głębi módlmy się, wspierając tę modlitwę adoracją Najświętszego Sakramentu, przyjmowaniem sakramentów, pokuty i pojednania, Eucharystii. Ważna sprawa, pokój, pokój, pokój. 19. Armia Pokoju. Na 18. Julia i Grzegorz Kopalowie to rodzina.

0: ona.
1: To rodzina. Julia i Grzegorz Kopalowie. To rodzina. To rodzina. Módlmy się o dobre rodziny, piękne rodziny, o dzieci w tych rodzinach. Módlmy się duchową adopcją dziecka poczętego. Przepiękna tutaj pielgrzymka na 2 maja, na uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Miałem okazję chwilę temu rozmawiać z siostrą Joanną Cybułką z Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i otrzymałem informację z pierwszej ręki, że prawdopodobnie duchowa adopcja idzie na rekord. Oczywiście nie chodzi o to, żeby bić rekordy, ale mimo wszystko tysiące osób, które się włączają w duchową adopcję, to jest przeogromna radość. Najpierw dla Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski, ale też dla nas wszystkich i dla tych dzieci, które są poczęte i narodzą się w rodzinach czystych, dobrych, pięknych. Więc pozdrawiamy duchową adopcję z tego miejsca bardzo serdecznie. 18 za nami i w nas to rodzina. Na 17 Marcin Styczeń, Noc Pojedynku, a za chwilę będziemy mieli gościa.

0: Marcin Styczeń, noc w pojedynku i gość z nami to pan dyrektor Maciej Marchewicz. No i wspaniała publikacja księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego. Jezus, ilustrowana biografia Zbawiciela. Fantastyczna sprawa. Czy możemy, panie dyrektorze, odnaleźć w tej publikacji znaczenia słów, które no, do nas docierają, wypowiadamy je nawet w najważniejszych momentach, jakim jest Eucharystia. Czy możemy ponownie odkryć te znaczenia i te słowa przez tę publikację, którą daje nam do rąk właśnie wydawnictwo Fronda, a w niej ksiądz profesor Andrzej Zwoliński?
1: Można, a nawet trzeba, bo właśnie robi to ksiądz profesor. Mianowicie on pomiędzy tymi kropkami, które zwykliśmy łączyć, kiedy czytamy innych wspaniałych autorów, dorzuca jeszcze mnóstwo, to są inkrustacje rozmaitych szczegółów, które wiele rzeczy wyjaśniają. Na przykład bardzo

Więc jeżeli bierzemy udział w mszy świętej i robimy coś na pamiątkę naszego Zbawiciela, to uczestniczymy w Eucharystii tej, która trwa w niebie. I wtedy w naszym kościele, czego pewnie na ogół nie zauważamy, obok siebie mamy aniołów świętych, błogosławionych, a może dusze czyśćcowe. To jest coś zupełnie, zupełnie innego. Takich szczegółów, o których niby wiemy, ale zapominamy. W tej książce jest całe mnóstwo.

Otóż to, nie bój się człowieku wziąć do siebie Boga. Nie bój się człowieku wziąć do siebie dziecka. Fantastycznie nam się tutaj wszystko składa w jedną całość. Marcin Styczeń, Noc Pojedynku i zapamiętajmy sobie to słowo zikaron, obecność. To coś więcej niż pamiątka, znacznie więcej niż pamiątka. Dowiedzieliśmy się z publikacji Jezus, ilustrowana biografia Zbawiciela. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. Wesprzyjmy też modlitewnie księdza profesora, bo słyszymy o tym od pana dyrektora Macieja Marchewicza, że ze zdrowiem nie najlepiej u księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, więc prośba też o modlitwę za księdza profesora. To tak, myślę, że jakże ważna okazja do tego, by pomodlić się za tego wspaniałego publicystę i kapłana, profesora w jednej osobie. Drodzy Państwo, teraz Basia Pospieszalska, Michał Bąk, Gwiazdo Morza Głębokiego, 16.

Basia Pospieszalska, piękny wokal, Michał Bąk znakomicie na kontrabasie. No i przepiękna polszczyzna. Słyszą Państwo, jaka głębia znaczeń tych słów, pomimo wieków, docierają do nas z tą głębią właśnie. Warto się nad nimi zastanowić, reflektować, wejść w modlitwę. Basia Pospieszalska, Michał Bąk, Gwiazdo Morza Głębokiego, 16 na 15, Electrolux Torpeda, persona non grata z 16.

0: Persona non grata, najpotężniejszą personą, która została uznana jako non grata, to sam Chrystus Pan, który został wyprowadzony za miasto, ukrzyżowany. I tym, którym się wydawało, że pozbawiwszy go wszelkich praw z życiem włącznie, że wygrali, że to oni wygrali. A tymczasem Jezus Chrystus zniszczył całe zło w najpotężniejszej wojnie, jaka kiedykolwiek miała miejsce na ziemi, czyli na krzyżu, zniszczył całe zło, szatana, zdeptał śmierć i zmartwychwstał. Ci, którzy próbują zmieniać prawo po to, żeby mordować innych, niech się mają na baczności, bo kiedyś staną przed tym, który poszedł na krzyż i zmartwychwstał. I będą musieli zdać relację z tego, co zrobili. Nie da się zrobić tak, że ktoś powie, a ja nie wierzę. No i co z tego? Nie wierzysz, a jednak staniesz przed Bogiem. Ktoś może powiedzieć, że nie widzi tlenu, to nie wierzy, że on jest. To spróbuj przestać oddychać. To zaraz zauważysz, jaka jest potężna różnica. Podobnie rzecz się ma z niewiarą. Tak czy inaczej, każdy stanie przed Bogiem, więc póki jesteś w drodze, nawróć się. Życzymy ci tego. Persona non grata, a teraz już jesteśmy na miejscu 14, za nami 15, Electrolux Torpeda, 14, teraz Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1, ale zanim panowie na dobre się rozkręcą, to jeszcze potwierdzenie tego, że Jezus rzeczywiście jest obecny w czasie Eucharystii. Grzegorz Górny był w Sienie. Grzegorz, czy to było w Sienie?
1: Tak, w Sienie doszło w 1730 roku do kradzieży konsekrowanych hostii z tabernakulum, które później zostały odnalezione w puszce na ofiary i było tych konsekrowanych hostii 351. I zostawiono je w osobnym miejscu, mając nadzieję, że one się jakby samoczynnie rozpadną. A tymczasem od tego 1730 roku minęło prawie 300 lat i co ciekawe, one zachowały do dziś swoją świeżość, mają ten sam kształt, mają zapach, świeży zapach chleba, zachowały ten sam kolor, nie pożółkły i to też jest zjawisko, które wymyka się prawom natury i do dzisiaj można oglądać te hostie nienaruszone w kaplicy właśnie w Bazylice Świętego Franciszka.
0: W Sienie. Zikaron, ja jestem, to jest obecność. My jesteśmy w czasie Eucharystii też obecni z całym niebem. Miejmy tę świadomość. Dziękujemy Grzegorzowi Górnemu, Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz. Psalmy 4 i 1 w adaptacji. Słuchamy.
2: Chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha. A cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

Fantastyczny duet Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz w adaptacji psalmów 4 i 1. Te psalmy, które Państwo słyszeli, czytający Adam Woronowicz, to one się odbyły na żywo w Rzeszowie. Zapis to jest tej historii. No i Mateusz Pospieszalski, śpiew, muzyka oczywiście. Fantastyczne też instrumenty, specjalnie stylizowane na czas psalmów Dawidowych, kiedy one powstawały w ogóle, także bardzo interesująca historia. 14 za nami w nas, na 13 Maleo. Nowy plan, przebaczenie, nowy plan.

Przebaczenie to plan, nowy plan, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus. I to jest ta nowość chrześcijaństwa, jedna z jakże istotna kwestia przebaczenia. Najpotężniejsze przebaczenie to sam Chrystus, który przebacza nam nasze grzechy, niszczy grzech pierworodny. Przebaczenie to plan wydostania nas stąd do życia wiecznego. Plan Jezusa Chrystusa. Weź w nim udział. Jeśli nie jesteś ochrzczony, to ochrzcij się, ochrzcij swój dom, ochrzcij swoje dzieci. Coraz więcej słyszy się przypadków niechrzczenia dzieci. Ryzykujesz bardzo dużo, ponieważ chrzest to jest przepustka do dalszego życia i to życia wiecznego w szczęśliwości. Więc pomyśl, bo chrzest to jest potężna sprawa. Tu nie chodzi o jakąś imprezę, imprezkę, tylko chodzi o wejście, wszczepienie w Chrystusa. Chrzest. Mieliśmy 1060. rocznicę chrztu Polski. Co Polska zrobiła ze swoim chrztem? Co robi dzisiaj? Co ty robisz ze swoim chrztem? Jak go rozwijasz? Przecież każda spowiedź jest kontynuacją chrztu. Więc bardzo ważna sprawa. Chrzest. Pomyśl o tym. To nowy plan. Plan przebaczenia, który daje nam Jezus Chrystus. Skorzystaj. U Boga jest za darmo. Tylko u Boga jest za darmo. To był Maleo z nowym planem od Chrystusa oczywiście. Z 14 na 13, na 12 Muniek i Macio. Wolność, tak. Tylko Chrystus daje wolność.

Muniegi macie wolność na 12. A kto wygrywa drugą dziesiątkę? No proszę, Maciek Balcar. I trudno się dziwić. Stylu dróg. Wyzwolił nas Bóg, zakazując tych rzeczy, które mogą nam przynieść największą krzywdę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, a zwłaszcza nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Idźmy drogą dekalogu, a będziemy szczęśliwi. Maciek Balcar, stylu dróg. Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce.

Maciek Balcar na 11 z tylu dróg, czyli zwycięzca drugiej dziesiątki. Przedostajemy się do dziesiątki pierwszej. Bardzo proszę Marka Uszczyńskiego, by odpalił potrójny dzwon okrętowy, który sygnalizuje wpłynięcie do dziesiątki pierwszej, którą otwiera Piotr Nagiel utworem Ufam Ci.

0: Tytuł zaśpiewany przez Piotra Nagiela. Ufam ci na 10, a na 9 Krzysztof Ankowiak. Do słów księdza Piotra Pawlukiewicza z płyty Zostanie mi muzyka. Utwór nosi tytuł Na Nowolipkach. Mogą państwo zmieniać kolejność na stronie muzyczne.dary.pl. 3 utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my. No i oczywiście zapraszamy na nasz fanpage. Już jest sporo tych, którzy odezwali się do nas w komentarzach. Za chwilę będą cytowani, pozdrawiani. Już teraz są. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Słuchamy Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie mi muzyka Na Nowolipkach.
1: I nie będzie się nie liczył z tym, co innym dać.

0: gdzie niezmiennie się pozmienia.
1: Że dzień trzeci, znakomicie tutaj obrane w słowa, historia związana ze zmartwychwstaniem dnia trzeciego, gdzie zrzucą chusty, odrzucą kamienie. Rzeczywiście, Chrystus nawet przeszedł przez chusty, czego mamy ślad na Ceunie Turyńskim bardzo wyraźnie. A kamień rzeczywiście został odrzucony. Potęga zmartwychwstania. Żyjmy tym zmartwychwstaniem, przekazujmy innym tę przepiękną, wspaniałą, radosną wiadomość, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Krzysztof Wątkowiak, między innymi na ten temat, dziewiąte, na ósmym Piotr Szorski z płyty 54, czyli Różaniec, Bartolo Longo.
2: Od

0: i od ognia, który...
1: I od ognia, który unosi się nad nią. Bartolo Longo otrzymał tę wiadomość od Matki Bożej. Do nas trafia też i w taki sposób warto zaufać Matce Najświętszej, zawierzyć się jej na 120%. Piotr Orstkien, czyli Tomek Radiszewski, zespół 54, tytuł płyty. Bartolo Longo to oczywiście tytuł nagrania. Na 8 z 9 Gabi Blacha, Istota, piękny utwór. Zanim Istota wybrzmi w większym fragmencie, to my będziemy pozdrawiać teraz serdecznie. Pan Michał pisze: pozdrawiam wszystkich i słucham pięknych melodii. Słucham i pozdrawiam Janusza Inne-Iwańskiego, życząc zdrowia i poświadczam, że pięknie śpiewał w Węgorzewie mimo chorobowych przeciwności losu. I tutaj zdjęcie nawet mamy Janusza na fanpage'u od pani Ani. Pani Aniu, dziękujemy, pozdrawiamy panią serdecznie. Pan Krzysztof pozdrawia, pozdrawiamy panie Krzysztofie. Pan Dariusz zza oceanu, pozdrawiamy i zapraszamy do duchowej adopcji dziecka poczętego z modlitwą, pokój i dobro. Panie Dariuszu, proszę pozdrowić grupę ProLife, Kolbę, Mississauga. Jesteście bardzo dzielni. Ta modlitwa pod klinikami aborcyjnymi, która zatrzymuje najgorsze, zatrzymuje śmierć, zatrzymuje grzech. Jesteście fascynująco fantastyczni. Nie wiem, jakich słów użyć, żeby oddać to, jak pięknym i wspaniałym jest to, co robicie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście pozdrawiamy wszystkie formacje ProLife w kraju i za granicą w tej chwili. I nie tylko w tej chwili. Tu z Jasnej Góry, jasnym światłem, drodzy państwo. Oaza chorych niepełnosprawnych. Pozdrawiamy was pięknie. I słuchamy. Istota, Gabi Blacha.

Gabi Blacha, istota tylko potrzebuje miłości, tylko potrzebuje kochania. A zatem kochajmy tych, którzy przychodzą do nas, którzy są z nami, którzy odchodzą od nas, kochajmy pełnią miłości, którą daje nam Jezus Chrystus. Gabi Blacha, istota z płyty Oka Mgnienia na 7, na 6 Anti-Babylon System. Myślę, jesteśmy w temacie. Jak najbardziej tak. Mamo, obronione 6.

Anti-Babylon System, utwór Mamo na szóstym obronionym, można powiedzieć z życiem obronionym, i tak niech będzie, Mamo. Anti-Babylon System z płyty Getsemani, to było miejsce szóste, jako się rzekło, na piątym Chłopcy z Placu Broni, Mój Przyjacielu B.

0: Mój przyjaciel UB, Janusz Jaino-Iwański, chłopcy z Placu Broni. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie Janusza, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia. A z nami Delfina, Małgorzata, Oaza Chorych Niepełnosprawnych, Basia, Tomasz, Urszula, Michał, Anna, Małgorzata, Krzysztof, Artur, Brunon, Ewa, Aleksandra, Armin, Dariusz, Alina, BC, Lucyna. Serdecznie was pozdrawiamy. Super, że jesteście tak licznie obecni. Na czwartym, na szarym złocie, ksiądz Adam Ulatowski i Herez wyrywany z niewoli. Jestem pewien.
1: Jesteś obecny w tym białym chlebie. Jestem pewien, co jestem pewien.
2: Moja dusza skrzydłami trzepocze, chciałabym się stąd wyrwać. Oczy ku górze wznoszę, a świat ciągle...

0: wieczność. Baranek żywy za nas zabitych, kto go spożywa, nie zginie na wieczność.
1: Ksiądz Adam Ulatowski, Heres wyrwany z niewoli. Jestem pewien na szarym złocie w tym tygodniu, a na podium, proszę bardzo, po raz pierwszy zespół AKB z utworem Przemiany otrzymuje brązowy medal. Gratulujemy.
2: Kiedyś usłyszałem, że się przemienię, że w oczy me zawita to spojrzenie, lecz wiary nie dało, duszy zagubienie. Jeszcze raz dziękuję za wyzwolenie. Przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany.

0: za wyzwolenie. Przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany.
1: Są przemiany i przemiany z zespołem AKB trafiły już na podium brąz. Pozdrawiamy serdecznie Świnoujście, stamtąd pochodzi AKB. A teraz srebro, proszę bardzo, z brązowego na srebrne Golec Orkiestra, bo tylko jest jeden Jezus Pan tutaj. Pozłacamy zdecydowanie, nawet nakładamy jeszcze platynę na to srebro, bo tylko jest jeden Jezus Pan.

0: Bo tylko jest jeden Jezus, Pan. Golec u orkiestra fantastycznie do słów Zbigniewa Książka. Pozdrawiamy Zbyszka. Serdecznie pozdrawiam panów redaktorów i życzę dużo zdrowia panu Januszowi, pani Teresa. Pani Tereso, dziękujemy za te pozdrowienia. A my serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy, którzy słuchają nas przez Radio Jasna Góra. Tutaj powstaje lista i suplement do niej. Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool. Serdecznie, serdecznie wszystkich pozdrawiamy i witamy serdecznie na antenie Łukasza Jaszczuka. Porozumienie. Witaj, Łukaszu.
1: Witam serdecznie, witam Darek, witam słuchaczy.
0: Wiesz co, jak zaczyna grać Porozumienie, ten utwór, to rzeczywiście ten majestat tych wszystkich instrumentów, tego anturażu, tego montażu, nie wiem czego jeszcze, masteringu, tych głębokich dźwięków niskich sprawia, że po prostu rzeczywiście mamy takie uczucie, jakby właśnie wkraczał na arenę, chociaż poprzez ten utwór, bo wiadomo, że tak czy inaczej, czy my sobie tego, czy my sobie to uświadamiamy, czy nie, to Chrystus i tak jest królem. Warto wejść w relację z Nim jako królem. Wtedy mamy szczęście relacji z Nim i spoglądania Mu w oczy poprzez Ewangelię, sakrament Eucharystii, pokuty i pojednania. Wtedy mamy z Nim istotowy, że tak powiem, kontakt. Zwłaszcza w Apokalipsie mamy to tak wyraźnie. Król królów, Pan panów. Fascynująca sprawa. No ale właśnie, w tym utworze też sporo na temat tego, że to myśmy pobłądzili i on musiał to wszystko wziąć na siebie. To niezwykły król. Za chwilę nam wszystkim opowiesz, jak też utwór powstawał, jakie jest jego przesłanie. Już tutaj wiele powiedzieliśmy na ten temat i sam utwór oczywiście się broni w treści, ale przyjmij to, no to złoty gong dla zespołu Porozumienie. Podziel się ze wszystkimi członkami zespołu właśnie tym najwyższym trofeum listy przebojów muzycznych. Darek, wygrywacie notowanie 1269. Prosimy, złoty gong. No i twój komentarz, Łukaszu. Słuchamy cię z uwagą.
1: Przede wszystkim gong w naszym stylu z dobrym przesterem. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Dziękujemy za głosy. Tak jak wspomniałeś, Darek, siłą tego utworu jest tekst, jest słowo. Słowo, które jest z proroctwa Izajasza, pieśń sługi Jahwe, cierpiącego sługi Jahwe, który nas ratuje.
0: Tak.
1: I w zasadzie możemy tu zamknąć. I drugą siłą chyba tego utworu jest kontekst, w jakim on powstawał, dlatego że zarys tej pieśni powstał podczas COVID-u, kiedy w zamknięciu w 3 osoby nagrywaliśmy na kamery głoszenie dobrej nowiny u nas w Bazylice w Parczewie.
0: Nie poddawaliśmy się.
1: Nie było jak. Potrzebowaliśmy życia.
0: Jasne.
1: Jakoś tego życia szukać.
0: Tak.
1: I wtedy no, była potrzeba też zrobienia muzyki do tych kazań, do tych homilii. I rzeczywiście Pan Bóg podarował nam i numer, i podarował nam i tekst, i podarował nam sam klimat piosenki, bo było ciężko, było mroczno, było ciemno, no, nagrywaliśmy to nocami, żeby rzeczywiście tam nie prowokować żadnych kontroli i niczego. I widocznie chyba wszystko się skumulowało w tej pieśni, bo potem, kiedy 3 lata później weszliśmy do studia, żeby rejestrować tą pieśń, to rzeczywiście wszystko w tej pieśni jest z jednej strony takie ciężkie i gongowe i jest, ma dużo przestrzeni, natomiast no, wiem, że sam koniec tej pieśni daje bardzo dużo nadziei. I my czuliśmy nadzieję przede wszystkim, grając gęstą drugą część, kiedy tam śpiewamy, że On wszystko bierze na siebie, że On nas ratuje, że każdy nasz grzech, ból, naszą słabość on bierze, więc jesteśmy uratowani, nie?
0: Tak, tak, tak. Jeszcze mam skojarzenie z Apokalipsą z 19 rozdziału, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. No tak. Rzeczywiście, to jest potęga, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i on wyciska tłocznie wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. No to jest potęga i rzeczywiście ona się objawi. Objawia się krok po kroku, ale w momencie paruzji wszyscy go ujrzą i rzeczywiście no nie będzie to tamto. Po prostu stanie każdy przed prawdą.
1: Modlimy się, żeby być na tym miejscu, co trzeba.
0: No tak, no, ale on nie zostawia nas samych, bo przecież rozgrzesza nas w sakramencie pokuty i pojednania rękami swoich kapłanów. Daje nam swoje ciało ze stołu eucharystycznego też za posługą kapłańską. Więc on nie zostawia nas samych. To u Jana, gdzie mamy powiedziane, idę przygotować wam miejsce, to jest bardzo dynamiczne przygotowywanie miejsca. To są właściwie w tej tradycji żydowskiej to przygotowywane mieszkanie, do którego się tam odwołuje Chrystus w rozdziale 14 Jana, to jest moment zaślubin, gdzie Pan Młody przyjmuje Panią Młodą do siebie. Więc rzeczywiście to jest bardzo intymna relacja duszy z Chrystusem, człowieka z Chrystusem. I on we wszystkim mu pomaga. Budujemy razem ten dom. Oczywiście on jest głównym konstruktorem, on jest tym, który nas oczyszcza, obmywa, który wprowadza nas w te salony i komnaty krok po kroku, ale to wszystko ma charakter dynamiczny, więc to rzeczywiście jest Pan Panów, Król Królów.
1: Amen. I fundament.
0: Tak jest. Powiedz jeszcze, co słychać w zespole Porozumienie, jak się rozwijacie, bo wiem, że się rozwijacie, troszkę zmieniliście styl.
1: Tak. Dorośliśmy do tego, żeby nie grać bardzo, bardzo głośno, albo inaczej, nie grać hałaśliwie. Głośno lubimy dalej grać. Natomiast od kilku lat już służymy w uwielbieniu najmocniej, jak potrafimy, na bardzo wielu różnych wydarzeniach, począwszy od cyklicznych wydarzeń w Parczewskiej Bazylice, gdzie naprawdę od A do Z oddajemy się służbie i potem, co to dużo gadać, Pan Bóg też daje nam, pozwala nam też owocować na inne miejsca, więc jeździmy, mamy zawsze dyspozycję, koncerty gramy dalej i koncerty i uwielbienia gramy dalej z tą samą energią od 20 paru lat. Teraz przygotowujemy 7 nowych pieśni.
0: Pięknie.
1: Są już nowe, są już zarysy, są już teksty, bardzo dobre nam teksty Pan Bóg podarował. I myślę, że na jesień będziemy publikować, będziemy się dzielić ze światem.
0: To czekamy.
1: Się uda nagrać.
0: To czekamy. Łukasz Jaszczuk, Porozumienie. Wygrywacie listę 1269. Żegnamy się razem, a zatem Dariusz Ciszewski przed mikrofonem i Marek Łuszczyński, który program realizował, oraz triumfator gość, czyli...
1: Łukasz Jaszczuk, dziękuję serdecznie.
0: Porozumienie. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg wam błogosławi.
1: Amen. Błogosławimy też. Trzymajcie się.
0: Cześć. Z Bogiem.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów.
2: Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
2: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
3: Radio Niepokalanów.
4: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Nad przyrodzonością tchnęła mowa siostry Faustyny, gdy mówiła z bliźnimi lub o nich. Patrzyła na człowieka w świetle Bożym i stąd płynęła prawdziwa miłość bliźniego względem wszystkich, a przede wszystkim względem przełożonych i sióstr zakonnych swego zgromadzenia. Mam zawsze otwarte serce, pisze, za cierpienia innych i nie zamknę swego serca na cierpienia innych. Chociaż przez to zostałam nazwana z przycinkiem śmietniczkiem. To jest, że każdy wrzuca ból swój do mego serca. Wczoraj zostałam przebudzona i poznałam, że jakaś dusza prosi mnie o modlitwę i że jest w wielkiej potrzebie modlitwy. Króciutko, ale z całej duszy prosiłam Pana Jezusa o łaskę dla niej. Na drugi dzień już, po godzinie 12, kiedy weszłam na salę, było to w szpitalu podczas jej choroby, ujrzałam osobę konającą. Pobiegłam po różaniec i uklękłam przy konającym i zaczęłam w całej gorącości ducha odmawiać tę koronkę. Nagle konający otwarł oczy i spojrzał na mnie. I nie zdążyłem odmówić koronki, a on już skonał w spokoju. Ciężkie jest życie wspólne, pisze gdzie indziej, ale podwójnie jest ciężkie zżycie się z duszami pysznymi, które jednak przez cierpliwość zjednywała i pokonywała. Poznałam, że największa potęga jest ukryta w cierpliwości. Widzę, że cierpliwość zawsze wiedzie do zwycięstwa, choć nie zaraz, ale to zwycięstwo pokaże się po latach. Cierpliwość łączy się z cichością. Siostra Faustyna kochała pracę i bardzo ją ceniła. Nawet w chorobie do niej się rwała, by nie marnować czasu. Zdrowie moje, pisze, się polepszyło. Dziś wstałam do refektarza i do kaplicy. Nie mogę jeszcze stawiać się do obowiązku. Pozostaję w celi przy czółenku. Ogromnie mnie ta robota pociąga, ale jeszcze się męczę nawet tą robotą. Widzę, jak stale moje siły się zmniejszają. Nie mam chwil obojętnych, bo każda chwileczka życia mojego jest wypełniona modlitwą, cierpieniem i pracą. Obym tymi cierpieniami wyratować mogła choćby jedną duszę.
5: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: Słowo pod poduchę.
1: Ojciec Kamil Temecki.
2: Na początku maja, kiedy jest dużo czasu wolnego, kiedy mamy okazję, by też spotkać się rodzinnie, to jest taki moment, który już od dobrych kilku lat towarzyszy mi na początku maja. To muzyczny polski top. I w naszym tygodniu chciałbym ci zostawić dwa utwory z podium. Dziś miejsce drugie. To Laocze i piosenka Wojenka. Oby ona nigdy do nas nie przyszła. Dobrej nocy.

Co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym? Ja jestem Pan, Twój Bóg. Drodzy słuchacze, w kolejnych audycjach pragnę opowiedzieć o tym, co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym. Zacznijmy od słów, które wielu z nas powtarza w codziennej modlitwie zwanej pacierzem. Nasz pacierz składa się zwykle z kilku modlitw i wyznań. Podstawową jego częścią są zawsze modlitwy Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario oraz wyznanie wiary, czyli wierzę w Boga. Najważniejsza jest oczywiście modlitwa Ojcze Nasz, ponieważ tej modlitwy nauczył nas sam Jezus Chrystus. I do niej kiedyś jeszcze powrócimy. Od najdawniejszych czasów zwracamy się także do Matki Jezusa i naszej Matki, wierząc, że ona się nami opiekuje. Zwracamy się do niej krótką modlitwą, której trzon stanowią słowa, jakimi anioł pozdrowił Maryję podczas zwiastowania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Są to słowa, jakimi anioł powitał Maryję. Do tego anielskiego pozdrowienia dodano pozdrowienie świętej Elżbiety, którą Maria odwiedziła po zwiastowaniu. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Do tych pozdrowień w średniowieczu dodano prośbę, którą my kierujemy wprost do Maryi. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Do naszego codziennego pacierza zwykle dodajemy wyznanie wiary, zwane składem apostolskim, ponieważ jego sformułowanie sięga czasów, w których jeszcze żyli apostołowie powołani przez Jezusa. Wiele osób starszych do tego pacierza dołącza jeszcze formułę zawierającą 10 Bożych przykazań, a także 5 przykazań kościelnych, a nawet jeszcze inne formuły, także ich pacierz kończy się aktami wiary, nadziei, miłości oraz żalu. Powszechnie powtarzana formuła 10 Bożych przykazań zaczerpnięta jest z Pisma Świętego, którym Bóg objawił owe 10 słów, czyli 10 przykazań, gdy zawierał przymierze z ludem Izraela, a co opisuje Księga Wyjścia. Po raz drugi formułę 10 przykazań przytacza Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa. Obie te formuły, tak samo jak ta nasza powtarzana w pacierzu, zaczynają się od przedstawienia się Pana Boga słowami. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Wiele razy w życiu słyszeliśmy niezmiernie ważną informację dla religijnej historii Izraela. Informacji o tym, że Bóg zawarł przymierze z Izraelem na pustyni u stóp góry Synaj. Było to po wyjściu ludu izraelskiego z Egiptu. To Bóg sam wyprowadził swój lud z tego kraju, w którym ten lud przebywał około 430 lat. Z początku, gdy jeszcze żył Józef, syn Jakuba, który został przez faraona obdarowany wysokim urzędem wezyra, lud ten cieszył się nawet przywilejami w Egipcie. Potem żył w Egipcie szczęśliwie, ale pod koniec tego długiego okresu pobytu w Egipcie faraonowie zaczęli traktować ten lud jak niewolników, zmuszając go do ciężkiej pracy. W końcu Egipcjanie zaczęli do tego stopnia prześladować Izraelitów, że ograniczali nawet narodziny mężczyzn i nowonarodzonych chłopców polecali topić w wodach Nilu. Izraelici zaczęli prosić Boga o pomoc i Bóg wyprowadził ten lud z Egiptu, posługując się jednym z Izraelitów, Mojżeszem i jego bratem Aaronem. Po 3 miesiącach wędrówki przez pustynię na półwyspie Synaj
Izraelici dotarli do góry Synaj, zwanej także górą Choreb, u stóp której Mojżesz miał wcześniej widzenie Boga, o którym opowiemy za tydzień. U stóp góry Synaj pozostali kilka miesięcy, w ciągu których Bóg wiele razy objawiał się Mojżeszowi i za jego pośrednictwem przekazał ludowi Izraela wymagania dotyczące życia religijnego, społecznego i osobistego. Gdy tylko dotarli do góry Synaj, Mojżesz wszedł na nią i tam rozmawiał z Bogiem, choć Bóg nie ukazał mu się nigdy w taki sposób, żeby Mojżesz mógł go oglądać i opowiedzieć, jak wygląda. Podczas tej pierwszej rozmowy Bóg objawił Mojżeszowi dwie istotne sprawy. Pierwszą z nich to ta, że to Bóg sam wyprowadził Izraelitów z Egiptu, poprowadził ich przez pustynię i bronił ich przed zagrożeniami. Niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. A więc Bóg przyprowadził ich do tego miejsca spotkania z sobą. Drugą sprawą była zapowiedź zawarcia przymierza między Bogiem a Izraelem. Polegać ono będzie na tym, że Bóg będzie się opiekował Izraelem, ale Izraelici muszą go słuchać i postępować zgodnie z jego życzeniem. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Izraelici więc będą narodem wyjątkowym pośród wszystkich innych ludów. Oznaką niezwykłego wybrania tego ludu przez Boga jest nazwanie go własnością Boga. Lud ten będzie jakby oczkiem w głowie samego Boga. Będzie on miał szczególną rolę wśród wszystkich ludów. Będzie królestwem kapłanów i ludem świętym. A więc będzie świętym, będzie w jakiś sposób uczestniczył w świętości samego Boga. Będzie ludem kapłańskim, a więc spełni rolę kapłańską wobec innych narodów. Rolę pośrednika, który zbliży inne narody do Boga, a Boga będzie przedstawiał innym ludom. Mojżesz przekazał ludowi te słowa i zapowiedział uroczyście zawarcie przymierza. Izraelici przygotowali się na tę uroczystość, ale gdy Bóg zaczął objawiać treść przymierza, przelękli się i poprosili, aby Mojżesz pełnił nadal rolę pośrednika. Przyrzekli, że wypełnią wszystko, czego Bóg za pośrednictwem Mojżesza zażąda. Zanim Bóg zaczął wygłaszać 10 przykazań, to góra zaczęła się zachowywać tak jakby wulkan przed wybuchem. Stąd Izraelici przestraszyli się tego wybuchu jakiegoś, który uważali za słowa Boże. Poprosili Mojżesza o pośrednictwo. Bóg więc przekazał im treść przymierza, które później zostało najpierw przez Boga samego, a potem przez Mojżesza wyryte na tablicach kamiennych, które Izraelici nosili w Arce Przymierza przez resztę wędrówki po pustyni, a w końcu wnieśli do ziemi obiecanej i przechowywali w Arce umieszczanej w przybytku, a od czasu Salomona umieszczonej w świątyni jerozolimskiej. Niestety podczas najazdu Babilończyków, gdy około 586 roku mieli już zniszczyć świątynię, chcąc uratować Arkę Przymierza z tablicami kamiennymi, na których przymierze to zostało spisane, prorok Jeremiasz ukrył tę Arkę w jakiejś grocie i do dziś nie została ona znaleziona. Tekst 10 Bożych Przykazań jest najtreściwszym dokumentem przymierza spisanym według wzoru traktatów zawieranych na Starożytnym Wschodzie pomiędzy królem jakiegoś mocarstwa jako suwerenem
oraz niewielkim ludem, który suweren brał w obronę. Na początku takiego układu wielki król wyliczał swoje dobrodziejstwa wyświadczone słabszemu partnerowi, a następnie wyliczał zobowiązania nakładane na tego partnera. Na końcu zwykle dodawano, co wielki suweren zrobi z nielojalnym partnerem, który nie wypełni nakazanych zobowiązań. Dlatego podobnie jak w traktatach międzypaństwowych, najpierw zostały ukazane Boże dobrodziejstwa okazane Izraelowi. Ja jestem Pan, Twój Bóg. W dokładnym przekładzie z hebrajskiego oryginału tekst ten winien brzmieć: ja jestem Jahwe, Twój Bóg. A więc najpierw Bóg sam się przedstawia. Bóg wcześniej objawił swoje imię Mojżeszowi. Imię to zapisywano czterema spółgłoskami, które należało czytać jako Jahwe. Izraelici tego imienia nie wymawiali, lękając się, że zostanie ono zbezczeszczone. Ilekroć to imię występowało w tekście pisanym, odczytywali je jako Adonai, czyli Pan. Tak też jest w naszym potocznie używanym tłumaczeniu. Imię Jahwe ma jednak swoje znaczenie. Mówi ono o tym, który jest. Do wyjaśnienia znaczenia tego imienia jeszcze powrócimy w następnym tygodniu. Dziś możemy tylko powiedzieć, że w zasadzie oznacza tego, który jest, a nawet znaczy po prostu jestem. A więc w pierwszym zdaniu formuły zawierającej 10 przykazań Bóg przedstawia się takim tytułem: ja jestem, Twój Bóg. Izraelici cierpieli w Egipcie prześladowanie, z którego Bóg ich wyratował. Ale zanim to uczynił, przedstawił się Mojżeszowi na początku Księgi Wyjścia jako ten, który jest, a dokładnie jako jestem, który jestem. Tak powiesz Izraelitom, powiedział Bóg. Jestem Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki, to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Aby zrozumieć, jakie znaczenie ma to imię Boga, musimy sobie przypomnieć o cierpieniach Izraelitów w Egipcie. Oni, cierpiąc, skarżyli się, gdzież jest nasz Bóg? Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. A Bóg na te skargi odpowiada: jestem. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy dziecko znajduje się nagle w ciemnościach i zaczyna wołać: tato, jestem, odpowiada ojciec. Jestem tym, który was wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Ja jestem i będę się wami opiekował, jeśli zachowacie te oto przykazania. Ja jestem zawsze blisko was, ilekroć mnie wzywacie. Jeśli będziecie zachowywać te moje przykazania, nigdy was nie opuszczę. Jestem bowiem po to, aby wam pomagać, aby się wami opiekować, aby nie dać wam zginąć. Podobne znaczenie te słowa mają w naszych ustach, gdy my odmawiamy 10 przykazań i zaczynamy od tego przedstawienia się Boga. Ja jestem Pan Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ja jestem przy tobie, aby cię wspomagać, aby nie dać ci zginąć. I Bóg także i nam wszystkim odpowiada, gdy do niego zwracamy się, szukając pomocy.

Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015. Czyta Dariusz Kowalski. Szczęście życia zakonnego. Wczoraj jechałem pociągiem z Warszawy i słyszałem różne piosenki, mniej lub więcej właściwej treści. Jeżeli ludzie o miłości naturalnej tak sobie śpiewają, jakie my, zakonnicy, pieśni miłosne powinniśmy sobie śpiewać? Jak to zrozumienie życia zakonnego powinno się pogłębiać z dnia na dzień? Wczoraj w prowincjałacie rozmawiałem między innymi o racjach braci, dlaczego nie przyjeżdżają do klasztoru. Ktoś z braci powiedział, że więcej byłoby zadowolenia, gdyby niezadowolonych puścić do domu. Nie ma u nas jeszcze zrozumienia życia zakonnego. I ojciec prowincjał przyjął tę uwagę bardzo pobłażliwie. Jeden dzień życia zakonnego jest szczęśliwszy niż tysiąc gdzie indziej. Nieraz przypominaliśmy sobie, ile otrzymujemy pomocy i oświeceń duszy. Wstawanie, milczenie ścisłe, zwyczajne. Ile chwil, tyle aktów miłości Bożej. Msza święta i komunia święta codzienna. Trudno jest poza klauzurą zakonną o czystość sumienia. Posłuszeństwo, najdroższe dla duszy zakonnika. Taka pewność woli Bożej, że i objawienie nic innego nie mogłoby powiedzieć. Bóg człowiek nie mógłby co innego czynić. Za mało myślimy o tym swoim szczęściu i za mało je rozumiemy. I Pismo Święte powiada, że jeden dzień w przybytkach Twoich, Panie, szczęśliwszy jest niż gdzie indziej tysiące. Posłuszeństwo zakonne daje wielkie szczęście i jest bezpośrednio praktykowaniem miłości Bożej. Słabi jesteśmy, zniechęcamy się. Dobrze jest, jeżeli nawzajem się bracia zachęcają. Pamiętam, w Japonii ogarniały mnie myśli zwątpienia. Proste słowa brata Zenona, ojcze, wszystko będzie dobrze, podnosiły mnie na duchu. Z drugiej strony, w takim stanie strzec się trzeba wyrażania swoich uczuć na zewnątrz, gdyż osłabiają one i podkopują innych. Niech ten, kto w takim stanie się znajduje, raczej się modli i szuka towarzystwa mocniejszych. Zniechęcenia przyjdą i muszą być. Musimy jednak dołożyć starań, by pogłębić miłość ślubowaną. Dobrze jest praktykować to, co w rodzinie się praktykuje. Jeżeli chodzi o Matkę Najświętszą, możemy dowolnie zwracać się jak dziecko do matki. W rzeczach duchowych wszystko jest razem i nie jest. Z początku dziecko jest ściśle zjednoczone z matką. Później opuszcza dom rodzinny. Łączność dziecka z matką słabnie. W stanie nadprzyrodzonym jest odwrotnie. Im bardziej dusza rozwija się, tym bardziej staje się zależna od niepokalanej. W życiu łaski ona jest pośredniczką wszelkiego życia nadprzyrodzonego. To podobieństwo może nam dopomagać do rozpalania miłości ku niej. Istota miłości polega na woli. Codzienne oddanie się z bezgranicznym zaufaniem uwolni nas od troski, co będzie jutro. Wzajemne wspomaganie się dopomoże nam do zrozumienia miłości Bożej w sercach naszych. Niepokalanów, piątek 10 stycznia 1941 roku, notował brat Witalian Miłosz. Odpowiedzialność za każde słowo i czyn. Fakt jest faktem. Cokolwiek się zrobi lub pomyśli, to zostanie na wieki na nasze konto zapisane. Niepokalanów, niedziela 12 stycznia 1941 roku, notował brat Wawrzyniec Podwapiński. O pogłębieniu ducha pokuty. W uroczystość Trzech Króli mówiliśmy o tym, co by należało zrobić, żeby w tym roku przypodobać się więcej Matce Najświętszej. Między innymi w
wspominaliśmy o pogłębianiu ducha pokuty. Opatrzność Boża chce, żebyśmy i pod tym względem się wyćwiczyli. Pokuta nie jest obca naszemu zakonowi i ideałowi tej placówki. Pokuta dla pokuty nie miałaby wartości, ale jest ona pomocą do miłości Bożej. Ze względu na tę miłość praktykuje się pokutę. Święty ojciec Franciszek założył zakon pokuty, sam pokutował i dlatego serafinem miłości został. Dlatego też i klasztory istnieją, żeby zakonnicy pokutowali. Miłość bez pokuty, bez ofiary nie jest miłością. Są dusze, które chciałyby posiadać miłość Bożą, lecz unikają i boją się pokuty. Bez ducha pokuty i zaparcia się nie będzie miłości. Każda niewierność, nawet najmniejsza, nie może być bez skutków ujemnych. Prawdą jest, że grzech powszedni jest straszniejszym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia świata. Z całą surowością Pan Bóg upomni się o to, co byśmy mogli zrobić dobrego, a co zaniedbaliśmy. Każdy sam jest przyczyną swej słabości. Jeżeli będziemy chcieli, wszystko będzie nam dopomagać do dobrego. Są takie dusze, którym wszystko na złe służy. Pan Bóg dał wolną wolę, ale chce, żeby człowiek sam zarobił sobie na niebo przy pomocy łaski Bożej. Ktoś mi pisał, że kiedyś w klasztorach zakonnicy się uświęcali, a teraz odwrotnie. Jak kto chce, to się uświęci. Nic nie stoi na przeszkodzie w pogłębianiu miłości Bożej, nawet otoczenie. Tylko nie ufajmy sobie, ale niepokalanej. Niepokalanów, wtorek 14 stycznia 1941 roku, notował brat Witalian Miłosz. Uświęcenie własne podstawą działalności apostolskiej. Stowarzyszenia, które za dużo pochłonięte były działalnością zewnętrzną, a zapomniały o celu wewnętrznym, wcześniej czy później się rozpadały. Dzieła Boże na zewnątrz w ogóle nie były okazałe. Weźmy na przykład Kościół Boży. Najpierw życie Pana Jezusa, Matki Najświętszej, jakież było ciche, bez rozgłosu. Apostołowie rozpędzeni. W końcu przez 3 z górą wieki okrutne prześladowania. Zdawało się, że wszystko już upadnie i zginie. Tak jest ze wszystkimi dziełami Bożymi. Tymczasem w tych trudnościach i prześladowaniach okazała się tylko jaśniej potęga Boża, której nic złamać nie może. Co do naszej działalności, wszystko zależy od naszego zjednoczenia się z niepokalaną i pozwolenia, by dać się jej prowadzić. Niepokalanów, niedziela 19 stycznia 1941 roku na zebraniu koła Rycerstwa Niepokalanej Braci. Notował brat Kamil Banaszek o potrzebie przezwyciężania własnych słabości. Dowody miłości Pana Jezusa ku nam, na przykład męka pańska, niewierności tamują dopływ łaski Bożej, potrzebna miłość bezinteresowna, nie tracić nadziei mimo upadków, wszystko możemy przez niepokalaną. Serce jest symbolem miłości. Żeby bliżej zrozumieć, co to znaczy, musimy się zastanowić, jakie dowody miłości dał nam Pan Jezus. Święci rozpamiętywali życie Pana Jezusa, a zwłaszcza Jego mękę. Święty nasz ojciec Franciszek dał nam przykład głębokiego i częstego rozpamiętywania do tego stopnia, że aż stygmaty otrzymał. Jeżeli nie chcemy być synami wyrodnymi świętego ojca Franciszka, musimy dążyć do poznania miłości Jezusowej przez rozpamiętywanie Jego męki. Gdy śledzimy nasze modlitwy, zauważymy wiele wyrazów o męce Pana Jezusa. Trzeba tylko, abyśmy się starali myśleć, co czynimy. Wyobraźmy sobie samochód pędzący pod górę. Naraz staje.
Nie pomoże, choćby cały ciężar zrzucić. Do otworu, którym ścieka benzyna, dostał się kamyk. Podobnie się dzieje w życiu. Dostają się takie kamyki do duszy i ona się dziwi, dlaczego jest słaba i poniekąd zazdrości tym, u których widzi siłę duchową. Myśli sobie, gdyby była droga łatwiejsza albo mniej obowiązków, byłoby lepiej. Tymczasem zmiana obowiązków jest ułatwieniem, a nie wzmocnieniem. Naprzód trzeba kamyk wyjąć. Co jest tym kamykiem? Wiem, że w jednym czy dwóch wypadkach ktoś z braci miał pieniądze. Chociażby to był grosz, to na pewno będzie kamykiem. Trzeba ten kamyk usunąć. Jest naruszony ślub ubóstwa. Gdyby było więcej, byłoby źle. Mogłaby dusza być bez benzyny, łaski Bożej. Tak samo, jeśli kto jaki przedmiot używa, oddany do ogólnego użytku. Wciąż taka dusza będzie się czuła słaba. W ogóle, jeśli chodzi o niewierności świadome i dobrowolne, chociażby najmniejsze, to są one kamykami tamującymi dopływ benzyny. Słabości tej nie usunie się zewnętrznymi zabiegami. Wglądnijmy w życie nasze, czy nie ma jakiegoś kamyka, czy nie ma przywiązania w jakiejkolwiek materii. Często się zdarza w materii posłuszeństwa przywiązanie do swojego rozumu i przekonań. Żebyśmy mogli miłość bezinteresowną rozwinąć w całej pełni, to trzeba to zrobić, co zrobił Pan Jezus. Wyniszczyć się. Ziarno wrzucone w ziemię, kiedy obumrze, wyda dopiero duży plon. Musimy się jak to ziarno wyniszczyć. Jeśli chcemy duszę dla niepokalanej pozyskać, musimy się wyniszczyć dla tego celu. Dopiero kiedy my całkowicie pójdziemy tą drogą, plon będzie. Do Japonii przyjechaliśmy, żeby się wyniszczyć, kości złożyć. To się powtarza i tutaj też. Musimy zapomnieć o sobie i dla ideału się poświęcić. Nie ma miejsca na kamyki. Nieraz przychodzi na myśl to wszystko, ale powstaje pytanie, czy dam radę. Miłość nie zależy od usposobienia. Objawi się ona tylko w różny sposób na zewnątrz. Treść sama jest jednakowa i polega na zjednoczeniu woli naszej z wolą Bożą. Jeszcze jedna trudność nasuwa się czasami. Jest nią myśl, że do miłości doskonałej mogą dążyć dusze, które nigdy grzechem ciężkim Pana Jezusa nie obraziły. Dla mnie wystarczy, jeśli próg nieba przestąpię. To jest pokusa i to poważna. Miłość jest tym, co spala i czyści. Kiedy powtarzają się upadki, tracę nadzieję. Śpiewamy, nadziejo nasza witaj. To ma głębokie znaczenie. Pan Bóg dał nam tę nadzieję. W rodzinie nadzieją jest matka. Nie inaczej dzieje się w dziedzinie ducha. Nikt nie może z nas powiedzieć, że stracił nadzieję, bo jej, niepokalanej, nie stracił. Kto by inaczej sądził, wyrządziłby krzywdę niepokalanej. Chociażby ktoś 1000 razy upadł, powstawać, zaczynać na nowo, poznawać swoją słabość. Starajmy się, żeby nie było ani jednego kamyka. Postarajmy się zniszczyć samolubstwo dla sprawy niepokalanej. Nigdy nie mówmy, nie mogę. Oto jest niepokalana, żeby każdy mógł. My sami musimy wykorzystać tę prawdę, bo jesteśmy w jej domu, bo ona nam pragnie dać więcej łask. Niepokalanów, sobota 25 stycznia 1941 roku, notował brat Witalian Miłosz.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
2: Czytamy dzisiaj w Kościele chyba najkrótszy fragment Ewangelii w całym roku liturgicznym. Treść zapisana przez świętego Jana jest tak szczególna, że powinna wybrzmieć w naszych sercach mocno i wyraźnie. Jest esencją wczorajszego fragmentu Ewangelii o winnym krzewie. Pan Jezus porównuje swoją miłość do każdego z nas, do miłości, jaką On jest kochany przez Ojca. Miłość Ojca i Syna Jezus pokazał nam swoim całym ziemskim życiem. Nie da jej się opisać ludzkim językiem, dlatego konieczne było przyjęcie przez Boga ludzkiego ciała, aby nam tę miłość objawić. Nawet po tych wydarzeniach zbawczych mamy trudność z przyjęciem tego do naszej świadomości. Rozum nie potrafi tego objąć. To jest zadanie dla serca. Relacja człowieka z Bogiem to serce mówi do serca. Papież Franciszek poświęcił temu całą encyklikę Dilexit Nos. W 27 punkcie czytamy: stojąc przed sercem żywego i obecnego Jezusa, nasz umysł, oświecony przez Ducha, rozumie słowa Jezusa. W ten sposób nasza wola pobudza się do ich praktykowania. Jednak mogłoby to pozostać formą samowystarczalnego moralizmu. Słuchanie i smakowanie Pana oraz oddawanie Mu czci jest sprawą serca. Tylko serce jest zdolne doprowadzić inne władze i namiętności oraz całą naszą osobę do postawy czci i pełnego miłości posłuszeństwa Panu. Jezus mówi nam o swojej miłości do Ojca i do nas oraz zaprasza każdego z nas do trwania w niej, aby Jego radość była w nas i aby nasza radość była pełna. Pełne miłości posłuszeństwo Bogu przynosi radość w każdej, nawet trudnej sytuacji. Nikt i nic nie jest w stanie tej radości umniejszyć. Stawajmy często przed sercem żywego i obecnego Jezusa.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Panie, naucz mnie być mądrym. To była jego ulubiona modlitwa, którą odmawiał sam i której uczył odmawiać swych penitentów. A być mądrym oznaczało dla księdza Franciszka Paleariego pamiętanie o tym, że wszystko przemija, a tylko niebo jest wieczne i dlatego wszystko na ziemi należy robić w tej właśnie niebiańskiej perspektywie. Z odwagą i bez kalkulacji. Zanim jednak ksiądz Franciszek nauczył się takiego właśnie mądrego podejścia do świata, wcześniej widział swych rodziców, którzy choć sami niewiele mieli, to na niedzielny obiad zapraszali zawsze kogoś biedniejszego od siebie, bo uważali, że nie można przyjmować Jezusa w Eucharystii, jeśli nie otworzy się potem szeroko drzwi ubogim. I to nie ze skrywanym wstrętem albo z pobożnego musu, tylko z autentyczną radością na twarzy. Dlatego także ten niewiele wyższy wzrostem od dzieci włoski duchowny przez 53 lata swojej posługi jako nauczyciel, kaznodzieja i spowiednik widziany był zawsze z czym? Z charakterystycznym uśmiechem na twarzy. Uśmiechem, który przyciągał do niego wszystkich, którzy potrzebowali pocieszenia, rady czy zachęty, bo uśmiechając się, ksiądz Franciszek Paleari potrafił budzić w ludzkich sercach pokój i radość. Nic więc dziwnego, że gdy 7 maja roku 1939 umierał w Turynie, to żegnało go całe miasto, głęboko przekonane o jego mądrości, którą wyprosił dla siebie u Boga przez całe swoje błogosławione życie i którą potrafił się, a to ważne, dzielić z innymi, by i oni do nieba doszli.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

Szacunek dla każdego. Czy lubisz, jak inni odnoszą się do ciebie z szacunkiem, honorem? Pewnie tak. Ale co tak naprawdę to oznacza? Zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że szacunek i oddawanie honoru to dwie strony jednej monety. Mój przyjaciel opowiedział mi, jak pewnego razu na pokładzie samolotu spotkał byłego premiera Australii. To, co go uderzyło w tym krótkim spotkaniu, to fakt, że premier był dla niego niesamowicie uprzejmy, dla kompletnie obcej osoby, kogoś zupełnie zwyczajnego. Kiedy był premierem, był znany z tego, że traktował ludzi, którzy go wozili i otwierali przed nim drzwi, tak samo jak traktował prezydentów i królów. W jego sercu był obecny szacunek do takich zwykłych osób jak ty i ja. Dlatego też odnoszenie się do ludzi z honorem wypływało z niego naturalnie. Kochamy być wokół takich ludzi, nieprawdaż? Bóg dał nam w Biblii proste przykazanie, aby odnosić się do wszystkich z szacunkiem. Dobra rada.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Łukasz pyta, czy... No i tu ciągle, proszę Państwa, mam taki problem, czy Państwu zwracać na to uwagę, czy nie. Bo używają Państwo określenia stwierdzenie wtedy, kiedy chodzi o jakieś wyrażenie, wypowiedzenie, jakieś sformułowanie. Otóż stwierdzenie jest kategorią myśloną. Ja mogę coś stwierdzić i wcale tego nie mówić, prawda? Pan Łukasz pyta, czy stwierdzenie po polsku piszemy małą czy dużą literą. No właśnie, to nie stwierdzenie, od razu powiedzmy sobie. Czy to, właśnie co, sformułowanie na przykład po polsku piszemy używając małych czy dużych liter. Mowa o przysłówku polsku, dodaje pan Łukasz. Już pan to rozpoznaje jako przysłówek. Owszem, niektórzy uważają, że to wciąż jest jakiś celownik, że kiedy mamy po cichu czy po omacku, to jest tam jakiś celownik, tak jak ciszkiem czy milczkiem, to może to jest jakiś narzędnik, ale nie mamy żadnego ciszka, ani milczka, ani cicha i to wszystko to są osobliwe dosyć, trochę udające formy gramatyczne, ale przysłówki. I to po polsku oznacza sposób. A jeżeli mamy przymiotnik czy przysłówek, no to sam pan wie, że czy to są nazwy krajów, czy nazwy czegoś innego, bo one tracą wielką literę, prawo do wielkiej litery. Polska, owszem, jako rzeczownik, tak, wielka litera, ale Polska jako przymiotnik już nie. Polska reprezentacja, no oczywiście możemy ze względów sentymentalnych wielkie litery tu zastosować, ale tylko sentymentalne. Możemy powiedzieć język polski i tam polski będzie mało opisany literą i dlatego też po polsku wcale nas nie razi, tak jak po francusku, czy po cichu chociażby, po omacku chociażby, no nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby ten omacek miał wielką literę. Po omacku, po cichu, po polsku, po francusku, po naszemu, po waszemu. Wszędzie mamy te małe litery, bo to takie zwykłe przysłówki. Właściwie już teraz całe wyrażenie jest przysłówkiem po polsku. Jak? Po polsku.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: prawdy nie da się zniszczyć.
1: Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
0: Słowa księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
2: Nauczyciele muszą pamiętać, że wychowują młodzież dla ojczyzny, która korzeniami sięga w daleką, chlubną przeszłość, a nie dla takich czy innych ustrojów, które się zmieniają. Nie mogą mieć na uwadze tylko tego, co służy dla dzisiaj, ale co ma służyć dla dalekiej przyszłości.
0: Słowa pochodzą ze zbioru wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki Bądźmy silni miłością, wydanego przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

0: trzy wersy.
1: Z wiersza Czesława Miłosza Veni Creator. Przyjdź, Duchu Święty, zginając albo nie zginając trawy, ukazując się albo nie nad głową językiem płomienia. Prosiłem nieraz, wiesz sam, żeby figura w kościele podniosła dla mnie rękę, raz jeden, jedyny. Ale rozumiem, że znaki mogą być tylko ludzkie. Zbudź więc jednego człowieka, gdziekolwiek na ziemi, i pozwól, abym patrząc na niego, podziwiać mógł ciebie.

Nie jesteś pomyłką. Wszyscy lubimy dostawać prezenty. Na urodziny, na święta. Kto nie lubi doświadczać tej przyjemności z otwierania prezentu i bycia zaskoczonym? Gdybyśmy tylko zrozumieli, jak wiele darów otrzymaliśmy już od Boga. Znasz to uczucie. Porównujesz się z innymi ludźmi i wydaje ci się, że im nie dorównujesz. Wszyscy wydają ci się mądrzejsi, lepiej wyglądają, umieją się lepiej wypowiadać, odnieśli większy sukces i wiedzie im się lepiej w życiu niż tobie. Łatwo jest dojść do wniosku, że nie jesteś na ich poziomie. Nie masz w sobie tego, co mają inni. Słyszałem pewien cytat, który jest przypisywany Einsteinowi, choć chyba on wcale tego nie powiedział, ale jest dość trafny. Wszyscy jesteśmy geniuszami. Choć gdybyśmy oceniali rybę na podstawie jej zdolności wspinania się na drzewo, będzie żyła całe swoje życie myśląc, że nie ma ono sensu. Twoje dary i twoje umiejętności są Bożym suwerennym wyborem. Zaakceptuj je i służ nimi innym.

0: Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
1: Stąd z nad Bałtyku. Proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało.

0: i twoją matkę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego twego, nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Oto dekalog, 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdzie. Amen.
1: Alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.

0: audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Piękno zbawia świat.
2: Zapraszamy Państwa na audycję.